czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

Dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać. Lubię samotność jak nikt, ale samemu mi ciężej bez ciebie.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonów jubilerskich Rubicello.
2: 4-8 października w Tarnowie i okolicach jak na razie pogodnie i rześko. W ciągu dnia słońce ma ogrzać powietrze do 24 stopni. W nocy jednak niebo zacznie się chmurzyć. Tymczasem życzenia imieninowe przyjmują dziś Brygida, Pelagia, Laurencja oraz Marcin i Ludwik. A ze świąt nietypowych mamy m.in. Światowy Dzień Ośmiornicy.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonów jubilerskich Rubicello, oferujący biżuterię złotą i srebrną.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
3: Jest 6, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Są nowe ustalenia po ataku w szkole w Ostrołęce. 19-latek miał przy sobie domowej roboty ładunek wybuchowy. Zaatakował uczniów i nauczycieli ostrym narzędziem. 9 osób trafiło do szpitali, część została już wypisana. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
4: Ładunek wybuchowy został znaleziony w plecaku, zabezpieczyli go pirotechnicy. Teraz zostanie dokładnie zbadany. Napastnik czeka na przesłuchanie, trwa ustalenie jego motywu. Według relacji innych uczniów nie rzucał się w oczy, ale chciał, żeby zrobiło się o nim głośno.
5: Z jego ust padły słowa, że chciałby, żeby w jego urodziny było głośno o nim. I dzisiaj ma urodziny.
4: 19-latek ostrym narzędziem zaatakował kolegów i nauczycieli, potem jeszcze osoby postronne poza szkołą. Został zatrzymany jakieś pół kilometra od placówki, mówi rzecznik policji w Ostrołęce Tomasz Żerański.
6: Nie stawiał oporu, obezwładnienie trwało zaledwie kilkadziesiąt sekund.
4: 19-latek dokonał samookaleczenia, udzielono mu pomocy medycznej, potem trafił do policyjnej izby zatrzymań.
3: Śledztwo prowadzone jest pod kątem usiłowania zabójstwa. A teraz Śląsk. Wczoraj wieczorem w Jastrzębiu Zdroju zapalił się dach Biedronki. Nikomu nic nie stało, klienci i pracownicy opuścili sklep przed przyjazdem strażaków. Mieszkańcy dostali alert RCB z ostrzeżeniem przed zanieczyszczonym powietrzem. Operacja neutralizacji min w Świnoujściu zakończona sukcesem. Podczas trzydniowej akcji zdetonowano 5 min o łącznej masie blisko 3,5 tony.
0: SK Tarnów.
2: Tomek Piszczek. Czy system rowerów miejskich w Tarnowie będzie rozbudowywany? Pytanie pojawia się w związku z planami rozbudowy i naprawy ścieżek rowerowych w mieście.
7: Będziemy się zastanawiali, w którą stronę pójść.
2: Zauważa Maciej Włodek, wiceprezydent Tarnowa. System rowerów miejskich w Tarnowie udostępniał w ostatnim sezonie 191 śladów na 18 stacjach. Tarnów może znów gościć żużlową elitę. Motor Lublin zapowiada, że podczas remontu swojego stadionu będzie podejmował rywali w Mościcach. Szczegóły nie są jeszcze ustalone, a tarnowski stadion wymaga modernizacji.
0: Jankes, Kama
8: i Wiktor.
9: No i dzień dobry w czwartek. Dzisiaj jest dzień podologii.
10: Ojoj.
9: Nogi w przód, kochani, i robimy kolejny krok w stronę weekendu.
11: Tylko z tymi nogami w przód nie tak ostatecznie bym proponowała. Ale skoro mamy święto stópkarzy, to mam pytanie, dokąd idziemy?
10: Ja za chwilę do łazienki.
9: Kto jest już na nogach? Niech da znać.
11: Jak już idziecie, to dokąd zabieracie nas na spacer?

pierwszy. Kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył choć.

0: Znaczy ja na chwilę obecną nie idę, a jadę odwieźć córkę do szkoły i do pracy później. Jak to mówią, czwartek, później piątek, może w weekend jakiś spacer, pozdrawiam.
1: I to się nazywa współczesne rodzicielstwo. Najpierw dziecko do szkoły, potem dziecko do pracy. Musi zarobić na siebie, bum.
2: To co? Gdzie spacerujemy?

0: Każdy z rana jest trochę potworem. The Monster, Rihanna i kolega Eminem.
1: Poranne prasowanie.
2: Z nami przyszła ta, która potworem nie jest. Wiktor, proszę cię.
0: Jadziola, dzień dobry.
2: Dobry. Jesteś ale jak naszym chcesz, słoneczkiem. To ona pokaże pazurki.
0: Najpierw powiedz, czy byłaś już dzisiaj na spacerze?
1: Tak.
0: O spacerach rozmawiamy dzisiaj, dzień podologii. Wiesz, co to jest podologia?
1: No.
0: Święto tych, co stópki lubią. A stópkami chodzimy na spacery.
1: No tak.
0: No i gdzie byłaś?
1: Byłam... Szłam...
0: No?
1: Szłam...
0: I doszłam.
1: Nie, szłam z autobusu...
0: No?
1: Do radia.
0: A to jest bezpieczna trasa?
1: Nie, bo dziki tam są.
0: Budziki czy dziki?
1: Dziki.
0: Dziki.
2: Czyli zaliczyła dzikość z samego
1: dzikość
2: rana.
1: Z samego
2: ale to
1: rana.
2: Zupełnie jak Daniel Martyniuk, to też jest taki niezły dzik.
0: Podobno wychodzi na prostą. Widziałem wczoraj film w internecie, jak mówił do kamery i nawet był taki...
1: Normalny.
0: Taki, no, taki, że wczoraj chyba nic nie ten.
1: Aha.
2: To... I jego tatuś, czyli Zenek Martyniuk, się przełamał i skomentował wybryki swojego syna i mówi...
0: On jak się czegoś nabierze albo napije, to jest dramat.
2: Dlatego, Jadziula, poprosimy cię o rady wychowawcze. Jak sobie radzić z takimi krnąbrnymi potomkami?
1: Nie mogę powiedzieć ci wprost, ale podam hasło. Hasło.
0: Dawaj, uwaga, uwaga, uwaga, ja cię podaję hasło.
1: Kabel od prodziża.
3: Poranne prasowanie. Tylko w Radiu SK.
4: No zobaczymy, czas pokaże. Czas
1: ale
4: pokaże.
1: To już teraz, to chyba już za późno na to.
0: Teraz kabel od airfryera.
2: Teraz to wszyscy bezkablowo, przez Bluetooth i Wi-Fi.
0: Nakablujcie nam, gdzie idziemy rano na spacer razem z wami.

0: Czasami mam wrażenie, że żyjemy w takich równoległych światach muzycznych i to, co się dzieje w Polsce, ma swój odpowiednik za granicą. I zagranica ma Dua Lipę, a my mamy Zalię. O, Be The One. Dałaby radę też Zalia to zaśpiewać po angielskiemu, tak mi się wydaje.
1: Ale ty się jej podlizujesz.
0: Nie mam szansu Dua Lipej, to może u Zali chociaż.
1: No. Dobrze, to w takim razie masz szansę odebrać telefon. No to wszystko dlatego, że od samego rana, z racji tego, że jest dzisiaj dzień podologii, czyli tych, którzy zajmują się naszymi stópkami, zastanawiamy się, dokąd wasze stópki zmierzają.
2: Hej Eska, ja o tej nieludzkiej porze pędzę na śniadanie biznesowe.
0: O, trochę nas coś połączyło, bo ja z kolei mam śniadanie pudełkowe.
1: Mhm. No. Ja uważam, że śniadania biznesowe są najlepsze, bo to tak na tak zwanego cudzesa.
0: Tak jest. Kto jeszcze? Dzień dobry.
3: Aktualnie już w samochodzie, jak codziennie, ale żeby dostać się do tego auta, codziennie muszę przejść drepcedesem do niego.
1: O, jakie to ładne, kradne!
4: Jankes. Kama i Wiktor. Radio SK.
0: Radne Mercedesa trochę zabrzmiało jak w latach 90.

0: SK. Reklama. Musical Metro. 35 lat historii. 23 stycznia. Arena Jaskółka Tarnów. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Tarnowie. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 23 stycznia. Arena Jaskółka Tarnów.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
1: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
5: Sponsorem programu jest właściciel restauracji w Dolinie Pstrąga w Machowej.
6: Mieszkańcy Szczucina mogą już korzystać z wyremontowanych ulic Mickiewicza i Zajezierze. Pierwsza zyskała m.in. nową drogę, chodniki i system odprowadzania deszczówki. Na drugiej poszerzono i wzmocniono jezdnie, poprawiono zjazdy oraz pobocza. A za oknami wciąż pogodnie, ale rzeźko. W ciągu dnia jednak słońce ma ogrzać powietrze.
5: Sponsorem programu jest właściciel restauracji w Dolinie Pstrąga w Machowej, organizujący imprezy okolicznościowe.
4: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
7: Zbliża się 6.30, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Ihor M. usłyszał zarzuty. To po ataku w klasztorze benedyktynek w Jarosławiu. 31-latek z Ukrainy jest podejrzany o zabójstwo duchowego i próbę zabójstwa 4 osób. Grozi mu dożywocie. Suwałki najtańszym miastem do życia w Polsce. Tak wynika z najnowszych danych GUS-u. Pod uwagę wzięto ceny, zarobki i koszty utrzymania. Za Suwałkami znalazły się Grodziąc i Toruń.
4: SK Sport News.
7: Polska spadła o jedną pozycję w rankingu FIFA. Biało-czerwoni zajmują 37 miejsce. Wyprzedziła ich Szwecja. Liderem zestawienia pozostaje Hiszpania, czyli aktualny mistrz świata. A Industria Kielce przegrała z Magdeburgiem 30-35. To w meczu trzeciej kolejki Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Niemcy zostali liderem grupy. Oba zespoły wcześniej wygrały po 2 mecze. Za tydzień Kielczanie zagrają z Magdeburgiem na wyjeździe.
8: Jankes!
9: Gama!
10: I Wiktor!
11: Radio SK.
12: Dzień dobry w dniu podologii, czyli święta wszystkich stópkarzy. Tak, tak.
13: Nie, z jakiegoś powodu nie wiem, dlaczego się ślinisz.
12: Też nie wiem, ale jest taka strona w internecie, WikiFit, i ona skupia stopy znanych osób.
13: I czy tam na początku jest Wiki przez przypadek, Wiktor?
12: Dzień dobry. To jakby co, dajcie znać, gdzie w dniu stópek idziemy na spacer. 664-402-302, no, albo na Messengerze, bla, bla, bla. Panie Aleks, ja jeszcze gadam. Dobra, śpiewaj.

0: Właśnie Bogaj, nasz wydawca, tak słucha i mówi: o co mu chodzi w tej piosence? Jakie Deli, jakie Supreme, jakie Kompany? Słuchaj, za stary jesteś na takie piosenki.
1: To brzmi jak nazwy Piz.
0: O, to by było dobre.
2: Piz?
0: No?
1: Piz. Mhm.
0: Nie podpowiadaj, bo Książulo zaraz taką zrobi. No,
1: no ale my dzisiaj w Dniu Stópkarzy, w Dniu Podologii!
0: No, ale dobrze, to jest Święto Stópkarzy, ustaliliśmy. No, czym się zajmuje podolog?
2: Po prostu jej się źle kojarzy.
0: A myślicie, że podolog? Chociaż no. Nie, no lekarze to nie, bo jakby szły inne profesje, specjalizacje. Że
1: ale jakie jest pytanie?
0: Czy podolog, profesjonalny lekarz może być jednocześnie stópkarzem i czerpać przyjemność z tego, że ja przyniosę mu swoje nogi do leczenia?
1: Chyba nie chcę znać odpowiedzi na to pytanie, odbierzmy telefon.
3: To skoro Święto Stópkarzy, to może wreszcie wychodzą sobie jakiegoś męża, którego namiętnie od lat poszukuję.
0: O, ja bym chciał być wychodzony przez panią, bo to połączymy przyjemne z pożytecznym. Znaczy teoretycznie, gdybym nie miał dziewczyny, pani sobie wychodzi faceta, a ja będę miał masaż pleców, bo pani będzie chodziła po moich plecach.
1: Bardzo dziwny masz umysł. Odbierzmy dalej.
4: Cześć. Mój mąż dziś o 5.30 zabrał mnie przed pracą na spacer na minię samochodową.
1: Ważne,
4: pozdrawiam.
1: Tylko kto płaci.
0: Ciekawy prysznic.
5: Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
6: A może samotnika w Bieszczadach?
5: Daj znać na sk.pl.
7: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
5: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w Esce i zgarnij tysiaka na nowe buty.
8: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
9: Autopromocja. Reklama.
10: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
11: Chyba rurka.
10: A, no faktycznie.
11: No.
12: I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Pro Ace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto, także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Ale pogoda dopisuje. Trzeba kończyć elewację.
15: To nie ma na co czekać. Jedziemy do Sufix po materiały.
14: Mają od ręki?
15: Styropian, kleje, siatki, tynki, farby. Wszystko w jednym miejscu. Nie jeżdżę po całym mieście.
14: No to jedziemy.
15: Tym bardziej, że są otwarci już od 6.30.
16: Sufix. Największe centrum budowlane w Tarnowie. 305 Tarnów.
17: I po reklamie.

0: skoro jest dzień podologii, to wyśpiewasz to imię na urodziny nie ustami, tylko stopami. Dawaj. O, brzmiało jak Karolina.
1: Karolina z nami, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: A co ty
2: Boże, jesteś? W ogóle mam dzisiaj głos. Bo wczoraj nie miałam głosu, bo wczoraj byłam chora. Dzisiaj głos, bałam się, że ludziom się popękają szyby w samochodach.
0: Co ty jesteś taka nakręcona od samego rana? Ile kawy?
2: Ale, no dwie, ale zawsze tak mam od rana, to jest normalne.
1: Bo osoby, które uprawiają prawie że zawodowo, ale prywatnie sport, a Karolina jest fanką Hyroxa, tak mają. Ona po prostu emanuje endorfinami.
0: Przepraszam, usłyszałem jakiś wyraz po angielsku, co to jest ta Hyroxa?
2: Nie Hyroxa, tylko Hyrox, ale czy ja teraz mam jakiś wykład dawać, bo to generalnie to jest rodzaj treningu, to są zawody, to jest wyścig sprawnościowy, to łączy się z bieganie i ćwiczenia, ale generalnie ktoś chce wiedzieć dokładnie, bo musi przyjść do mnie na trening personalny.
3: Ja mam wrażenie, że Karolina cały czas bierze udział w Hyroxie.
1: Ale Wiktor...
2: Ja cały czas biegnę i mówię.
1: Wiktor, ty i tak byś nie dał rady, więc w ogóle naprawdę, no.
2: Nie, wiecie co, wczoraj widziałam na Instagramie, że taki koleś, który ważył 200 kilo, to zrobił, tylko że w 3 godziny, więc każdy da radę.
0: A ja w drugą stronę, ja z kolei ja jestem jak kura wyścigowa, wiesz? Chudy z wystającym brzuszkiem.
1: I nie lata.
2: No to się to czołgasz jak coś. Ale na pewno słyszeliście o Hyroxie, bo była taka afera.
0: Była.
2: Nie wiem, czy mogę w radio mówić, taka
0: była.
2: Całowa, prawda?
0: Tak, no. to był ten sam incydent, tak. Co na basenie, tylko że w czasie Hyroxa.
2: Tak. Więc ale myślę, że teraz wszyscy wiedzą, o co chodzi.
1: Dziewczyna wygrała. I ty też, kochana, wygrałaś. 39. urodziny. Wielkie gratulacje. Dobrnęłaś do półmetku. Nie mogę mówić chyba do półmetku, to źle brzmi.
2: Dobrnęłaś
1: do 1/3 swojego życia i 100 dostajesz od nas.
0: To jeszcze jedna zagadka do rozwiązania. Skąd my wiemy, że my wiemy, że ty wiesz, że my wiemy? Czyli kto nam nadał twój numer telefonu?
2: No, jest taka jedna wariatka, z którą robiłam Hyroxa w Rzymie. Jest generalnie moją bestię, Paulina. Wiem, tylko ona by mogła takie wymyślić rzeczy.
1: Co więcej, Paulina nam również napisała, że w najbliższą niedzielę biegniesz w Gdańsku, więc my trzymamy bardzo mocno kciuki i czekamy w poniedziałek na telefon.
2: Bardzo mocno kciuki, bo generalnie wczoraj miałam gorączkę, bolało mi gardło, ale ja się nie dam. Oczywiście ja się w ogóle nie dam, absolutnie.
0: Jeszcze
2: więc 12.30, 12.50 wszyscy trzymają kciuki w niedzielę.
0: Nie przegadasz jej.
2: Nie. Tylko, a szukacie kogoś w radio?

0: Ale się dzieje w kraju i na świecie. Za chwilę siódma, kolejne newsy od Pauliny u nas w kraju na przykład.
1: I niech wszyscy grzybiarze lub ci, którzy jeszcze nigdy nie byli na grzybach, zrobią głośniej.
0: A to z zagranicy, tam będą te trufle, ale u nas jest taka jedna, znaczy, no nie chcę powiedzieć, że świnka, bo to nie świnka, to lekarz, który z kolei nosem czuł pieniądze i go zatrzymali.
2: Jankes. Kama. I Wiktor. W Radiu SK.
3: Reklama.
4: Tato, z czego były pierwsze książki?
5: Z glinianych tabliczek?
4: To jak wtedy zaginali rogi?
6: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
7: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
7: Od czwartku chipsy ziemniaczane Lay's 190 lub 200 gramów, 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły Cocolino, kup jeden, drugi tańszy gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
12: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
13: No ja. Właśnie otwieram firmę.
12: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
13: To tak się da?
12: No ba.
14: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Kwiaty znicze, piękne kompozycje. W Brico Marche mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49. Oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
18: Wszystko, czego dziś chcę,
19: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy Olala, drugi gratis.
20: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
21: Jesz batonika. A mówiłaś, że jesteś na diecie?
22: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, wesoły kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
25: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonów jubilerskich Rubicello.
2: Wygląda na to, że przed nami ostatni tak ładny i ciepły dzień w tej części Małopolski. Już wieczorem i w nocy nadciągną chmury, które przyniosą opady deszczu i ochłodzenie. Dziś na termometrach do 24 stopni, jutro maksymalnie 15 kresek oraz wiatr i deszcz, które spotęgują uczucie chłodu.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonów jubilerskich Rubicello, oferujący biżuterię złotą i srebrną.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
3: Jest 7, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Miał przy sobie ładunek wybuchowy domowej roboty. To nowe ustalenia śledczych po ataku 19-latka w szkole w Ostrołęce. Uczeń zespołu szkół zawodowych numer 4 zaatakował kolegów i nauczycieli ostrym narzędziem. Został zatrzymany kilkadziesiąt minut później, mówi Elżbieta Łukasiewicz z prokuratury w Ostrołęce.
4: Plecak wraz z zawartością został zabezpieczony przez pirotechników. Ten plecak zostanie zoględzinowany i prawdopodobnie zdetonowany.
3: Nie rzucał się w oczy, tak o sprawcy ataku w szkole w Ostrołęce mówi jedna z uczennic.
5: Nie było o nim głośno, nie rzucał się w oczy, był bardzo cichy. Z tego, co nam wiadomo, to z jego ust padły słowa, że chciałby, żeby w jego urodziny było głośno o nim i dzisiaj ma urodziny.
3: Napastnik ranił w sumie 9 osób, dwie z nich opuściły już szpital. Dawid K. usłyszał zarzut oszustwa, to w sprawie szpitala południowego. Mężczyzna miał oszukać placówkę na ponad 500 000 zł. Nie przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia. Grozi mu do 10 lat więzienia. Zastosowano wobec niego dozór policyjny i poręczenie majątkowe. Zamiast trufli znalazł kokainę. To historia z Włoch. Pies o imieniu Piorun wykopał w lesie zamiast cennych grzybów paczkę z narkotykami. Kokaina była warta 25 tysięcy euro. Została skonfiskowana przez służby.
0: SK Tarnów News.
2: Tomek Piszczek. Trwają konsultacje koncepcji nowej drogi z Lubczy przez Szynwałd do Ładnej i Krajowej 94. Mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi w Urzędzie Gminy w Skrzyszowie do 9 października. Inwestycja ma kosztować około 60 milionów złotych. Wystartowała doroczna kampania pod hasłem Dzieciństwo bez przemocy. W mieście realizuje ją Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej.
6: Kampania jest wydarzeniem, które powinno mobilizować do zapobiegania krzywdzeniu dzieci.
2: Mówi dyrektorka placówki Ewelina Lasko. Finałem będzie listopadowa akcja, podczas której w mieście pojawią się misie przypominające, by nie krzywdzić najmłodszych.
7: Jankes,
8: Kama
9: i Wiktor.
10: W Radiu EBTSK.
11: W Radiu SK.
12: Dzień dobry, to 2 minuty po godzinie 7. Pamiętajcie, że dzisiaj nie ma znaczenia, którą nogą wstajecie z łóżka, bo obie mają swoje święto. Dzień podologii dzisiaj.
13: Można świętować w dowolny sposób, w związku z tym spacerkiem do przodu.
14: Siemka SK. Ja po przebudzeniu idę do swojego królestwa i siadam na tron. Kiedy usłyszę takie plum, to czas się budzić.
12: Przepraszam, ale na ten spacer z panem nie idę. Gdzie zabierzecie nas na spacerek? Messenger czeka.

0: Piękne miasto, nie stołeczne, ale piękne, Zielona Góra, stolica województwa lubuskiego, mimo że niektórzy twierdzą, że stolica jest w Gorzowie albo że są dwie. Nie, jest jedna w Zielonej Górze.
1: Dla przypomnienia, Jankes jest z Gorzowa Wielkopolskiego, więc tutaj mamy permanentny w studiu BIP.
0: Ale o co chodzi?
1: Otóż w szpitalu. Nie wiem, czy w tym... Ile macie szpitali w Zielonej Górze?
0: No ten i potem ten tamten.
1: No właśnie, w jednym ze szpitali podobno pojawiły się szczury. Na nagraniu przesłanym do redakcji lokalnych mediów widać szczury chodzące po siedzeniach, uciekające korytarzem. No tak, wiesz, panie, w szpitalu, hej.
0: Po pierwsze to znaczy, że się powodzi, bo szczury przychodzą do miejsca, w którym mogą coś zyskać, więc znaczy się, że tam jest coś, z czego korzystają.
1: No ale czy jest jakieś lekarstwo na to?
0: Jest. No. Facet z fujarką.

0: Bibi Rexa, nie mylić z Bibi Bexa.
1: No, zdecydowanie. A teraz wszystkich Rexy, Bexy i całą resztę zapraszamy, żeby przeczytać regulamin naszej zabawy na sk.pl.
2: Sponsorem konkursu jest Naturhaus. www.naturhaus.pl.
3: Siódme wygrywa w Radiu SK.
0: No, jeden z bardziej dziwniejszych zabaw na naszej antenie.
1: Czy ja mogę poprosić cię, żebyś odłożył ten nóż, którym machasz? Będę wdzięczna. Dziękuję.
0: Mogę rzucić ci pomocną dłoń.
1: Nie, dziękuję. No dobra, ale wyrzucajcie się do telefonów, odbieramy telefony 664-402-302. Odpowiedź na siódme pytanie gwarantuje nagrodę. Telefon przy uchu prosimy.
0: I przypominamy, 7 stówek do wzięcia, tylko trzeba się zmieścić w te mityczne 2 minuty, bo tyle trwa nasza zabawa.
1: Dzień dobry.
4: Dzień dobry, to jest.
1: Kto po drugiej stronie, czemu taki smutny?
4: Radek. Nie smutny.
0: Radku, 3, 2, 1, poszło.
2: Pierwsze. Zabawa rozpoczęta.
1: Nie wiem, dlaczego ja czytam to pytanie, ale przeczytam. Czy latawica to odmiana latawca?
4: Nie.
0: Dobrze, zna się na latawcach.
2: Drugie.
0: Udawaj, że jesteś z Hiszpanii, pan Hiszpan, co mówisz, cokolwiek.
4: Bon voyage.
5: A nie, czekaj.
1: Tak to Radek zrobiłeś, że chłopaki nie ogarnęli. Hola, gracias, adios, Buenos Aires, señor Sierra.
0: Musimy się pożegnać, niestety.
1: Trzymaj się, Radek, odbieramy dalej telefony. Dzień dobry,
0: jest,
1: telefon
0: w brzuchu,
1: prosimy.
0: Halo, dzień dobry, kto kolejny? Kogo witam, kogo goszczę?
6: Ania.
0: Ania, ta od wygrywania. Uwaga,
2: trzecie.
1: Co to jest pajda?
6: Pajda lewa.
0: Mhm. Znaczy się kromka po polsku, dobrze.
2: Czwarte.
0: Pogoda jak jest pod psem, to jaka jest?
6: Deszczowa, brzydka.
1: No to jest bez sensu. Byłam, w sensie patrzyłam pod twoim psem i nic tam takiego nie było.
0: Pod moim psem miałaś tylko rękę.
1: To prawda.
0: I nie padało na nią.
1: Górnicy pracują na przodku czy na tyłku?
6: Na przodku.
0: Chociaż
6: czasem i na tyłku.
0: Mamy 26 rok, bądźmy tolerancyjni, dajmy górnikom pracować na tyłku.
5: 30 sekund.
2: Szóste.
0: Gdzie pod lasem rosną... Gdzie poza lasem rosną grzyby?
6: Pod lasem. Pod lasem na rowie.
0: Ale gdzie poza lasem?
6: A poza lasem, no to na rowie. Ostatnio zbierałam.
0: No w sumie.
5: Pieczarki.
1: Fabryce na ścianie.
2: Siódme.
1: Jesteś Pawłem Jumperem.
0: I spadłaś z rowerka.
1: Co krzyczysz?
6: Ała.
0: Ała, rzeczywiście, ała.
1: Ale ty teraz już nie masz ała, tylko aha, bo 7 stów do wydania w placówkach Naturhaus i na naturhaus.pl należy do ciebie.
0: No, gratulaciones. You are very good zawodnik, zawodniczka.
1: No
0: bardzo
1: i nie
0: dobrze.
1: Spadaj z tego rowerka, tylko do przodu.
2: Siódme wygrywa w Radiu SK. Sponsorem konkursu jest Naturhaus. Właściciel sieci centrów dietetycznych. www.naturhaus.pl.
7: Państwa, Paweł będzie skakał. Tutaj mamy 1,50 m. Dawaj, Maniek. Dawaj, Maniek, to już się kameruje!

0: Dangerous newsy będą u Pauliny, zostańcie niedaleko radia. Ale otworzyłem komputer, klikam, patrzę, też mam newsa.
1: Ja to się boję tego, co ty masz w komputerze.
0: To właściwie powinno być na jedynce. Dziwię się, że tego jeszcze nie było u nas.
1: No.
0: Karol Nawrocki na Filipinach. Pan Karol Nawrocki dla
1: pan
0: nas.
1: Prezydent,
0: pan
1: no.
0: prezydent. Pojechał i sparował na Filipinach z legendarnym pięściarzem Manny Pacquiao, który był w szoku, że tak dobrze sobie nasz pan prezydent radzi.
1: Czy ja muszę pytać, kto wygrał?
0: Ja tylko muszę podpowiedzieć premierowi, żeby następnym razem tak blisko tego płotu z kawą nie chodził.

0: Reklama.
1: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
2: Nie, a powinno?
1: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
2: I możesz z nich korzystać?
1: Jasne, w każdej chwili.
2: To i ja się zapiszę.
1: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
3: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
4: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy, chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
6: Doradczyni klienta.
5: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
7: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępny na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
8: To będzie ostatnia reklama. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
11: Sponsorem programu jest właściciel restauracji w Dolinie Pstrąga w Machowej.
12: Tym razem poranek w regionie tarnowskim jest całkiem ciepły. Już mamy powyżej 10 stopni, a w najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą blisko 25 kresek. Niestety po południu mają nadciągnąć pierwsze deszczowe chmury. Kolejna tura opadów jutro nad ranem. Od piątku będzie też wyraźnie chłodniej za oknami.
11: Sponsorem programu jest właściciel restauracji w Dolinie Pstrąga w Machowej, organizujący imprezy okolicznościowe.
10: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
13: Jest 7.30, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Utrudnienia na S2 w Warszawie. Między węzłami Lotnisko i Opacz po kolizji zablokowany jest lewy pas w kierunku Poznania. Nie ma informacji o poszkodowanych. Przejazd jest możliwy pasem prawym i awaryjnym. Nietypowy zakaz na stadionie w Bochum. Kibice drugoligowego klubu nie mogą podskakiwać z radości. Władze klubu tłumaczą, że drgania konstrukcji mogą powodować złe samopoczucie u części widzów.
14: SK Sport News.
13: Znamy komplet ćwierćfinalistek turnieju w Pekinie. Elina Świtolina pokonała Ann Li 6-2, 6-3 i uzupełniła stawkę. Iga Świątek o półfinał zagra z Belgijką Elise Mertens, a to spotkanie zaplanowano na jutro. King Szczecin wygrywa pierwszy mecz w Pucharze Europy FIBA. Szczecinianie pokonali u siebie słowacką drużynę Nitra Blue Wings 88-81. To udany początek rywalizacji w europejskich rozgrywkach.
15: Jankes.
16: Kama i Wiktor.
17: Radio SK.
18: 7.30 na zegarze. Dzień dobry.
19: Dzień dobry. Witamy się z wami. To już jest czwartek.
18: I przypominamy ważnego newsa z dzisiaj. Szczury pojawiły się w szpitalu w Zielonej Górze.
19: Podobno.
20: Ale pojawiły się też wiadomości na Messengerze. Jarek napisał, że ten szczur ze szpitala w Zielonej to jest pacjent po reinkarnacji. Tylko na termin się nie doczeka. Nie wiem.
19: A za chwilę Nosel u nas.

0: Sylwia Grzeszczak i Mango, ale gdyby urodziła się kilkaset kilometrów na południe, to byłaby Sylwiuszka Grzeszczakowa.
1: Prosto z Czech.
0: Tak jest.
1: A mówimy o tym dlatego, że Czechy wycofują się z konkursu piosenki Eurowizji 2027.
0: Nie ma, nie będzie, finito. Jak krecik wołają do organizatorów, ahoj.
1: I powód jest zaskakujący. Nie robią tego jak Holandia czy Hiszpania przez udział innych krajów.
0: Tego kraju, z którymi co leży nie chcą, zawsze tam, gdzie chce.
1: Ale przez oszczędności i cięcia budżetowe.
0: Tak jest, nie mają kasy na organizację całego tego wyjazdu. Po prostu nie stać ich, za droga impreza. My na przykład, jako Telewizja Polska w likwidacji, nie musimy oszczędzać, więc...
1: Bo to nie oznacza oszczędności jak w likwidacji, to prawda.
0: Jedziemy na Eurowizję.
1: Ale pytanie, z czego chciałbyś się wycofać? Jeżeli mamy taką możliwość, jeżeli chcemy wziąć przykład z Czech, chciałbyś się z czegoś wycofać?
0: Chciałbym się wycofać z tego systemu kaucyjnego, bo mi się już te butelki nie mieszczą na balkonie.
1: To może po prostu warto je oddać i zarobić.
0: A ty, moja droga?
1: Ja bym chciała się nauczyć wycofywać auto na parkingu. Kama i Wiktor.
0: W Radiu SK. No to tyłem, panowie i panie, z czego wy chcielibyście się wycofać? Messenger do waszej dyspozycji, tam mikrofon, nagrajcie się.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
6: Jak przechytrzyć raka? Lekarz-onkolog Maria Srebro-Stańczyk.
7: Nowotwory złośliwe są jednym z największych zagrożeń dla naszego stanu zdrowia. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, zgłoś się do specjalisty. Możesz również skorzystać z onkologicznego telefonu zaufania.
6: Onkologiczny telefon zaufania 501-352-115. Więcej na www.profilaktykawmalopolsce.pl. Prozdrowotne oddziaływania edukacyjne na rzecz zmniejszenia umieralności na nowotwory w Małopolsce. Program zrealizowano ze środków finansowych województwa małopolskiego.
8: To będzie ostatnia reklama. Co pachnie jesienią? Pieczony pasztet. Taki, którego zapach prowadzi prosto do kuchni. W Wędlinach z Lubinki pasztet pieczemy od początku naszej historii. Z gęsią, kaczką, królikiem, kurczakiem i indykiem. A teraz poznaj naszą nowość. Pieczony pasztet domowy bez substancji konserwujących. Pasztety z Lubinki. Kupisz w naszym zakładzie w Lubince, w Delikatesach Centrum, Stokrotce, Strusiniance, sklepie Zenit i w wybranych sklepach. Wędliny z Lubinki. Smacznej jesieni.
9: I po reklamie.

0: chwilę. Nie będziemy bynajmniej zwalniać, a na pewno nie będziemy zwalniać Nosela, bo ten to potrafi wkręcić zupełnie właśnie jak taśma wkręcająca się w magnetofon.
1: Tak jest. W ogóle się nie wycofujemy z tego, że ten gość codziennie próbuje popsuć wam życie.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych. Nosel wkręca w Radio SK.
3: Halo?
4: Czy pod 22 się dodzwoniłam do pani Małgorzaty?
3: Tak.
4: Kłaniam się, administracja po tej stronie, rozmaita Edyta. Proszę pani, telefonuję w sprawie pozostawienia mebli kuchennych typu jasny dąb pod wiatą śmietnikową. To pani, tak?
3: No i?
4: Bo teraz, proszę pani, dwie klatki obok nas poinformowali, że tam u nich, proszę pani, teraz się znalazły te meble.
3: Bo dzisiaj mój znajomy mówi tak, ty, słuchaj, bili się normalnie o te twoje płyty, jakieś chłopki pod tym i sobie je pobrali. A gdzie oni je przenieśli, to ja nie mam pojęcia.
4: No i widzę, proszę pani, miasto nas poinformowało z zapytaniem, czy to są pani. Ja aż musiałam, proszę pani, na monitoring patrzeć. I patrzę, no. Proszę pani, są dwie klatki obok, tam w tej wiacie kolejnej i raz ulicę obok też w tej, proszę pani, wiacie śmietnikowej. I oni mówią, my tego nie posprzątamy. A my mówimy, my też nie posprzątamy. Dlatego, proszę pani, zrobiłam to śledztwo.
3: A jak ktoś je gdzieś poroznosił po osiedlu, no to jak miał na to wpływ?
4: My wywozimy panią tam, gdzie, proszę pani, znajdują się te meble. Jeszcze, proszę pani, niezutylizowane. Pani je zbiera i pani komisyjnie musi zrobić spalenie.
3: Znaczy, wie pani co, a ja nie mogę, a nie może mi pani podać, gdzie one są, do jakich altan zostały wyniesione?
4: Nie mogę, bo wtedy, proszę pani, pani nie spali.
3: Nie, no, ale wie pani co, jak ja bym wiedziała, że ja będę miała taki problem z tym, to ja bym sobie to
4: porozmawiała. To nie problem. Tylko trzeba się zgodzić, żeby się lokatorzy zgodzili, proszę pani, na spalenie, a wtedy pani spali.
3: No dobrze, no ale ja mam to odebrać od was, spalić i komisyjnie i jeszcze mam to pokazać, że spaliła?
4: No tak.
3: A gdzie mam to komisję nie spalić?
4: No na przykład zaprasza pani, proszę pani, teraz przedstawicieli administracji oraz dwóch, proszę pani, osiedlowych mieszkańców, którzy będą świadkami. I wtedy pani to spala.
3: Gdzie ja to będę palić?
4: No w bezpiecznym miejscu, może być piaskownica albo pod koszem.
3: Nie, no to dla mnie to jest jakaś paranoja, co wy do mnie mówicie. No ja chyba nie wiem, czy nie zadzwonię na straż miejską i ja się w ogóle nie spytam, czy ja w ogóle mogę palić na świeżym powietrzu płyty meblowe.
4: Proszę pani, to przełączę panią do prezesa, to on pani wyjaśni. Panie Tomku!
5: Zostałaś wkręcona.
3: A to wiesz, to ale za przeproszeniem. Właśnie mówię, że mi ktoś wkręca. Mówię, że mi ktoś wkręca, no.
2: Nosel wkręca w Radiu SK.
6: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: pięknie płyniesz. No teraz wy pięknie jedziecie do pracy. Uwaga kierowcy, podaję na dziś aktualne stawki. 95, 6,83, olej napędowy 7,74. Dziękuję za uwagę.
1: I tankując bak do pełna można nieźle popłynąć. Chyba, że...
0: Przypominamy szybko, że te chusteczki, które tam wiszą obok, one nie są do wycierania rąk, tylko oczu. Z łez.
1: Dokładnie, ale nie trzeba będzie płakać, jeżeli wskoczycie na SK.pl i zgłoście się do naszej zabawy. SK tankuje do pełna. Dzisiaj będziemy tankować zaraz po godzinie 8.
0: SK zapewnia ceny paliw niżej.
2: Jankes, Kama
3: i Wiktor.
2: Radio SK.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
6: Nie, a powinnam?
5: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
6: I możesz z nich korzystać?
5: Jasne, w każdej chwili.
6: To i ja się zapiszę.
5: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
7: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojepk.pl i sprawdź, jak zacząć.
8: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
12: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
13: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
14: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
13: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. W oficjalnym sklepie Rowenta poznaj Air Rotate, suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
17: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
18: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
17: I zrobiła nam super pokój.
18: Mamo, dzięki!
19: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
20: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Sponsorem programu jest właściciel salonów jubilerskich Rubicello.
1: Gorąco może nie jest, ale jest na pewno cieplej niż w ostatnich dniach o tej porze. W najbliższych godzinach słońce ma ogrzać powietrze w Tarnowie i okolicach do 25 stopni, także ostatnie chwile złotej polskiej jesieni będą prezentowały się okazale. Niestety pod koniec dnia czeka nas załamanie pogody. Nadciągną deszczowe chmury i będzie chłodniej.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonów jubilerskich Rubicello, oferujący biżuterię złotą i srebrną. Sponsorem programu jest oponeo.pl.
2: Minęła 8, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Nocna ewakuacja bloków w Ostrołęce. To w związku z wczorajszym atakiem nożownika w szkole. W mieszkaniu 19-letniego sprawcy znaleziono niebezpieczne substancje.
3: Nie tylko szkoła, nie tylko pedagog, nie tylko psycholog starał się pomóc temu chłopcu.
2: Mówi wiceprezydentka Ostrołęki Elżbieta Mierzejewska-Nicewicz. Mieszkańcy jeszcze w nocy wrócili do domów. W ataku rannych zostało 9 osób, 7 już opuściło szpitale. Dziś w szkole nie ma zajęć, uczniowie spotykają się z psychologami. Prokuratura chce 8 lat więzienia, obrona uniewinnienia. Kończy się proces Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie 3 lata temu tragedii na autostradzie A1. Wyrok zapadnie 21 października. Od 2 miesięcy hasa po okolicach gminy Zduny pod Łowiczem. Tym nietypowym uciekinierem jest kangur.
4: Kangura jest naprawdę bardzo trudno złapać. My też tutaj, pracując na dziale hodowlanym, czasami musimy je łapać po prostu, żeby przeprowadzać na przykład badania, czy też zabiegi medyczne, no i generalnie potrzeba kilku osób.
2: Mówi to na kot z łódzkiego zoo. Na razie kangur radzi sobie całkiem nieźle, ale pracownicy łódzkiego zoo zwracają uwagę na jeden problem, czyli nadchodzącą zimę.
0: SK Tarnów News.
1: Tomek Piszczek. Prace przy budowie obwodnicy Lisiej Góry idą pełną parą. Wójt Arkadiusz Mikuła podkreśla, że póki co roboty przebiegają zgodnie z harmonogramem.
5: Widać już cały ślad, jest wytrasowany obwodnicy, ruch samochodów tych z budowy już poszedł na obwodnicę. Nie ma tutaj żadnych też problemów, jeśli chodzi o rozjeżdżanie jakichś innych dróg.
1: Obwodnica ma być gotowa w sierpniu 2028 roku. Ponad 1,5 miliona złotych z Unii na edukację zawodową w powiecie tarnowskim. Pieniądze trafią do 5 szkół. Skorzystają uczniowie, nauczyciele i osoby ze specjalnymi potrzebami.
0: Jankes, Kama i Wiktor w Radiu SK.
6: Dzień dobry wam mówimy w czwartek, jakby Jankes powiedział, za kwadrans piątek.
7: Dajemy wam szansę, aby się z czegoś wycofać. Bierzemy przykład z Czech, którzy wycofali się właśnie z Eurowizji. Z czego wy chcielibyście się wycofać?
8: Cześć Eska. Ja chciałabym się wycofać z obietnicy, którą złożyłam synowi, że jak wygra olimpiadę, to mu kupię laptopa. Kiskowany wygrał tę olimpiadę.
6: na czasie. Tu. Messenger czeka, nie wycofujcie się z niego.

0: śpiewam nosem, słyszysz?
1: Słyszę, słyszę. A ty wiesz, że jak się bierze ślub, to na zawsze?
2: Brzmisz jak sowa.
0: Dlatego jeszcze zostawiam sobie tak zwane otwarte okienko. To jest Zalia, Tylko Mnie Kochaj. No i rzeczywiście muzycznie to kochamy ją całym sercem i uszami.
1: Ale okienka trzeba będzie zamykać, bo jesień idzie. Dzisiaj ostatni dzień, kiedy ma być super gorąco. 26 stopni tak. W niektórych miejscach kraju. Jutro 13 w ciągu
0: dnia. Mam dla ciebie bardzo dobrą informację.
1: Jaką?
0: Możesz bezkarnie zjeść całą kostkę masła dzisiaj na przyjście chłodnej pogody.
1: I poprawić
0: majonezem jeszcze.
1: A dlaczego?
0: Naukowcy mówią, że to, że więcej troszkę jemy rzeczywiście jesienią i kiedy jest początek zimy, to wszystko jest okej, tak ma być, tak natura wymyśliła. Krótsze dni, chłód, zmęczenie, jak czytam, sprawia, że nasz instynkt każe nam sięgać po bardziej kaloryczne przekąski, żebyśmy tak jak zwierzęta nabrali trochę tłuszczu, bądź jak ten niedźwiadek, bądź przygotowana na nadejście złej, zimnej pogody.
1: Ja od zawsze wiedziałam, że moje wewnętrzne zwierzę to foczka.

0: pełna.
1: Dbamy o to, żeby brzuszki waszych samochodów były absolutnie pełne. I z nami jest Martyna. Dzień dobry.
2: Cześć, cześć.
1: Po pierwsze, wielkie gratulacje, bo z tego co zrozumiałam, niedawno przeprowadziłaś się do chłopaka.
2: Tak, to prawda.
1: I jak długo jesteście razem?
2: Pół roku.
1: Okej. Okay. A kiedy spodziewasz się pierścionka zaręczynowego? Bo to taki u nas w studiu bardzo gorący temat.
2: Mam nadzieję, że już niedługo.
3: Czy możemy porozmawiać
1: ile ty jesteś
3: Wiktor Zolą? Tematach dla facetów. Nieważne, słuchajcie, liczy się sport, udział i dobra zabawa, a nie jakieś pierścionki, no.
1: Czy są jakieś minusy tego, że mieszkacie razem?
2: Brak.
3: Czego?
2: Nie, dojazd i paliwo.
3: A właśnie.
1: A dojazd skąd dokąd? Jak bardzo ci się wydłużył?
2: Z 15 minut do 40 minut.
1: Ojej. No. Musisz go bardzo kochać.
3: Słuchaj, no napisałaś w swoim zgłoszeniu, zaczęłaś w ogóle od tego, że jesteś biedną nauczycielką przedszkola. Więc stawiasz sprawę jasno i konkretnie. No, finanse, jeżeli chodzi o dojazd do pracy, są dosyć ważne i w tej kwestii właśnie możemy dosyć mocno pomóc.
1: No właśnie, tym bardziej, że napisałaś, że z plusów tego, że ci się czas jazdy wydłużył, jest to, że możesz dłużej nas słuchać. Nie ukrywam, my jesteśmy próżni, bardzo nam to dobrze zrobiło, połechtało nasze ego. W związku z tym Eska tankuje do pełna.
3: Tak jest, właśnie teraz zalaliśmy do pełna twój samochód, więc kolejne tankowanie na siebie bierzemy, dobra?
2: Super.
3: A powiedz jeszcze, czy jest taka opcja, że wy w przedszkolu możecie dzieciakom włączać radio, czy tam jest zakaz takich jakichś
2: właśnie,
3: prywatnych inicjatyw?
2: Właśnie, włączyłam radio, żeby słyszeli.
3: No.
1: Bardzo dobrze. No. Trzeba wychowywać tę młodzież od małego.
3: Tak jest. Drogie dzieci, mamy dla was Coldplaya. We pray. Ręce w górę.

0: samego rana kama zwraca mi uwagę, abym nie bawił się nożem, który służył mi do zjedzenia śniadania jakiś czas temu. I ja już wiem. No. Przecież ja jestem Britney Spears i ten sławny taniec z nożami z internetu. To jest moja druga osoba dzisiaj. Moja wewnętrzna Britney.
1: Fryzurę na pewnym etapie zdecydowanie mieliście podobną.
0: A propos łysego. Będą szukali zastępstwa za Gianni Infantino. O tym za chwilę Paula będzie mówiła w newsach.
1: A kim on jest?
0: Prezes FIFA.
1: Tej gry takiej.
0: Tak. Jankes. Kama. I Wiktor. Radio SK. Jedno jest pewne. Kogo nie wybiorą, to facet i tak po pół roku na tym stanowisku będzie Gianni.

0: Reklama.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: A jak ty ogarniasz wszystkie materiały na budowę?
5: Sufix. Jedna hurtownia i mam wszystko.
4: Serio?
5: Tak, przyjeżdżam, biorę co trzeba, dach, izolację, chemię budowlaną, narzędzia. Wszystko na miejscu i są otwarci już od 6.30.
4: Sufix to największa hurtownia dla wykonawców w Tarnowie.
5: Ogromny wybór, szybkie dostawy i fachowe doradztwo.
4: Buduj z partnerem, który zna się na robocie. Sufix. 305 Tarnów.
6: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
7: Masz problem prawny i nie wiesz, jak go rozwiązać? Poznaj akcję Prawnik za darmo posła Roberta Wardzały.
8: Od 15 lat oferuję mieszkańcom Tarnowa i regionu darmowe porady prawne. Dzięki nim udało się pomóc już kilkunastu tysiącom osób.
7: Akcja Prawnik za darmo posła Roberta Wardzały.
8: Zapisy przyjmowane są w moim biurze poselskim. Zapraszam do kontaktu.
7: Biuro posła Roberta Wardzały. Telefon 726 666 675.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Placo Brookbed Design. Świat kostki brukowej. Sprawdź, czy stoisz na wystarczająco pewnym gruncie. Placo Brookbed Design we współpracy z liderem produkcji kostki brukowej, firmą Brookbed, zapewnia najwyższą jakość i światowe standardy. Od przydomowych do przemysłowych instalacji z kostki brukowej, płyty wielkoformatowe, ogrodzenia i autorskie spersonalizowane projekty, które łączą praktyczną funkcjonalność z fantazyjnym designem. Sprawdź naszą ofertę już teraz. Tarnów, Krakowska 125. Placo Brookbed Design. Zaprasza.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
13: Sponsorem programu jest właściciel restauracji w Dolinie Pstrąga w Machowej.
14: Policjanci z Tarnowa kontrolowali ostatnio prędkość na drogach powiatu dąbrowskiego. Funkcjonariusze grupy Speed wykryli 19 wykroczeń, z czego 18 dotyczyło jazdy z nadmierną prędkością. W jednym przypadku wobec kierowcy recydywisty zatrzymano prawo jazdy. Policja przypomina, zbyt szybka jazda to jedna z najczęstszych przyczyn wypadków.
13: Sponsorem programu jest właściciel restauracji w Dolinie Pstrąga w Machowej, organizujący imprezy okolicznościowe.
12: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
15: Jest 8.30, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Ponad dobę trwa akcja poszukiwawczo-ratunkowa w Pryłkach na Ukrainie. Po rosyjskim ataku zginęły 22 osoby, w tym 5 dzieci. Ponad 50 osób zostało rannych. Jedna z rakiet uderzyła w blok mieszkalny. W mieście rozpoczęła się 3-dniowa żałoba. USA mogą wznowić działania wojenne przeciwko Iranowi. Według portalu Axios amerykańskie wojsko dostało polecenie przygotowania do operacji. Ma się ona rozpocząć jeszcze przed listopadowymi wyborami do Kongresu. Możliwa zmiana na stanowisku szefa FIFA. Na maj zaplanowano wybory nowego prezesa organizacji. Pierwszym kontrkandydatem Gianniego Infantino został były reprezentant Szwajcarii Ramon Vega. 55-latek zapowiada głębokie reformy w federacji.
16: Jankes. Kama i Wiktor.
17: Buongiorno, chciałoby się powiedzieć.
18: Nie no, po czesku. Ahoj, Czesi się wycofują z Eurowizji przecież.
17: No to prawda, oni się wycofują. Bierzmy przykład, z czego wy byście chcieli się wycofać?
19: Ja bym chciała się wycofać z konieczności pracy, ale chciałabym, żeby pieniążki wpływały na konto, ale ja, żebym nie musiała pracować.
20: W tym momencie pani szef, nie no, tyle to nie. To co? Cofka, wycofka. Z czego wy się wycofujecie? Messenger czeka.

0: taki zespół Las Ketchup, a serehe?
1: Ale ja zawsze byłam bardziej Las Majonez niż Las Ketchup, a musztarda to już w ogóle...
0: W każdym razie to właśnie nowa wersja tego kawałka, odświeżona. Turn the lights off. Za 23 minuty 9 pyknie na zegarku.
1: No a my się pytamy, z czego byście się wycofali? Czechy postanowiły się wycofać z konkursu Eurowizji, bo hajsu trochę brakuje.
0: Mi się wydaje, że gdyby się dało, to bardzo dużo ludzi chciałoby wycofać pieniądze z zonda krypto. Ale już się nie da.
1: Ja bym chciała się wycofać z kredytu, ale żeby dom został mój.
0: No właśnie. Jak tam u was te frankowe jeszcze macie, czy już powygrywaliście procesy? Dajcie znać, z czego wy chcielibyście się aktualnie wycofać?
2: Cześć SK, ja bym chciała się wycofać z dzisiejszego dnia pracy. Zostałabym w domu, pogoda zapowiada się piękna. Bym sobie odpoczęła.
0: Słuchajcie, no ten fortel zastosował dzisiaj Jankes. Jak słychać, nie ma go o poranku. Wycofał się z dzisiejszej roboty.
1: Można, można.
3: Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
4: A może samotnika w Bieszczadach?
3: Daj znać na sk.pl.
5: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
3: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
6: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
5: Autopromocja.
7: Reklama. Musical Metro. 35 lat historii. 23 stycznia. Arena Jaskółka Tarnów. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Tarnowie. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 23 stycznia. Arena Jaskółka Tarnów.
8: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
9: Stał też wrześniowe 20-lecie. Arena Jaskółka, Tarnów, 19 lutego. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Tarnów, Arena Jaskółka, 19 lutego. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
10: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Kolejka na Kasprowy zaczyna się w Gemini. Już w tę sobotę o godzinie 12 zapraszamy na huczne otwarcie wystawy o kolejce na Kasprowy. Czeka oryginalny wagonik, strefa VR, gra terenowa i warsztaty dla dzieci. Do wygrania weekend w Zakopanem. Tylko w Gemini.
13: I po reklamie.

0: Tak słońca i podobno jak donoszą eksperci, to jest ostatni taki ładny dzień, bo od jutra zimno i apokalipsa.
1: No, chyba że wylecicie z nami na odlot ściśle tajny.
0: Bo
1: zakładamy, że lecimy tam, gdzie jest słońce, aczkolwiek nie ma tego dopisanego w regulaminie.
0: Mamy 3 podpowiedzi już zaliczone i cały czas kombinujemy. Wczoraj trochę myśleliśmy, że może to Egipt, ale potem sprawdzaliśmy, że tam jednak chyba trzeba mieć paszport, więc nam
1: ale
0: odpadł...
1: Ale poczekaj. Zróbmy to systematycznie.
0: Tak.
1: Pierwsza podpowiedź była taka, że kończy się tam królewska legenda.
0: Tak. Druga, że w tym mieście widok z góry.
1: Tak, możemy patrzeć z góry. A trzecia, że na ścianach zapisana jest historia.
0: Tak. Jankę stwierdził, że to jest jego osiedle, bo on ma dużo bohomazów.
1: Ja z kolei twierdzę, że jest to Egipt. Mi tu wszystko pasuje.
0: Ja myślę, że to może być Rzeszów?
2: Tak myślisz.
0: Przecież tam jest lotnisko.
1: No więc generalnie nie wiemy, dokąd lecimy, ale wiemy, że możecie lecieć razem z nami, więc skakujcie do apki Eski i dołączcie do naszej zabawy.
0: I od jakiegoś czasu po południu siedzi tu takich dwóch mądrali. Poprosiliśmy ich również o rozkminkę z tych podpowiedzi, które znamy, czyli Koroście, Lisońta, również mają swoje teorie.
3: No ja kiedyś widziałem na ścianie napis Kocham Cinka i to było, ile dobrze pamiętam, Wałbrzych.
4: To na bank był Wałbrzych, bo ja jestem autorem tego cytatu, to na 100%. A jeżeli, jaka tam jest podpowiedź, że mury mówią?
3: Ściany mówią.
4: Ściany mówią. To moim zdaniem może być Berlin i chodzi o ten mur, który upadł.
1: Ja
4: albo może być, mogą być Ateny, bo tam, no, tam jest Akropol, tam te ściany też mówią, nie?
3: Ale ty chcesz, odpowiadasz na serio, bo chcesz wygrać tę nagrodę.
4: Tak.
3: Okej, okay, dobry pomysł.
4: Ateny albo Berlin.
3: To lecimy z nimi.
0: Zobaczycie, jeszcze skończy się tak, że ich zabierzemy. No dobra, ale mamy pilota z kolejną, nową, świeżutką, jeszcze nikomu nieznaną podpowiedzią.
5: Mówi kapitan, tam gdzie będziecie, znajdziecie słynne schody.
0: Hiszpańskie schody są w Rzymie.
1: Nie, kochanie. Kraków.
6: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz dokąd. Odlot ściśle tajny.
0: Jakby co, to zgłoszenia tylko i wyłącznie. Nie mówi się tylko i wyłącznie. Wyłącznie w aplikacji.

0: Wytypować, dokąd zabieramy was na odlot ściśle tajny, bo oczywiście cały czas nie wiemy.
1: Jednak Rzeszów.
0: Na eskowym messengerku dużo różnych waszych propozycji się pojawiło.
1: Ale jeżeli ktoś nie słyszał zestawu podpowiedzi tej najnowszej, ostatniej, bo z każdą kolejną trochę więcej wiemy, to zapraszamy do naszego Instagramka.
0: No, a gdybyście się chcieli zgłosić, to zapraszamy oczywiście do apki Eski.
1: Tak, a teraz jak to mówią Niemcy,
2: Jankes, Kama i Wiktor. Jankes, Kama i Wiktor. W Radiu Eska.
1: A jak mówią...
3: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
2: Autopromocja.
4: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
10: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego. Strefy Van Life, Retro i Zlot, przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i Festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
11: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
12: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
13: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
14: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
15: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
16: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
17: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
16: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
18: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonów jubilerskich Rubicello.
2: Korzystajcie z pogody, bo to ostatni tak ładny, a na pewno taki ciepły dzień. W najbliższym czasie spadnie deszcz, a wraz z nim temperatura. Pierwszych kropel deszczu spodziewajcie się już dziś pod koniec dnia. Zmiana warunków zmusi kierowców do zachowania większej ostrożności. Zrobi się mokro i ślisko, do tego widoczność będzie ograniczona. Zdejmijcie nogę z gazu.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonów jubilerskich Rubicello, oferujący biżuterię złotą i srebrną.
0: Sponsorem programu jest Wiencra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
3: Minęła dziewiąta, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Jest strach przed powrotem do szkoły, mówią uczniowie z Ostrołęki po wczorajszym ataku nożownika. Dziś we wszystkich placówkach w mieście nie ma lekcji. Decyzję podjął prezydent Ostrołęki. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Co dokładnie zaplanowano?
4: Każda szkoła zapewni oczywiście dzieciom opiekę. Uczniowie będą mogli skorzystać z bezpośredniej pomocy psychologicznej.
5: Bardzo mocno to mną wstrząsnęło i strach przed przyjściem z powrotem tutaj do szkoły też jest dosyć spory.
4: Mówiła jedna z uczennic szkoły, w której doszło do ataku. Nikt nie zostanie bez pomocy, zapewnia mazowiecka kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska.
6: Będziemy pomagać i udzielać wszelkiej pomocy uczniom, nauczycielom i rodzicom również. Takie zdarzenie dotyka całej społeczności.
4: W rejonach szkół w Ostrołęce będzie więcej patroli policji i straży miejskiej, a właśnie teraz powinien zbierać się miejski sztab kryzysowy, który omówi dalsze działania.
3: Ihor M. usłyszał zarzuty po ataku w Jarosławiu. 31-latek z Ukrainy jest podejrzany o zabójstwo duchownego i próbę zabójstwa 4 osób. Grozi mu dożywocie. Schroniska dla zwierząt w całym kraju szykują się do zimy. Przygotowania trwają m.in. w Dolinie Dolistówki w Białymstoku, mówi Anna Jaroszewicz.
7: Tak naprawdę przed zimą najlepszą pomocą dla zwierząt będzie nowy dom, żeby nie musiały tutaj zimą mieszkać.
3: Schroniska apelują o wsparcie przed zimą, a potrzebna jest dobrej jakości karma, a także koce, pościel czy plandeki.
0: SK Tarnów News.
2: Tomek Piszczek. Brzeski szpital inwestuje w blok operacyjny i lądowisko dla śmigłowców. Łączny koszt prac to około 17 milionów złotych. Nowe sale operacyjne mają być gotowe wiosną przyszłego roku. Lepiej ściągnąć nogę z gazu, szczególnie jesienią. Sarny czy łosie często wychodzą na jezdnię. Powiatowy lekarz weterynarii w Tarnowie Paweł Wałaszek apeluje o ostrożność.
8: Każde zwierzę, które jest wyższe, cięższe, jest bezpośrednim zagrożeniem dla nas kierujących, jak również dla samego zwierzęcia.
2: W przypadku zderzenia z dzikim zwierzęciem należy zabezpieczyć miejsce wypadku.
9: 9:02. Czujecie już ten oddech? Oddech końca tygodnia, a z drugiej strony oddech szefa, któremu przypomniało się 157 tysięcy zadań, które trzeba wykonać jeszcze do jutra. Będzie lepiej. Damiano, to widzisz teraz. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: 18 minut po godzinie 9. Rosé i nowy kawałek New Trick w Radiu SK. To skoro jesteśmy o tej godzinie, to czas na 30 sekund tylko dobrych informacji. Polska ma nowego nauczyciela roku. Tomasz Ordza, nauczyciel biologii, chemii i edukacji zdrowotnej z Dąbrówki, zdobył tytuł nauczyciela roku 2026 i odebrał go wczoraj na Zamku Królewskim w Warszawie. Reprezentacja Polski U21 awansowała na Mistrzostwa Europy 2027. Polacy znaleźli się w gronie 12 drużyn z bezpośrednim awansem. Mózg uczy się także wtedy, kiedy odpoczywamy i także wtedy rozwiązuje problemy. To tak zwane uczenie offline, czyli kiedy robimy sobie przerwę od problemu, mózg nadal szuka rozwiązania i często je właśnie wtedy znajduje. To jest znak. Znak z jasnego nieba, żebyśmy teraz sobie zrobili przerwę w pracy i szef powinien to dokładnie zrozumieć.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: Ain't in LA. Szybka wymowa tytułu tego numeru to niezła akrobacja.
4: Ale to akrobacja, która, wszystko na to wskazuje, może wam się spodobać.
3: Adela, Ain't in LA.
2: Czeka w propozycjach do listy na sk.pl. Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17.
3: Zapraszam, Michu Sobkowski.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
7: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent?
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
7: Na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Ale pogoda dopisuje. Trzeba kończyć elewację.
11: To nie ma na co czekać. Jedziemy do Sufix po materiały.
10: Mają od ręki?
11: Styropian, kleje, siatki, tynki, farby. Wszystko w jednym miejscu. Nie jeżdżę po całym mieście.
10: No to jedziemy.
11: Tym bardziej, że są otwarci już od 6.30.
12: Sufix. Największe centrum budowlane w Tarnowie. 305 Tarnów.
13: Placo, Brookbed Design, świat kostki brukowej. Sprawdź, czy stoisz na wystarczająco pewnym gruncie. Placo, Brookbed Design we współpracy z liderem produkcji kostki brukowej, firmą Brookbed, zapewnia najwyższą jakość i światowe standardy. Od przydomowych do przemysłowych instalacji z kostki brukowej, płyty wielkoformatowe, ogrodzenia i autorskie spersonalizowane projekty, które łączą praktyczną funkcjonalność z fantazyjnym designem. Sprawdź naszą ofertę już teraz. Tarnów, Krakowska 125. Placo, Brookbed Design. Zaprasza.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
16: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
17: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
18: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
19: I po reklamie.

0: Nelly Furtado Maniter w Radiu SK, 23 minuty do godziny 10. Pary, które wysyłają sobie w ciągu dnia SMS-y, są podobno według badań szczęśliwsze i mogą przetrwać dłużej niż te pary, które nie pozostają w kontakcie od momentu, kiedy wyjdą z domu i nie zobaczą się w nim z powrotem wieczorem. Dlaczego? No bo ten stały kontakt, małe gesty, małe wiadomości podobno podtrzymują relacje na tyle mocno i ją cementują, że potem to wszystko się odpłaca w latach, w których ta relacja przetrwa. Nie wiem, czy badacze jednak sprawdzili, jakiej treści wiadomości byłyby najlepsze, bo jeśli 17 razy w tej wiadomości trzeba napisać, że ktoś ma zrobić zakupy, albo że znowu nie sprzątnął tych skarpetek, albo nie sprzątnęła ona tego rozsypanego w łazience pudru, to nie wiem, czy to na pewno te relacje będzie podtrzymywało.
1: Radio SK. Autopromocja. Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz, gdzie.
2: To będzie odlot ściśle tajny!
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
3: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
4: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
5: Sponsorem programu jest Heron Finance z Tarnowa, właściciel serwisu problemyfinansowe.pl.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Co pachnie jesienią? Pieczony pasztet. Taki, którego zapach prowadzi prosto do kuchni. W Wędlinach z Lubinki pasztet pieczemy od początku naszej historii. Z gęsią, kaczką, królikiem, kurczakiem i indykiem. A teraz poznaj naszą nowość. Pieczony pasztet domowy bez substancji konserwujących. Pasztety z Lubinki. Kupisz w naszym zakładzie w Lubince, w Delikatesach Centrum, Stokrotce, Strusiniance, sklepie Zenit i w wybranych sklepach. Wędliny z Lubinki. Smacznej jesieni!
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
10: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
11: Szukasz wymarzonej podłogi do swoich wnętrz? Chcesz odświeżyć łazienkę szybko, czysto i bez kucia starych płytek? W APM Podłogi panele ścienne znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Podłogi laminowane, winylowe, drewniane i nowoczesne płyty ścienne, które odmienią Twoje wnętrze w jeden weekend. Przyjdź do APM Podłogi panele ścienne. Tarnów, Rozwojowa 43. Zapraszamy w tygodniu od 9 do 18, w soboty do 14. APM. Piękne wnętrza zaczynają się od podłogi.
12: I po reklamie.

0: 37 tygodni, czyli 259 dni, 6230 godzin, 373 804 minuty. Tyle zostało do wakacji przyszłorocznych. Nikt nie potrzebował, wszyscy chcieli wiedzieć. Zasmucili się ci, którzy mają całe 26 dni urlopu. Po 10 wracamy z kolejnymi hitami w Esce.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Masz problem prawny i nie wiesz, jak go rozwiązać? Poznaj akcję Prawnik za darmo posła Roberta Wardzały.
6: Od 15 lat oferuję mieszkańcom Tarnowa i regionu darmowe porady prawne. Dzięki nim udało się pomóc już kilkunastu tysiącom osób.
5: Akcja Prawnik za darmo posła Roberta Wardzały.
6: Zapisy przyjmowane są w moim biurze poselskim. Zapraszam do kontaktu.
5: Biuro posła Roberta Wardzały. Telefon 726 666 675.
7: Jesień? W Biedronce zaczyna się od okazji. W czwartek 8 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 10 października przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
8: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
9: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
10: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
8: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu bike. Lider SUVa, Mikołajowice 198 koło Tarnowa. Bike. Wybór staje się prosty.
11: Co pachnie jesienią? Pieczony pasztet. Taki, którego zapach prowadzi prosto do kuchni. W Wędlinach z Lubinki pasztet pieczemy od początku naszej historii. Z gęsią, kaczką, królikiem, kurczakiem i indykiem. A teraz poznaj naszą nowość. Pieczony pasztet domowy bez substancji konserwujących. Pasztety z Lubinki. Kupisz w naszym zakładzie w Lubince, w Delikatesach Centrum, Stokrotce, Strusiniance, sklepie Zenit i w wybranych sklepach. Wędliny z Lubinki. Smacznej jesieni!
12: Teraz SK łączy pokolenia w nowym programie SK Reakcje.
13: Tu seniorzy sprawdzają, czym żyją młodzi.
14: Sformowanie Gen Z.
15: Pokolenie młodych.
16: Tak mówisz? Trzeba angielski znać.
13: A młodzi odkrywają to, co dla starszych oczywiste.
17: No można się zakochać, nie?
12: Nie. SK Reakcje.
13: Oglądaj, komentuj i reaguj z nami.
12: Włącz, kiedy tylko chcesz. Szukaj SK Reakcje na YouTubie.
13: Hanczak, zapraszam.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
20: Stał też wrześniowe 20-lecie. Arena Jaskółka, Tarnów, 19 lutego. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Tarnów, Arena Jaskółka, 19 lutego. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
23: Sponsorem programu jest właściciel restauracji w Dolinie Pstrąga w Machowej.
24: Do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło dziś rano w Kąśnej Dolnej. Kierujący samochodem, z przyczyn, które nie zostały jeszcze ustalone, uderzył w budynek mieszkalny. Dwie osoby, kobiety w wieku około 60 i 70 lat, zabrano do szpitala. Służby wyjaśniają, co było powodem wypadku. Utrudnienia są też na kolei, ale o tym za chwilę.
23: Sponsorem programu jest właściciel restauracji w Dolinie Pstrąga w Machowej, organizujący imprezy okolicznościowe.
22: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
25: Jest 10:00, Paulina Horpatowska, to jest SK News. Nie tylko w Ostrołęce mogło dojść do ataku w szkole. Szef MSWiA Marcin Kierwiński ujawnił, że w innym miejscu na Mazowszu uczeń przygotowywał zamach.
26: Policja zatrzymała 17-latka w miejscowości Sierpc, w mieście Sierpc. No, na terenie szkoły mówił, że planuje zrobić coś niebezpiecznego, że planuje komuś zrobić krzywdę. Nauczyciele bardzo szybko zgłosili tę kwestię na policję. Policja zainterweniowała.
25: A funkcjonariusze zdążyli zareagować dosłownie w ostatniej chwili. Nie udało się jednak zapobiec wczorajszemu atakowi w Ostrołęce. Po ataku w szkole trwa tam posiedzenie sztabu kryzysowego. Władze miasta i służby rozmawiają o bezpieczeństwie w placówkach. Jak mówi nam prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski, dziś we wszystkich szkołach wprowadzono nadzwyczajne procedury.
0: Dostali dyrektorzy szkół zalecenia co do zwiększonej liczby nauczycieli podczas dyżurów, podczas przerw. Po każdej przerwie dyrektor jest zobowiązany poprzez pracowników do kontroli łazienek, czy jakieś rzeczy nie pozostały w tychże łazienkach. Podczas przerwy jest obecny pracownik szkoły, który weryfikuje, kto wchodzi do szkoły, natomiast w czasie, kiedy lekcje trwają, szkoły są zamknięte.
25: Dodatkowo w szkole, w której doszło do ataku, przeprowadzony zostanie audyt. Urzędnicy sprawdzą, czy wszystkie procedury zostały zachowane. Polacy wystartują w przyszłorocznych Invictus Games w Wielkiej Brytanii. Powołania dostało 18 osób. To międzynarodowe zawody dla rannych, poszkodowanych i chorych żołnierzy oraz weteranów.
1: SK Tarnów. News.
24: Tomek Piszczek. Poważny wypadek kolejowy na trasie Tarnów-Kraków. Pociąg osobowy potrącił pieszego.
2: Osoba poszkodowana, przytomna, trafiła do szpitala. Ruch pociągów został ograniczony. Poruszają się prędkością około 20 km na godzinę.
24: Mówi Krystian Trzybyłko z Bocheńskiej Straży Pożarnej. Pociągiem podróżowały 102 osoby. Nowe Centrum Edukacyjnego Wsparcia działa w Złotej. Nauczyciele ze szkół i przedszkoli powiatu brzeskiego mogą liczyć na konsultacje, szkolenia i pomoc specjalistów. Na projekt samorząd zdobył prawie 720 tysięcy złotych.
3: 2 minuty po godzinie 10. Podobno dobrze jest mózg stymulować nowościami po to, żeby się nie zatrzymywał. To my taką nowość mamy muzyczną, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce i zagram ją już dla was w tej godzinie. Będzie coś też dobrze znanego, czyli The Trusia McNeil, Izalia, Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam.

Dobry, Hit Waste, Tinelli, Major League DJ z 16 minut po godzinie 10. 11 lat życia możemy zyskać, wykonując bardzo proste czynności każdego dnia. Mówią mądrzy ludzie, czyli mówią po prostu naukowcy, którzy sprawdzili to wszystko i już wiedzą, że wystarczy inwestować po prostu w aktywność fizyczną. Jak to zrobić? Na przykład wybierać schody zamiast windy, wybierać autobus zamiast samochodu, wciąż

0: dnia więcej stać niż siedzieć i tu, uwaga, bardzo dobrze pomaga w tym wszystkim sprzątanie w trakcie pracy. Co godzinę przynajmniej wstawać na mniej więcej 10 minut i po prostu wybierać spacery. Te czynności, takie proste wydawałoby się, przedłużają życie według badań o 11 lat. Wszystko fajnie, ale sprawdziłam prognozę mojej emerytury i wcale nie wiem, czy z tych zasad teraz warto korzystać.
1: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Jak przechytrzyć raka? Lekarz-onkolog Maria Srebro-Stańczyk.
5: Nowotwory złośliwe są jednym z największych zagrożeń dla naszego stanu zdrowia. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, zgłoś się do specjalisty. Możesz również skorzystać z onkologicznego telefonu zaufania.
4: Onkologiczny telefon zaufania 501-352-115. Więcej na www.profilaktykawmalopolsce.pl. Prozdrowotne oddziaływania edukacyjne na rzecz zmniejszenia umieralności na nowotwory w Małopolsce. Program zrealizowano ze środków finansowych województwa małopolskiego.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: A teraz w RTV Euro AGD.
8: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
9: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
10: I po reklamie.

0: Espresso już nie jedno z rana dzisiaj poleciało, ale mamy też dla was coś teraz.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Lil Nas X to jest taki artysta, który wchodzi w głowę i czasami wyjść nie chce i dlatego postanowił stworzyć kolejny hit, który będziecie nucić. Nazywa się World's Greatest i pokazujemy wam go dlatego, żebyście mogli o tym porozmawiać ze znajomymi. Wszystkie hity zaczynają się w Esce i gramy już teraz Lil Nas X w Radiu Esce.

0: hot. Inna, ciekawe, czy nam dokąd polecicie, to rzeczywiście też będzie hot, dlatego że ktoś napisał na nasz eskowy messenger wiadomość o treści. Miejsce, do którego się wybieracie, to nie czasem Lizbona. No sami chcielibyśmy wiedzieć, bo ale odlot ściśle tajny polega na tym, że ani wy nie wiecie, ani my nie wiemy, dokąd lecimy razem z wami na weekend. Taki przedostatni weekend października. Podpowiedzi od kapitana są, czas więc na kolejną.
1: Mówi kapitan, tam gdzie będziecie, znajdziecie słynne schody.
0: Słynne schody to są w wielu miejscach. Ja też mam na swoim koncie takie słynne schody, na których kiedyś zaliczyłam popisowego orła i nie wiem, czy chciałabym do tego miejsca wracać, ale gdybyście chcieli się przekonać, o jakich schodach kapitan mówił, no to popierajcie aplikację Radia SK, bo kompletujemy ekipę na odlot ściśle tajny. Radio
2: SK. Autopromocja.
3: Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
4: A może samotnika w Bieszczadach?
3: Daj znać na sk.pl.
5: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
3: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
6: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
5: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
9: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym real time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
10: Musical Metro. 35 lat historii. 23 stycznia. Arena Jaskółka Tarnów. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Tarnowie. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 23 stycznia. Arena Jaskółka Tarnów.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
13: I po reklamie. SK.

0: i Zubizu All of My Love w Radiu SK. Jesteśmy od tego, żeby grać wam takie hity właśnie przed 11 w Radiu SK. A po 11 kolejna porcja takich numerów, które działają podobno lepiej niż kawa, dlatego że porcję kawy być może już wypiliście na dziś. Przypominam, naukowcy mówią, że nie więcej niż 3 filiżanki i to nie wcale takiej za mocnej kawy, bo lepiej zamienić to na coś innego. Kubek zimnej wody, niektórzy stosują zieloną herbatę, niektórzy yerba mate, niektórzy po prostu wchodzą do gabinetu do swojego szefa i też to powoduje od razu silne rozbudzenie. O 11 także w wiadomościach oczywiście informacja dotycząca ataków w kolejnej szkole pod Wyszkowem. Więcej informacji na ten temat już za kilka minut w Radiu SK.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.

0: Reklama.
1: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
2: Poznań, płatność zakończona.
3: Kraków, ruszamy dalej.
4: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.

0: akcje na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Teraz SK łączy pokolenia w nowym programie SK Reakcje. Tu seniorzy sprawdzają, czym żyją młodzi.
4: Sformułowanie Gen Z.
5: Pokolenie młodych.
6: Tak mówisz? Trzeba angielski znać.
3: A młodzi odkrywają to, co dla starszych oczywiste.
7: No można się zakochać, nie?
8: Nie, no tak.
3: SK Reakcje. Oglądaj, komentuj i reaguj z nami. Włącz, kiedy tylko chcesz. Szukaj SK Reakcje na YouTubie. Hanczak, zapraszam.
9: Masz problem prawny i nie wiesz, jak go rozwiązać? Poznaj akcję Prawnik za darmo posła Roberta Wardzały.
10: Od 15 lat oferuję mieszkańcom Tarnowa i regionu darmowe porady prawne. Dzięki nim udało się pomóc już kilkunastu tysiącom osób.
9: Akcja Prawnik za darmo posła Roberta Wardzały.
10: Zapisy przyjmowane są w moim biurze poselskim. Zapraszam do kontaktu.
9: Biuro posła Roberta Wardzały. Telefon 726 666 675.
11: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
12: Stał też wrześniowe 20-lecie. Arena Jaskółka, Tarnów, 19 lutego. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Tarnów, Arena Jaskółka, 19 lutego. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
15: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 9 października, kupując herbatę Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie dostaniesz gratis. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smek z rabatem do 76%. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
18: Sponsorem programu jest właściciel salonów jubilerskich Rubicello.
19: Bezchmurne niebo i całkiem ciepły poranek. Czwartek będzie ostatnim dniem na jakiś czas, kiedy możemy użyć takich słów do opisania pogody w Brzesku, Ciężkowicach, Dąbrowie Tarnowskiej czy Tarnowie. Przed nami załamanie pogody, które przyniesie opady deszczu i ochłodzenie. Temperatura w najbliższych dniach spadnie wyraźnie poniżej 20 stopni.
18: Sponsorem programu jest właściciel salonów jubilerskich Rubicello, oferujący biżuterię złotą i srebrną.
17: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
20: Zbliża się 11. Paulina Chorpatowska, to jest SK News. Nie żyje Woźna. To po ataku w szkole podwyżkowym. 15-latek zaatakował dziś rano w szkole podstawowej na Mazowszu. Dwie osoby zostały ranne. Najciężej poszkodowana Woźna była reanimowana. Policja poinformowała, że nie udało jej się uratować.
21: Własnik obezwładniony przez policję. Chłopak lat 15.
20: Wiadomo, że to był absolwent tej szkoły. Wśród rannych jest nauczycielka i dyrektor szkoły, który ujął 15-latka.
22: Mamy świadomość, że jedno zdarzenie może napędzać. Dlatego jest szczególna odpowiedzialność mediów, ale również influencerzy. Takie informacje po prostu mogą rozkręcać kolejne radykalne grupy.
20: Komentuje szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka. Przypomnijmy, wczoraj w Ostrołęce 19-latek również zaatakował w szkole. Ranił łącznie 9 osób. W ostatniej chwili policja udaremniła atak 17-latka w szkole w sierpcu. Po całonocnej akcji strażaków pożar marketu w Jastrzębiu-Zdroju jest już opanowany. Nikt nie został poszkodowany. Wszyscy opuścili sklep jeszcze przed przyjazdem służb. Ruszyła zbiórka żołędzi i orzechów dla zwierząt z chorzowskiego zoo. Akcję organizuje Stowarzyszenie Aktywności Społecznej Dąbrowiacy. Orzechy to przysmak papug i małp, a żołędzie chętnie jedzą zwierzęta kopytne, między innymi żubry.
3: SK Tarnów.
5: News.
19: Tomek Piszczek. System się już zbilansował, a jednoślady są w różnym stanie, dlatego samorząd Tarnowa zastanawia się nad przyszłością rowerów miejskich.
7: Być może rowery czwartej generacji, a więc takie rowery, które nie będą ograniczone do stacji stacjonarnych.
19: Zapowiada Maciej Włodek, wiceprezydent Tarnowa. Takie pojazdy można parkować w dowolnym miejscu, tam gdzie akurat zakończymy jazdę. Prawie 950 tysięcy złotych kosztuje przebudowa drogi wojewódzkiej w Wilkowicach. Powstaje tam chodnik, zjazdy oraz nowe zabezpieczenia poprawiające bezpieczeństwo kierowców i pieszych.
8: Minuta po godzinie 11. Gdybyście mogli dzisiaj rzucić zaklęcie, które zmieniłoby wszystko, to co miałoby zmienić? Mówię o tym, bo Abracadabra i Lady Gaga zagramy zaraz. Można nagrać głosówkę na ten temat w Radiu SK. Tylko nie szybszy weekend, bo szef się na to i tak nie zgodzi. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam. Sombr już teraz na początek tej godziny.

0: Golding w Radiu SK, 17 minut po 11. Powiedziałam a propos zaklęć, czy gdybyście mogli rzucić jakiekolwiek zaklęcie, które cokolwiek by zmieniło w waszym życiu, to jakie zaklęcie by to było, ale wyłączamy szybsze nadejście weekendu. I jest poprawka od Ani, zresztą bardzo słuszna.
1: Hej Kasia, nie szybszy, ale dłuższy weekend. I w ogóle dłuższe weekendy.
0: Ha, marzenie wszystkich. Są już podobno takie kraje, gdzie testuje się 4-dniowy dzień pracy. Mam poczucie, że gdyby to dotarło jednak do wszystkich sektorów naszego kraju, to oczywiście mielibyśmy na przykład krótszy tydzień pracy 4-dniowy. Ale nie wiem, czy 4 dni pracy po 12 godzin by cokolwiek tutaj zmieniły, znając polską gospodarkę.
2: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja. Reklama. W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a na Dzień Nauczyciela praliny Lindor i Nuxor Lind od 150 do 200 gramów 19,99. Oferta ważna do 17 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 24,14.
6: Kolejka na Kasprowy zaczyna się w Gemini. Już w tę sobotę o godzinie 12 zapraszamy na huczne otwarcie wystawy o kolejce na Kasprowy. Czeka oryginalny wagonik, strefa VR, gra terenowa i warsztaty dla dzieci. Do wygrania weekend w Zakopanem. Tylko w Gemini.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Placo Brookbed Design. Świat kostki brukowej. Sprawdź, czy stoisz na wystarczająco pewnym gruncie. Placo Brookbed Design we współpracy z liderem produkcji kostki brukowej, firmą Brookbed, zapewnia najwyższą jakość i światowe standardy. Od przydomowych do przemysłowych instalacji z kostki brukowej, płyty wielkoformatowe, ogrodzenia i autorskie spersonalizowane projekty, które łączą praktyczną funkcjonalność z fantazyjnym designem. Sprawdź naszą ofertę już teraz. Tarnów, Krakowska 125. Placo Brookbed Design. Zaprasza.
9: I po reklamie.

0: Kosza, o cenach w Radiu SK, z cyklu Fakty, które was zaskoczą, a zaskoczyły także i mnie. Nasz mózg nie widzi naszego nosa z wyboru. To znaczy, jeżeli skupimy się na tym, żeby widzieć nasz nos, to okaże się, że go widzimy właściwie przez cały czas. Ale nasz mózg jest na tyle mądry, że skoro nos mu między oczami przeszkadza, to ignoruje go właściwie przez całe nasze życie i nie zauważa, że nos jest dokładnie w tym miejscu, w którym właśnie się znajduje. Stąd powiedzenie, widzieć tylko czubek własnego nosa jest bardzo nad wyraz, bo bardzo trzeba się skupić, żeby to robić, zamiast widzieć całe otoczenie.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
2: Autopromocja. Reklama. A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
3: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
2: Od czwartku chipsy ziemniaczane Lay's 190 lub 200 gramów 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły Cocolino kup jeden, drugi tańszy gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: A jak ty ogarniasz wszystkie materiały na budowę?
5: Sufix. Jedna hurtownia i mam wszystko.
4: Serio?
5: Tak. Przyjeżdżam, biorę co trzeba. Dach, izolację, chemię budowlaną, narzędzia. Wszystko na miejscu i są otwarci już od 6:30.
4: Sufix to największa hurtownia dla wykonawców w Tarnowie.
5: Ogromny wybór, szybkie dostawy i fachowe doradztwo.
4: Buduj z partnerem, który zna się na robocie. Sufix. 305 Tarnów.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów, 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
8: I po reklamie.

0: Station Zero, Taylor Swift, nowy hit od tej pani na zakończenie godziny 11 w Radiu SK. Południe to już będzie tylko lepiej, albo będzie z górki. Michu Sobkowski zostaje z wami, żeby zagrać najlepsze hity w SK.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Co pachnie jesienią? Pieczony pasztet. Taki, którego zapach prowadzi prosto do kuchni. W Wędlinach z Lubinki pasztet pieczemy od początku naszej historii. Z gęsią, kaczką, królikiem, kurczakiem i indykiem. A teraz poznaj naszą nowość. Pieczony pasztet domowy bez substancji konserwujących. Pasztety z Lubinki. Kupisz w naszym zakładzie w Lubince, w Delikatesach Centrum, Stokrotce, Strusiniance, sklepie Zenit i w wybranych sklepach. Wędliny z Lubinki. Smacznej jesieni!
3: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
4: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
5: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
3: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu bike. Lider SUVa, Mikołajowice 198 koło Tarnowa. Bike. Wybór staje się prosty.
6: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
7: Już dziś w Lidlu. Wszystkie duże czekolady Milka od 250 do 300 gramów. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A wszystkie praliny z kuponem Lidl Plus. Drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Masz problem prawny i nie wiesz, jak go rozwiązać? Poznaj akcję Prawnik za darmo posła Roberta Wardzały.
10: Od 15 lat oferuję mieszkańcom Tarnowa i regionu darmowe porady prawne. Dzięki nim udało się pomóc już kilkunastu tysiącom osób.
9: Akcja Prawnik za darmo posła Roberta Wardzały.
10: Zapisy przyjmowane są w moim biurze poselskim. Zapraszam do kontaktu.
9: Biuro posła Roberta Wardzały. Telefon 726 666 675.
11: Teraz SK łączy pokolenia w nowym programie SK Reakcje. Tu seniorzy sprawdzają, czym żyją młodzi.
12: Sformowanie Gen Z.
13: Pokolenie młodych.
14: Tak mówisz? Czy angielski znać?
11: A młodzi odkrywają to, co dla starszych oczywiste.
15: No można się zakochać, nie?
11: Nie. SK Reakcje. Oglądaj, komentuj i reaguj z nami. Włącz, kiedy tylko chcesz. Szukaj SK Reakcje na YouTubie. Hanczak, zapraszam.
16: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
2: To będzie ostatnia reklama.
1: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
17: I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
18: Sponsorem programu jest właściciel restauracji w Dolinie Pstrąga w Machowej.
19: Dziś do 25 stopni pokażą termometry, jutro to już będzie zaledwie 15 kresek, jeden dzień i 10 stopni różnicy. Jesień w regionie tarnowskim pokaże niebawem mniej lubiane oblicze, zrobi się ponuro, mokro, zimno i ślisko. To oznacza wyzwanie nie tylko dla pieszych, ale także dla zmotoryzowanych.
18: Sponsorem programu jest właściciel restauracji w Dolinie Pstrąga w Machowej, organizujący imprezy okolicznościowe.
1: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
20: Agata Chruściak, zapraszam, a to jest specjalne wydanie SK News. Pilna narada w rządzie po tragedii podwyżkowym i kolejnym ataku w szkole. Premier za godzinę wezwał do siebie ministrów, m.in. szefa MSWiA, koordynatora służb specjalnych oraz komendanta głównego policji. To reakcja na poranne wydarzenia w Leszczydole-Nowinach. Nie żyje 37-letnia woźna podstawówki zaatakowana nożem przez 15-latka. Ten były uczeń szkoły ranił też nauczycielkę i dyrektora, którzy go obezwładnili. Na miejscu jest nasz reporter Jakub Krzyżak.
21: Jestem właśnie przed szkołą, przed którą
0: wydarzyła się ta tragiczna sytuacja. Widać tutaj mnóstwo służb, straż pożarna, pogotowie. Przed chwilą widziałem też śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, który odleciał stąd. Nie wiem jeszcze, czy z pacjentem. Będziemy na pewno wracać do tego tematu.
20: Prokuratura zabezpiecza ślady i dowody. Wszystkie materiały przekaże do sądu rodzinnego, który zajmie się 15-latkiem. A głos po ataku podwyżkowym zabrała mazowiecka kurator oświaty Violetta Krzyżanowska.
13: Jestem wstrząśnięta tą sytuacją i tymi informacjami.
20: Do dramatu w szkole doszło dzień po tragicznych wydarzeniach w Zawodówce w Ostrołęce. Tam 19-letni uczeń ranił w sumie 9 osób. Ostrołęka jest wstrząśnięta, a niepokój potęgują doniesienia o tragedii w okolicach Wyszkowa.
15: Coraz więcej takich rzeczy się dzieje i skąd to się bierze, tak? A z drugiej strony wiadomo, internet to wszystko jest straszne, przerażające.
21: Bardzo straszne. W całej Polsce się to rozprzestrzenia już. To za wysoko się nie zaczyna dziać.
20: A dodajmy, że w ostatniej chwili policja udaremniła atak 17-latka w innej szkole na Mazowszu w sierpcu.
22: SK Tarnów. Na czasie.
19: Tomek Piszczek. Rap Profilaktyka to tytuł koncertu, który w drugiej połowie października odbędzie się w Radłowie. Zagrają 4 zespoły.
23: Chciałam zorganizować coś, co przyciągnęłoby do Radłowa głównie młodzież.
19: Mówi Barbara Marcinkowska. Koncert 23 października o 18 w Gminnym Centrum Kultury w Radłowie. Wydarzenie poleca Radio SK. A dla tych, którzy lubią wieczory offline i dobrą zabawę, Dom Kultury Westerplatte przygotował planszówki młodzieżówki. Spotkanie przy planszach do gry rozpocznie się dzisiaj o godzinie 18. Udział jest bezpłatny.
24: Drugie życie tego numeru to jest naprawdę niesamowite. Pamiętam, jak grałem go jakiś czas temu i co? I wrócił Post Malone i Swelly, świetne Sunflower, dosłownie za kilka chwil będzie też Avicii, będzie też Temper City i Gibbs i Kukon. Na początek Dawid Podsiadło, Michu Sobkowski, witajcie.

Reverse Psychology to Temper City na antenie Radio SK 12.17 na zegarach. Nie wiem, jakie jest wasze zdanie, ale ja uważam kulturę w ogóle Japonii jako mega, mega ciekawy kraj. Jakiś czas temu wczytałem się, że prawie 100 lat temu, w latach 30. istniało coś takiego, zresztą teraz też istnieje, ale wtedy było bardzo popularne. Radio Taiso. To była, słuchajcie, seria ćwiczeń puszczana w radiu codziennie rano i cały naród, no może przesadzam, ale bardzo dużo osób w Japonii po prostu wstawało i ćwiczyło wymach ramion, skłony, przysiady, rozciąganie, wszystko oczywiście z muzyką i zgodnie z tym, co pojawiało się, jakie komendy pojawiały się w radiu. Do tej pory to istnieje i można sobie to znaleźć w internecie. I brzmi to dokładnie tak. No tak czy inaczej do tych takich, nie będę was namawiał w tym momencie do takich wymachów ramion do skłonów, ale jednym z elementów był też oddech. A to bardzo ważna rzecz, a raczej ważniejszy chyba jest wydech i do tego was chciałbym w tym momencie namówić, żebyśmy wzięli jeden głęboki oddech i jeszcze głębszy wydech. Bardzo proszę. I wydech. Wy robicie wydech, a ja za chwilę gram i Rivera, She Doesn't Mind.

0: później będzie Wester Gibbs i Kukon i ty masz na zdrówko.
1: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Ain't in LA. Szybka wymowa tytułu tego numeru to niezła akrobacja. Ale to akrobacja, która, wszystko na to wskazuje, może wam się spodobać. Adela, Ain't in LA.
1: Czeka w propozycjach do listy na SK.pl. Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17.
0: Zapraszam, Michał Sobkowski.
2: Autopromocja.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Musical Metro. 35 lat historii. 23 stycznia. Arena Jaskółka Tarnów. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Tarnowie. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 23 stycznia. Arena Jaskółka Tarnów.
6: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
7: Tato, z czego były pierwsze książki?
8: Z glinianych tabliczek?
7: To jak wtedy zaginali rogi?
9: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
12: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
13: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
14: I zrobiła nam super pokój.
15: Mamo, dzięki!
16: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: I po reklamie.
18: Eska.

0: Stressed Out na antenie Radio SK. 21 Pilots, 21 pilotów, a my mamy jednego kapitana i w zupełności nam to wystarcza. Kapitana, jeśli chodzi oczywiście o odlot ściśle tajny. Ta zabawa ma dwa walory. Jeden to jest taki, że jest ekipa, która leci i mocno polecamy, żebyście się zgłosili w aplikacji Radio SK. Wiadomo z kim to ekipa Radio SK, wiadomo kiedy, to ten weekend w okolicach 23 października, ale nie wiadomo dokąd. Ale od tego właśnie jest kapitan. Kapitan i to jest właśnie ten drugi walor tej zabawy, żeby wszyscy mogli się zastanawiać, dokąd ta ekipa poleci. Poczekajcie, bo wzięło i zniknęło, ale teraz będzie na pewno dobrze.
1: Mówi kapitan, tam gdzie będziecie, znajdziecie słynne schody.
0: No i teraz zaczęły się schody. Gdzie to jest? Nie dowiemy się tego przed wylotem, przynajmniej oficjalnie oczywiście, ale jeśli chcecie nie zastanawiać się, tylko po prostu z nami lecieć, no to wbijajcie do aplikacji Radia SK i się zgłoście. Jutro z samego rana kolejna para na pokładzie naszego samolotu znajdzie swoje miejsca. Thomas Graves za moment, a później między innymi Ed Sheeran i Margaret. Radio
2: SK. Promocja. Gwiazdy muzyki.
3: Ask what you can do for your country.
2: Skutecznego polityka.
4: A może samotnika w Bieszczadach?
2: Daj znać na sk.pl.
5: W czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
2: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
6: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
7: Autopromocja. Reklama.
8: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
9: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
10: Stał też wrześniowe 20-lecie. Arena Jaskółka, Tarnów, 19 lutego. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Tarnów, Arena Jaskółka, 19 lutego. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
14: Ale pogoda dopisuje. Trzeba kończyć elewację.
15: To nie ma na co czekać. Jedziemy do Sufix po materiały.
14: Mają od ręki?
15: Styropian, kleje, siatki, tynki, farby. Wszystko w jednym miejscu. Nie jeżdżę po całym mieście.
14: No to jedziemy.
15: Tym bardziej, że są otwarci już od 6.30.
14: Sufix. Największe centrum budowlane w Tarnowie. 305 Tarnów.
16: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
17: Poznań, płatność zakończona.
18: Kraków, ruszamy dalej.
11: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
21: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
20: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
22: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
20: Sposób na twój dobry dzień?
21: Mamy to w Lewiatanie.
22: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
23: I po reklamie.
24: No

0: Neptunika i What If na antenie Radio SK tuż przed godziną 13. Dobra energia, tuż przed godziną 13 właśnie na antenie Radio SK. Dobra energia, na którą można głosować na SK.pl w gorącej 20 Radio SK, ta już jutro po 17. Fastboy, Topic i Forget You. Tak zaczniemy po trzeciej. Nawet po pierwszej, dobra? Czyli już za chwilę.
1: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
3: Nowy rok akademicki na wypasie?
4: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
5: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gesen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gesen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
7: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To

0: promocji. Oferta ważna od 7 do 20 października, tylko w sklepach stacjonarnych. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
2: Kwiaty znicze, piękne kompozycje. W Brico Marche mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49 oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
1: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. W oficjalnym sklepie Rowenta poznaj Air Rotate, suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.

0: zakupy na gwiazdkę już dziś. Codziennie do wygrania Thermomix 7 oraz 100 rabatów po 100 zł. Delikatesy Centrum. Jesienny deszcz świątecznych prezentów.
1: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
5: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
4: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonów jubilerskich Rubicello.
9: Łapcie promienie słońca, bo już wkrótce bezchmurne niebo będzie towarem deficytowym we wschodniej części Małopolski. Czwartek jest ostatnim dniem, kiedy temperatura przekracza 20 stopni. Dziś termometry pokażą nawet 25 kresek, także można szerzej uchylić okna i pomyśleć o jakimś spacerze. Od jutra będzie dużo chłodniej, ponuro, a często też mokro.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonów jubilerskich Rubicello, oferujący biżuterię złotą i srebrną.
7: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
10: 13. Agata Chruściak, zapraszam na specjalne wydanie SK News. Rusza pilna narada rządu po atakach w polskich szkołach. Po dzisiejszej tragedii podwyżkowym i wczorajszych wydarzeniach w Ostrołęce premier wezwał szefa MSWiA, koordynatora służb specjalnych oraz komendanta głównego policji. Przed szkołą podstawową w Leszczydole Nowinach jest nasz reporter Jakub Krzyżak. To tam o poranku zaatakował 15-latek. Od ciosów nożem zginęła 37-letnia woźna, a ranni zostali ci, którzy obezwładnili napastnika.
11: Udało mi się porozmawiać z bezpośrednimi świadkami tego zdarzenia. Jedna z mam opowiedziała mi straszną historię, że była pierwsza na drodze napastnika. Ten spojrzał na nią, ale ominął ją i od razu rzucił się na woźną. Ta woźna niestety zmarła.
12: Jaka to była kobieta?
13: Bardzo dobra. Moimi dzieciakami do szkoły chodziła.
11: Osierociła dwójkę dzieci. Jedyne co pamięta ta mama, która stanęła oko w oko z zabójcą, to to, że miał na głowie kask i błysnął jej nóż. W tym momencie rodzice gromadzą się przed szkołą i po prostu się wspierają.
10: A na miejscu dowody zabezpieczają teraz śledczy. Jeszcze dziś przesłuchanie i najpewniej zarzuty po ataku w szkole w Ostrołęce. 19-letni uczeń miejscowej zawodówki, który ranił m.in. uczniów i nauczycieli, zostanie doprowadzony do prokuratury. Służby w związku z tym incydentem zabezpieczyły ostre narzędzie, ale też plecak, w którym był materiał wybuchowy domowej roboty.
14: Została pobrana krew do badań zarówno na zawartość alkoholu i narkotyków od tego mężczyzny.
10: Mówi rzecznik policji w Ostrołęce Tomasz Żerański. Po ataku 9 osób trafiło do szpitali. Część została już wypisana, a dodajmy, że w ostatniej chwili policja udaremniła atak 17-latka w innej szkole w sierpcu.
15: SK Tarnów na czasie.
9: Tomek Piszczek, szczepiorniści MS Handball Pałacu Tarnów przed kolejnym ligowym wyzwaniem. W piątej kolejce pierwszej ligi zmierzą się z MTS-em Chrzanów. Spotkanie zaplanowano w najbliższą niedzielę o 17 w Arenie Jaskółka. W poprzednim sezonie oba mecze wygrali tarnowianie. Z kolei o godzinie 18 w hali Akademii Tarnowskiej przy ulicy Mickiewicza rozpocznie się kolejny mecz zawodników Futsal Klub Tarnów. Po przegranej z Sośnicą Gliwice teraz tarnowianie podejmą ekipę GKS-u Futsal Tychy. Emocji na pewno nie zabraknie, a doping kibiców przyda się miejscowym.
16: Wszystkie hity zaczynają się w Estę. Mam dla was świeżynkę od Armina Van Burena w tej godzinie. Będzie też jeden z waszych ulubionych numerów, czyli Zalia, tylko Kochaj mnie, a na początek Forget You, czyli Fastboy i Topic. 13:02 na zegarach, czwartek, 8 października w Estę. Już gramy. Michu Sobkowski, witajcie, zapraszam.

0: Kaigo i Max Machnon, Take Me Back w remiksie Robina Schulza. Podkreślmy to na antenie Radio SK. Świat afer w internecie nie znosi próżni. Mieliśmy jakiś czas temu aferę z Jałbuszczyńską i Nigdy w życiu. Potem rozlała się kało burza z czekotupką i pilates. Teraz wygląda na to, że mamy kolejną imbę o mrożoną pizzę od Książula, którą można kupić w rechoczącej sieci, która nie zbiera najlepszych recenzji i jeśli chodzi o skład i o to, ile razy trzeba by pójść na pilates po takiej pizzy. Jeden z lokali we Wrześni, który dostał książulowy tytuł Muala, pozbywa się go, tłumacząc, że kiedyś byli z niego dumni, a teraz to symbol mrożonej pizzy i straciło to na znaczeniu. Jedno jest pewne, ruch dla Książula dość ryzykowny i chyba się to ryzyko dla marki i szacunku na mieście nie do końca opłaciło. Mam nadzieję, że chociaż hajsy się zgadzają. Tate McRaven za moment, później Kuba i Kuba, chłopaki.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem programu jest Heron Finance z Tarnowa, właściciel serwisu problemyfinansowe.pl.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce.

0: Dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
2: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
3: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe, tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr, jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś filet z kurczaka 40% taniej. 11,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 19,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
9: Tato, co znaczy negocjować?
10: Szukać porozumienia.
9: To ja negocjuję. Jeszcze jeden rozdział.
11: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce.

na kartę. Do tego schab wieprzowy bez kości, pakowany próżniowo, Kraina Mięs. 9,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Oraz z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie niskie ceny. I po reklamie.

0: miejsce.
1: Przypomnę, moi drodzy, Escalade Remix w piątki i w soboty. Tam w Escalade Remix oczywiście też Armin van Buuren i jego State of Trance. Armin van Buuren, który ma nowy numer, który stanowi dosyć silnie inspirowaną rzecz. Red Hot Chili Peppers i numeru By The Way. Już teraz Take Me Home i Armin van Buuren. Wyczuwalni Red Hotsi od pierwszego taktu.

0: Imagine Dragons na antenie Radia SK i Demons. Sporo tych demonów ostatnio wokół nas. Niestety muszę dołożyć jeszcze jednego. Demon droższego tankowania. A wspominam o tym dlatego, że może zatankuję ci dzisiaj, bo znamy już ceny na jutro i od 6 do 8 groszy na litrze w zależności od benzyny czy oleju napędowego. Jutro zapłacimy drożej niż dziś. Taka to wskazóweczka, jeśli będziecie wracać do domu, może warto o stację zahaczyć. Andrea Bocelli i David Guetta, czyli DNA za chwilę, a później Sana u nas.
1: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy Olala, drugi gratis.
7: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
8: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj. Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
13: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
14: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
13: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 500 gramów, 6,99, a karpówka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
15: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days.

0: trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem. Cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: I po reklamie.

0: taki bardzo przyjemny muzyczny klimat. Zawdzięczamy to w Low. Talking Buddy w Radiu SK tuż przed godziną 14 po drugiej. Hity na czasie. Kolejna godzina wypełniona takimi właśnie i będzie na początek Łatwo Gang i Majko Westy.
1: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy Oponeo.pl. Wejdź na Oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
3: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
4: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.

0: klubie mamy akcje na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
2: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 9 października kupując herbatę Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie dostaniesz gratis. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smek z rabatem do 76%. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Teraz SK łączy pokolenia w nowym programie SK Reakcje. Tu seniorzy sprawdzają, czym żyją młodzi.
4: Sformułowanie Gen Z.
5: Pokolenie młodych.
6: Tak mówisz? Trzeba angielski znać.
3: A młodzi odkrywają to, co dla starszych oczywiste.
7: No można się zakochać, nie?
8: Nie, no tak.
3: SK Reakcje. Oglądaj, komentuj i reaguj z nami. Włącz, kiedy tylko chcesz. Szukaj SK Reakcje na YouTubie. Hanczak, zapraszam.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz włoski koncentrat do płukania tkanin Tessori d'Oriente 10 zł przy zakupie dwóch. To tylko 26 groszy za płukanie. Najniższa cena sprzed obniżki 14 zł za sztukę. Make Deals.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
13: Sponsorem programu jest właściciel restauracji w Dolinie Pstrąga w Machowej.
14: Będzie nam jej brakować. Mowa o złotej polskiej jesieni, której od końca września mogliśmy doświadczać w Tarnowie i okolicach. Temperatura w ciągu dnia regularnie przekraczała 20 stopni, a na niebie dominował błękit. Dziś wieczorem sielanka niestety się skończy. Nadciągają deszczowe chmury i ochłodzenie. Jutro w porywach maksymalnie 15 stopni.
13: Sponsorem programu jest właściciel restauracji w Dolinie Pstrąga w Machowej, organizujący imprezy okolicznościowe.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
15: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Szokujące ustalenia i zapowiedź zdecydowanych działań po aktach przemocy w szkołach na Mazowszu. Napastnik, który zaatakował w szkole podwyżkowym, miał kask z kamerką. Informację przekazał premier Donald Tusk podczas specjalnej narady z ministrami i komendantem głównym policji. W placówce w Leszczydole Nowinach 15-latek śmiertelnie ranił woźną.
16: Po raz pierwszy mamy do czynienia z, niestety muszę powiedzieć, zabójcą, nieletnim zabójcą, który miał także kask z kamerką i jego intencją było filmowanie tej akcji z nożem.
15: Do ataku doszło też wczoraj w szkole w Ostrołęce. Rannych zostało 9 osób. Służby udaremniły też atak w sierpcu. W związku z ostatnimi wydarzeniami wydano decyzję o zwiększeniu patroli przy szkołach w całym kraju.
16: Ewentualnie naśladowcy muszą widzieć, że policja jest w zasięgu ręki.
15: A sędzia rodzinny zlecił już przesłuchanie 15-latka z Podwyżkowa. Od tego, co powie policjantom, zależą jego dalsze losy, bo niewykluczone, że za atak w szkole w Leszczydole Nowinach będzie odpowiadał jak dorosły. Ten były uczeń podstawówki, przypomnijmy, śmiertelnie ranił nożem 37-letnią woźną. Obrażenia mają też nauczycielka i dyrektor.
17: On się lubił z pracownikami tej szkoły. Drugą panią, która tu pracowała jako woźna, oni mieli dobry kontakt ze sobą i dzisiaj rozmawiałam z tą panią i ona mówi, że jeżeli to by było na jej zmianie, by taka sytuacja była i nawet jakby były szkoły zamknięte, że trzeba by było legitymować, kto wchodzi, ona by go wpuściła.
18: Strasznie, przerażenie, strach, lęk.
17: Po prostu myślę, że to chodzi o ten challenge internetowy.
15: Mówili nam mieszkańcy, z którymi rozmawiał Kuba Krzyżak, a jeszcze 17 października w szkołach i innych miejscach publicznych odbędzie się krajowy trening rodzinny z reagowania w sytuacjach kryzysowych.
3: SK Tarnów. Na czasie.
14: Tomek Piszczek. Muzycy z Nowego Jorku wystąpią w Tarnowie. Nad Osborne i Mike Parker od ponad 15 lat łączą jazz, blues i folk. W piątek 20 listopada zagrają kameralny koncert w piwnicach Tarnowskiego Centrum Kultury. Wydarzenie rozpocznie się o 19.30. Wcześniej, bo w piątek 23 października w sali koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych przy ulicy Lipuczego w Tarnowie wystąpi francuskie duo Fortecello. To będzie koncert w ramach trwającej od połowy września do połowy grudnia czwartej edycji Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Na Drodze do Nowej Harmonii. Początek o 18.00.
19: Dawid Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem. Tak, w tej godzinie na pewno. Tak samo jak Somber, My Body Isn't Ready. To między innymi hity, które dla was przygotowałem. Będzie ich więcej i będzie bardzo przyjemnie. Na początek Łatwo Gang i Majko na antenie Radia SK, czyli wszystkie marzenia, 14.30 na zegarach. Michał Sapkowski, witajcie.

0: Klasyk nad klasyki. Eminem, Ed Ruin, Slim Shady na antenie Radia SK, 14:15 na zegarach. Czwartek, 8 października, mówię specjalnie datę, bo to chyba naprawdę ostatni taki ładny dzień. W większości naszego pięknego kraju pogoda nie najgorsza, dobra nawet. Patrzę, że są miejsca w Małopolsce, gdzie jest 25 stopni w cieniu. Ale jutro będziemy mogli spokojnie powiedzieć słynne: dobrze, to już było. Chłodniej nawet o kilkanaście stopni, a odczuwalne to pewnie nawet więcej, bo wiatr, słuchajcie, w porywach nawet do 100 na godzinę. Więc jeśli ktoś szuka pretekstu do narzekania, to jutro będzie miał taki, jak znalazł, i będzie to pogoda. Somber, My Body Isn't Ready, West za moment, a później obiecane, później ci opowiem. Dawid Kwiatkowski i Margaret. Radio
1: SK. To promocja. Gwiazdy muzyki.
2: Ask what you can do for your country.
1: Skutecznego polityka.
3: A może samotnika w Bieszczadach?
1: Daj znać na sk.pl.
4: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
1: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
5: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
6: Autopromocja.
7: Reklama. Musical Metro. 35 lat historii. 23 stycznia. Arena Jaskółka Tarnów. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Tarnowie. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 23 stycznia. Arena Jaskółka Tarnów.
8: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
9: A jak ty ogarniasz wszystkie materiały na budowę?
10: Sufix. Jedna hurtownia i mam wszystko.
9: Serio?
10: Tak. Przyjeżdżam, biorę co trzeba. Dach, izolację, chemię budowlaną, narzędzia. Wszystko na miejscu i są otwarci już od 6:30.
9: Sufix to największa hurtownia dla wykonawców w Tarnowie.
10: Ogromny wybór, szybkie dostawy i fachowe doradztwo.
9: Buduj z partnerem, który zna się na robocie. Sufix. 305 Tarnów.
11: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
12: Stał też wrześniowe 20-lecie. Arena Jaskółka, Tarnów, 19 lutego. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Tarnów, Arena Jaskółka, 19 lutego. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
13: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot, przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
16: I po reklamie.

0: Amoroso, Pink Panthers i jeszcze Fred Again, czyli Sexy Magic na antenie Radia SK. Jeśli te słowa Sexy Magic skądś wam się kojarzą, gdzieś już słyszeliście, to może ten numer sprzed kilkunastu lat z Ciary z Justinem Timberlake'em. Love, Sex, Magic. Tam właśnie pojawia się taka zbitka słów. Jeśli nie zastanawiacie się nad tym, ale zastanawiacie się, co robić w ten weekend październikowy między 23 a 25, to może trzeba wybrać się z nami na odlot ściśle tajny. Wiadomo z kim? Z naszą ekipą. Wiadomo kiedy, to już powiedziałem, ale do ostatniego momentu nie wiadomo, dokąd lecimy. To jest cała frajda tej imprezy. No dobra, nie cała. Nasza eskowa ekipa to też spora frajda i wasze towarzystwo to też spora frajda. Jeśli do tego towarzystwa chcecie dołączyć, to jutro z samego rana będzie na to opcja. Zgłaszacie się w aplikacji Radia SK. Zayn i Sia, Dust Till Dawn, przypomnę ten numer za chwilę, a później jeden z waszych ulubieńców, MJ Deli i Deli Supreme.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień, w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Placo Brookbed Design. Świat kostki brukowej. Sprawdź, czy stoisz na wystarczająco pewnym gruncie. Placo Brookbed Design we współpracy z liderem produkcji kostki brukowej, firmą Brookbed, zapewnia najwyższą jakość i światowe standardy. Od przydomowych do przemysłowych instalacji z kostki brukowej, płyty wielkoformatowe, ogrodzenia i autorskie spersonalizowane projekty, które łączą praktyczną funkcjonalność z fantazyjnym designem. Sprawdź naszą ofertę już teraz. Tarnów, Krakowska 125. Placo Brookbed Design. Zaprasza.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
13: Szukasz wymarzonej podłogi do swoich wnętrz? Chcesz odświeżyć łazienkę szybko, czysto i bez kucia starych płytek? W APM Podłogi panele ścienne znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Podłogi laminowane, winylowe, drewniane i nowoczesne płyty ścienne, które odmienią twoje wnętrze w jeden weekend. Przyjdź do APM Podłogi panele ścienne. Tarnów, Rozwojowa 43. Zapraszamy w tygodniu od 9 do 18, w soboty do 14. APM. Piękne wnętrza zaczynają się od podłogi.
14: Wszystko, czego dziś chcę,
15: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Od piątku masło ekstra łaciate 200 gramów za pół ceny. 2,99 kupując 3, a banany kilogram 2,99.
16: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
17: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
18: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
19: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
18: Mhm, dokładkę rabatu.
17: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Wow, ale mają ceny. Najlepsze. Do 10 października tylko z aplikacją Brico Marche kupisz kable rozruchowe Viraż za 26,99, pilarkę elektryczną Handy za 169, a sztuczne drzewko cytrynowe 45 cm za jedyne 42,99. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
22: I po reklamie.

0: Liwka, poza tobą nic w Radiu SK, tuż przed godziną 15. Obaj przed chwilą mieli tak ręce za głową, tacy wyluzowani. Zbierają siły, krótko mówiąc. Sońta i Korościel, razem z wami po godzinie 15. No i hity na czasie też będą. Będzie Temper City i Self Aware między innymi. A jutro to będzie gorąca 20. I mam nadzieję, że po godzinie 17 wtedy się słyszymy. Michu Sapkowski, dzięki.
1: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny. Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
3: AI to, AI tamto, a kto sprzeda auto?
4: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe, tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr, jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Jak przechytrzyć raka? Lekarz-onkolog Maria Srebro-Stańczyk.
10: Nowotwory złośliwe są jednym z największych zagrożeń dla naszego stanu zdrowia. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, zgłoś się do specjalisty. Możesz również skorzystać z onkologicznego telefonu zaufania.
9: Onkologiczny telefon zaufania 501-352-115. Więcej na www.profilaktykawmalopolsce.pl. Prozdrowotne oddziaływania edukacyjne na rzecz zmniejszenia umieralności na nowotwory w Małopolsce. Program zrealizowano ze środków finansowych województwa małopolskiego.
11: Co pachnie jesienią? Pieczony pasztet. Taki, którego zapach prowadzi prosto do kuchni. W Wędlinach z Lubinki pasztet pieczemy od początku naszej historii. Z gęsią, kaczką, królikiem, kurczakiem i indykiem. A teraz poznaj naszą nowość. Pieczony pasztet domowy bez substancji konserwujących. Pasztety z Lubinki. Kupisz w naszym zakładzie w Lubince, w Delikatesach Centrum, Stokrotce, Strusiniance, sklepie Zenit i w wybranych sklepach. Wędliny z Lubinki. Smacznej jesieni!
12: Mamo, ten bohater jest dziwny.
13: Nie lubisz go?
12: Lubię i to jest najdziwniejsze.
14: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
15: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
16: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
15: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
17: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu Bike. Lider SUVa. Mikołajowice 198 koło Tarnowa. Bike. Wybór staje się prosty.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
20: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
23: Sponsorem programu jest właściciel salonów jubilerskich Rubicello.
24: Jest ciepło, słonecznie i bardzo przyjemnie. Jeśli macie wolne popołudnie, to lepiej zaplanować aktywność w plenerze. Warto korzystać, bo czeka nas załamanie pogody. W kolejnych dniach zrobi się chłodniej i może padać. Tymczasem rusza pierwsza fala wracających z pracy. Także oczy dookoła głowy i powoli do celu.
23: Sponsorem programu jest właściciel salonów jubilerskich Rubicello, oferujący biżuterię złotą i srebrną. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
25: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Po atakach w szkołach na Mazowszu służby badają wątek internetowego wezwania. Dziś w placówce podwyżkowym 15-latek ranił 3 osoby. Woźna nie przeżyła. Wiadomo, że chłopak miał kask z kamerką. Wczoraj w Ostrołęce jeden z uczniów rzucił się z ostrym narzędziem na kolegów i nauczycieli. Z kolei w Sierpcu służby udaremniły podobny atak. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. W związku z tymi wydarzeniami zwołano specjalną rządową naradę.
26: Tak, to właśnie premier przekazał informację o tym, że napastnik w Leszczydole Nowina
0: godzinach podwyżkowym miał ze sobą kamerkę. Donald Tusk mówił wprost, mamy do czynienia z sytuacją nadzwyczajną.
1: Po raz pierwszy mamy do czynienia z, niestety muszę powiedzieć, zabójcą, nieletnim zabójcą i jego intencją było filmowanie tej akcji z nożem.
0: Wątek internetowego wyzwania badają specjaliści od zwalczania cyberprzestępczości. Po atakach w szkołach i w związku z obawą naśladownictwa w placówkach w całej Polsce mają codziennie pojawiać się patrole policji.
25: Przed nim przesłuchanie i zarzuty. Za godzinę do prokuratury ma być doprowadzony 19-latek, który zaatakował nożem innych uczniów i nauczycieli w zespole szkół zawodowych w Ostrołęce. Rannych zostało 9 osób, w tym jedna ciężko.
2: Dużo będzie też zależało od tego, czy Jakub Z. będzie składał wyjaśnienia. Być może on sam odpowie na pytania, dlaczego tak się stało.
25: Informuje Elżbieta Łukasiewicz z prokuratury w Ostrołęce. Jeżeli 19-latek będzie odpowiadał za usiłowanie zabójstwa, no to grozi mu dożywocie. Literacka Nagroda Nobla dla kanadyjskiej poetki Anne Carson to nagroda za odważny i nowatorski dorobek, który w dialogu z klasyką stworzył nowe formy dla literatury współczesnej.
3: SK Tarnów News.
13: Michał Reszczyński. Nowe miejsce do zabawy i aktywnego wypoczynku powstanie przy szkole podstawowej numer 18. Będą place zabaw i siłownia plenerowa. Nie bądź obojętny. Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej inauguruje kolejną kampanię. Dzieciństwo bez przemocy. Specjaliści uczulają, by zwracać uwagę na symptomy, które mogą świadczyć o krzywdzeniu dziecka.
21: Zmiany w zachowaniu dziecka, nagłe wycofanie się, jakiś lęk, obawa przed pójściem do szkoły, problemy z koncentracją.
13: Wymienia Ewelina Lasko, dyrektorka Tarnowskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej.
26: Słońca i koroście.
27: Czyli SK.
26: SK. W radiu SK. SK.
28: Strasznie mi się podoba, jak ten lektor mówi daj.
29: Jakbym był co najmniej w lewy narożniku.
28: Właśnie.
29: A w prawym koroście.
28: Ciekawe, czy ma tak, miał tak napisane. No nic, proszę państwa, witamy serdecznie. To jest 8 października, ostatni ciepły dzień w tym roku, tak mówi Cinek, ale gorąco będziemy grali przez całe życie. Ile chcecie. Temper City, Self-Aware, teraz w Esce.

0: Sylwia Grzeszczak i Mango w Radiu SK. Ech, Sylwka, gdybym ja był trochę młodszy.
1: Aha. No nic, nie to będę. Nic by nie zmieniło między wami.
0: Moim zdaniem tak. No nic, mamy audycję tutaj z Cinkiem w Radiu SK po południu i pomyślałem sobie, że może bym sobie znalazł jakąś dorywczą pracę z rana.
1: Dorobiłbym. To zawsze dobry pomysł.
0: Dorobiłbym. Przeglądam ogłoszenia i jedno, wydaje mi się ciekawe, wydaje mi się, żebym się nadawał, jest napisane: szukamy rąk do kebaba.
1: Michał, jak można robić kebab z rąk? Przecież to jest obrzydliwe.
0: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Ale to jest dobry numer. New Trick i Rose w Radio S.K.
1: Rose.
0: To jest Rose?
1: Tak, tak mi się wydaje. Bo jest literka, znaczy nad literką E jest taka kreseczka.
0: Taki ptaszek.
1: Akcent na tą ostatnią sylabę. Czy to jest Rose?
0: Rose. No dobra, trudno już.
1: No ale trudno. No.
0: Ja, Rose...
1: To poczekaj, to zapowiedz jeszcze raz.
0: Aha, nie. Dobrze. To była Rose.
1: Dobrze. Mamy to. To jest Radio S.K. 19 minut po 15, to znaczy, że za chwilę Państwa miasta w Radiu S.K. Dzisiaj literka N jak nie wiem co. Aha. Chcesz spróbować się zagrać?
0: Tak.
1: Kolor na N.
0: Niebieski.
1: Dobrze. No i tak to wygląda. Zostawiajcie swój numer telefonu na S.K.owym Messengerze.
2: Radio S.K. Autopromocja.
3: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
4: To będzie odlot ściśle tajny.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
5: Pobierz apkę Radia S.K. i zgłoś się za darmo.
6: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
7: Sponsorem programu jest Heron Finance z Tarnowa, właściciel serwisu problemyfinansowe.pl.
8: Autopromocja.
9: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Flaco Brookbed Design. Świat kostki brukowej. Sprawdź, czy stoisz na wystarczająco pewnym gruncie. Flaco Brookbed Design we współpracy z liderem produkcji kostki brukowej, firmą Brookbed, zapewnia najwyższą jakość i światowe standardy. Od przydomowych do przemysłowych instalacji z kostki brukowej, płyty wielkoformatowe, ogrodzenia i autorskie spersonalizowane projekty, które łączą praktyczną funkcjonalność z fantazyjnym designem. Sprawdź naszą ofertę już teraz. Tarnów, Krakowska 125. Flaco Brookbed Design. Zaprasza.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Ale pogoda dopisuje. Trzeba kończyć elewację.
4: To nie ma na co czekać. Jedziemy do Sufix po materiały.
3: Mają od ręki?
4: Styropian, kleje, siatki, tynki, farby. Wszystko w jednym miejscu. Nie jeżdżę po całym mieście.
3: No to jedziemy.
4: Tym bardziej, że są otwarci już od 6.30.
5: Sufix. Największe centrum budowlane w Tarnowie. 305 Tarnów.
6: Kolejka na Kasprowy zaczyna się w Gemini. Już w tę sobotę o godzinie 12 zapraszamy na huczne otwarcie wystawy o kolejce na Kasprowy. Czeka oryginalny wagonik, strefa VR, gra terenowa i warsztaty dla dzieci. Do wygrania weekend w Zakopanem. Tylko w Gemini.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
9: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
10: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
9: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.

0: Imagine Dragons w Radio SK. W pół do czwartej już minęło, więc gramy w Państwa Miasta.
1: Państwa Miasta w Radio SK.
0: All right, dzisiaj grają z nami słuchaczka Marta Grzechu Warta. Cześć Marta.
2: Siemaneczko.
0: Siemaneczko, czego jesteś warta, Marta?
2: Wszystkiego.
0: Okej, brzmi dobrze. Twoim rywalem jest Piotr. Cześć Piotr.
3: Cześć, cześć.
0: A ty czego jesteś wart, Piotr?
3: Grzechu, wiadomo.
0: A, ale się takie powiedzenie. Piotr, grzechu wart.
4: Kochani, proszę o podejście profesjonalne do konkursu. Do wygrania butelka Radia SK i torba Radia SK. Zwycięzca wybiera sobie nagrodę. Dzisiaj literka N, jak na pewno nie Mikołaj. Aha. Na odpowiedź są 3 sekundy. Odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Za dobrą odpowiedź jest punkt, za brak punkt dla przeciwniczki albo przeciwnika. Wygrywa osoba, która pierwsza zdobędzie 3 punkty i odpowiadać alfabetycznie, czyli najpierw Marta, a potem Piotrek. Literka N, jak Natalia. Uwaga, zaczynamy od Marty. Marto, bierzemy to do lasu.
2: Nożyk.
0: Nożyk.
4: Przydaje się, owszem. Czyli kozik. Kategoria dla Piotra. Piotrze, bierzemy to na plażę.
3: Noga.
0: Tak, nie, okay. Ja sobie jestem w stanie to wyobrazić, że ktoś ma na przykład protezę nogi i bierze ją ze sobą na plażę.
4: Proteza, która jest na P. Czy można wziąć napoje, można wziąć namiot na przykład?
0: Ja będę jednak po stronie Piotra, no bo weź pójdź na plażę bez nogi.
4: No tak, to byłoby bez sensu.
0: 1-1.
4: Wracamy do Marty. Marta, twoja kategoria. Rymuje się ze słowem bakalia.
2: Natalia.
4: Dobrze. Piotrze, twoja kategoria. Rymuje się ze słowem Turcja.
3: Nurcja?
0: A, już teraz Nurcja, nie ma czegoś takiego.
4: Najlepiej
0: jak
4: Nasturcja. Nasturcja,
0: Nasturcja
4: chyba najlepiej.
0: Nasturcja mogło być, no, albo noga.
4: Wygrywa w takim razie Marta. Marta, gratulacje. Co wybierasz?
2: Super.
4: Butelkę czy torbę?
2: Może być torba.
4: Torba dla Marty, butelka dla Piotra. Gratulacje dla was obojga.
0: Trzymajcie się, miłego. Pa.
2: Dzięki,
0: pa.
2: Cześć.

0: a tak. Ciemno już. Zgasły wszystkie światła.
1: To nie jest tytuł, tytuł jest Głucha noc. Radiłeczka.
0: Słuchaj, Peja skończył ostatnio 50 lat, nie wiem czy widziałeś.
1: Tak, widziałem, widziałem.
0: I wiesz co, napisał na Instagramie taki wpis wrzucił, świadczący o tym, że on już jest dorosłym, dojrzałym mężczyzną. I powiem ci, że dla mnie to było takie pocieszające, otulające nawet. Kocem pocieszenia, tak bym to nazwał.
1: Czyli mówisz, ponieważ... że się przyznał do tego, że jest stary i prawdopodobnie nie było imprezy, bo raczej głucha noc, prawda?
0: Była raczej głucha noc, ale dla takich mężczyzn jak my, jeszcze parę lat przed 50, to moim zdaniem fajny przekaz leci od pana Pei, że to nie jest koniec świata, że...
1: Tobie to nie grozi, żebyś był 50-latkiem takim z prawdziwego zdarzenia, bo jesteś niedojrzały po prostu.
0: A może będę, a może nie.
1: No nic. Może na 60 raczej.
0: David Guetta za moment wesce.
2: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: Ain't in LA. Szybka wymowa tytułu tego numeru to niezła akrobacja. Ale to akrobacja, która, wszystko na to wskazuje, może wam się spodobać. Adela, Ain't in LA. Czeka w propozycjach do listy na sk.pl.
2: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17.
3: Zapraszam, Michu Sobkowski.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
9: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
11: Zapraszamy na jubileuszową 15. edycję Sceny Otwartej, festiwalu teatrów tańca, emocji i spotkań. Artyści z różnych stron świata, poruszający balet klasyczny, taniec współczesny, zmysłowe tango, baśniowy spektakl familijny, wystawa Portrety tańca i konkurs choreograficzny My Dance. Scena Otwarta. Sztuka, która zachwyca. Spektakle, które zapamiętasz. 10 do 31 października w Centrum Sztuki Mościce. Szczegóły na www.csmtarnow.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
14: I po reklamie.

0: Hity na czasie w Radiu SK za 5,5 minuty, godzina 16. Michał, znalazłem odpowiedź na pytanie, które mi ostatnio zadałeś.
1: Jakie ja ci pytanie zadawałem, bo już sobie nie przypominam.
0: Możesz nie pamiętać, ale pytałeś mnie, do czego służą czerwone pojemniki na śmieci na polskich cymentarzach.
1: Aha, rzeczywiście, bo ja byłem ostatnio na cmentarzu, patrzę czerwone pojemniki, myślę sobie, ciekawe, do czego służą.
0: No, więc tam się wrzuca zużyte baterie i elementy elektroniczne od zniczy, zniczów.
1: Aha, czyli na przykład jak zepsuje ci się Tesla, to tam wyrzucasz baterię, tak?
0: Nie, od zniczy, zniczów.
1: Aha.
0: Czyli jak znicz masz z lampką, na przykład na baterię, albo z melodyjką, z pozytywką, bo są tam takie, wiesz, stań, powiedz, nie jesteś, to wtedy wyrzucasz tamte elementy elektrycznej baterii.
1: A jak tam wyrzuciłem skórkę od banana, to teraz pójdę do więzienia?
0: A była elektryczna?
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami Oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
4: Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
6: Jak przechytrzyć raka? Lekarz onkolog Maria Srebro-Stańczyk.
7: Nowotwory złośliwe są jednym z największych zagrożeń dla naszego stanu zdrowia. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, zgłoś się do specjalisty. Możesz również skorzystać z onkologicznego telefonu zaufania.
6: Onkologiczny telefon zaufania 501-352-115. Więcej na www.profilaktykawmalopolsce.pl. Prozdrowotne oddziaływania edukacyjne na rzecz zmniejszenia umieralności na nowotwory w Małopolsce. Program zrealizowano ze środków finansowych województwa małopolskiego.
8: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie Bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
9: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
10: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
11: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka?
12: Zapraszamy do salonu Bike. Lider SUVa, Mikołajowice 198 koło Tarnowa. Bike. Wybór staje się prosty.
13: Co pachnie jesienią? Pieczony pasztet. Taki, którego zapach prowadzi prosto do kuchni. W Wędlinach z Lubinki pasztet pieczemy od początku naszej historii. Z gęsią, kaczką, królikiem, kurczakiem i indykiem. A teraz poznaj naszą nowość. Pieczony pasztet domowy bez substancji konserwujących. Pasztety z Lubinki. Kupisz w naszym zakładzie w Lubince, w Delikatesach Centrum, Stokrotce, Strusiniance, sklepie Zenit i w wybranych sklepach. Wędliny z Lubinki. Smacznej jesieni!
14: Masz problem prawny i nie wiesz, jak go rozwiązać? Poznaj akcję Prawnik za darmo posła Roberta Wardzały.
15: Od 15 lat oferuję mieszkańcom Tarnowa i regionu darmowe porady prawne. Dzięki nim udało się pomóc już kilkunastu tysiącom osób.
14: Akcja Prawnik za darmo posła Roberta Wardzały.
15: Zapisy przyjmowane są w moim biurze poselskim. Zapraszam do kontaktu.
14: Biuro posła Roberta Wardzały. Telefon 726 666 675.
16: Teraz SK łączy pokolenia w nowym programie SK Reakcje. Tu seniorzy sprawdzają, czym żyją młodzi.
17: Sformowanie Gen Z.
18: Pokolenie młodych.
19: Tak mówisz? Trzeba angielski znać.
16: A młodzi odkrywają to, co dla starszych oczywiste.
20: No można się zakochać, nie?
21: Nie, no tak.
16: SK Reakcje. Oglądaj, komentuj i reaguj z nami. Włącz, kiedy tylko chcesz. Szukaj SK Reakcje na YouTubie. Hanczak, zapraszam.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
24: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
23: Od czwartku w Kauflandzie masło ekstra łaciate tylko 3,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Extra, 6 na osobę. A ptasie mleczko Wedel jedynie 12,99, 6 opakowań na osobę. Kaufland.
25: I po reklamie.
26: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
27: Sponsorem programu jest właściciel restauracji w Dolinie Pstrąga w Machowej.
28: Oj, niestety, o tej porze raczej nie ma co liczyć na dużo swobody na tarnowskich ulicach. Zwalniacie na Krakowskiej, Konarskiego i Narutowicza. Szkotnik i Szujskiego też mocno oblegane. Aura jest dziś całkiem przyjemna. Niestety, wszystko co dobre kiedyś się kończy. Na dniach dojdzie do pogorszenia pogody.
27: Sponsorem programu jest właściciel restauracji w Dolinie Pstrąga w Machowej, organizujący imprezy okolicznościowe.
26: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
29: Już prawie 16. Agata Chruściek, zapraszam. Jest w policyjnej izbie dziecka, jeszcze dziś ma zostać przesłuchany. To najnowsze informacje w sprawie 15-latka zatrzymanego po ataku w szkole podwyżkowym. Absolwent podstawówki w Leszczydole Nowinach zaatakował nożem 3 osoby, w tym jedną śmiertelnie. W związku z tragedią gmina Wyszków odwołała jutro lekcje we wszystkich szkołach, przekazał wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.
30: Będą tylko działania opiekuńcze. Wszystkie szkoły zostaną objęte dodatkowym nadzorem i zabezpieczeniem w kolejnych dniach przez policję.
29: Ofiara ataku podwyżkowym to 37-letnia woźna, osierociła dwoje dzieci. Napastnika próbował obezwładnić dyrektor szkoły, który też został ranny. A po tych wydarzeniach uczniowie nie czują się bezpiecznie w swoich szkołach. Ich zdaniem placówki nie są odpowiednio przygotowane na sytuacje kryzysowe, a pracownicy potrzebują lepszego przeszkolenia. Problemem jest też agresja wśród rówieśników.
0: Jak mówi mi Paweł Mrozek z akcji uczniowskiej, agresji wśród młodych ludzi jest coraz więcej, a źródłem są media społecznościowe.
1: Co drugi filmik, który wyświetlimy w mediach społecznościowych, to jest filmik zachęcający właśnie do popełniania takich czynów.
0: Dlatego zdaniem uczniów konieczne jest wprowadzenie ograniczeń dla najmłodszych.
1: Apelujemy dzisiaj o to, żeby zakazać mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 15 roku życia jak najszybciej.
0: Uczniowie chcą też, żeby w każdej szkole był na stałe chociaż jeden policjant.
29: Domagają się też lepszego dostępu do psychologa, o czym informował Krzysztof Płowecki.
2: SK Tarnów News.
3: Michał Raszczyński. Czy rowery czwartej generacji pojawią się na tarnowskich ulicach? Takiego scenariusza dla systemu rowerów miejskich nie wyklucza wiceprezydent miasta Maciej Włodek.
4: Będziemy starali się zankietyzować, jakie są oczekiwania rowerowe naszych mieszkańców.
3: Rozważane jest również utworzenie funduszu, który umożliwiłby budowę dodatkowej infrastruktury dla rowerzystów w Tarnowie. Rozpoczął się remont cmentarza wojennego nr 253 w Żabnie. Teraz konserwowane są metalowe elementy nekropolii, a w przyszłym roku zaplanowano odnowienie kwater.
5: Sońta
7: i Koroście.
5: I Koroście.
7: Czyli SK.
18: Dwie minuty po 16, mamy czwartek, 8 października i to jest, proszę Państwa, Światowy Dzień Podologii.
20: O!
18: I z tej okazji już za chwilę usłyszycie w Radiu SK dowcip zaczynający się od słów: przychodzić ma do podologa. Zapraszam.

0: zapowiadać tę piosenkę, bo tu się wszystko rymuje i czuję się jak raper. Posłuchaj tego. One Tikulti Magic Key.
1: Bardzo fajnie, nie? Bardzo fajnie. To jest Radio SK, kochani. Co my tam mamy w kalendarzu?
0: Tak, dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Podologii. Co to jest podologia przede wszystkim?
1: Podologia to jest nauka o stopach.
0: Bardzo możliwe. Też. Bardzo możliwe, zakładamy, że tak jest.
1: Podolog to jest ktoś, kto leczy stopy i taka historia. Przychodzi ćma do podologa, prawda?
0: Tak.
1: I podolog mówi... W czym jest problem? A ćma mówi, kurczę, przestaje mi się układać, z żoną mi się trochę nie układa, już trochę jesteśmy po ślubie, ona już nie jest właściwie aktywna seksualnie, a też dzieci mam takie, że nie wiem, czy być z nimi dumnym. Syna wywalili ze studiów.
0: O nie.
1: Prawda?
0: No. O raty.
1: Córka złożyła CV do żabki, odrzucili.
0: O ja.
1: No, generalnie jest problematycznie, jeszcze z teściową mam chorą, ona chyba z nami zamieszka.
0: A.
1: Podolog mówi... No, rozumiem, ale dlaczego pan przyszedł do podologa? A ćma mówi, bo światło było zapalone.

0: 17 minut po godzinie 16, słuchacie Radia SK. Za chwilę w Radiu SK finał, kolejny finał konkursu Takie Buty, w którym wy piszecie nam na sk.pl, w czyje buty chcielibyście wejść na jeden dzień i dlaczego.
1: Ja bym chciał wejść w buty Cezarego Kuleszy na jeden dzień z dwóch powodów. Po pierwsze, zwolniłbym od razu Jana Urbana i zatrudnił José Mourinho, a po drugie, myślę, że w butach Cezarego Kuleszy jest bardzo fajnie, bo one same tańczą do disco polo. Znaczy, nie trzeba tylko ruszać nogami.
0: Obawiam się, że one mogą być wywrotne.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro. Let's go!
5: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
6: A jak ty ogarniasz wszystkie materiały na budowę?
7: Sufix. Jedna hurtownia i mam wszystko.
6: Serio?
7: Tak. Przyjeżdżam, biorę co trzeba. Dach, izolację, chemię budowlaną, narzędzia. Wszystko na miejscu i są otwarci już od 6.30.
8: Sufix to największa hurtownia dla wykonawców w Tarnowie.
9: Ogromny wybór, szybkie dostawy i fachowe doradztwo.
10: Buduj z partnerem, który zna się na robocie. Sufix. 305 Tarnów.
11: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
12: Nie, a powinnam?
11: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
12: I możesz z nich korzystać?
11: Jasne, w każdej chwili.
12: To i ja się zapiszę.
11: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
13: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
14: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.

0: okazji urodzin Carrefoura. W tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk, 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: I po reklamie.

0: Supergirl. To śpiewa Anna na Club, wiesz?
1: Tak.
0: Wiesz, że ona jest Niemką?
1: Tak, mimo że jej nazwisko na Club od tyłu to Balkan.
0: Naprawdę?
2: Sponsorem konkursu jest Wojas, polski producent obuwia.
1: Za 29 minut godzina 17, słuchacie Radia SK i na sk.pl piszecie nam, w czyje buty chcielibyście wejść i dlaczego na jeden dzień można wygrać 1000 zł na buciki, i w tej sprawie jest z nami Malwina.
0: Cześć Malwina.
3: Cześć.
0: Malwinko, w czyje buty chciałabyś wejść na jeden dzień i dlaczego?
3: No, najbardziej to chyba w Ani Lewandowskiej.
0: Żeby z Robertem poświrować?
3: Nie, żeby... Chciałabym te buty taneczne, żeby zatańczyć baciatę z jakimś przystojnym panem.
1: Poczekaj, chciałabyś zatańczyć baciatę jako Ania Lewandowska, ale nie z Robertem Lewandowskim, tylko z jakimś tancerzem baciaty?
3: Dokładnie.
0: No i czym to się różni od oryginału?
1: To jest całkiem zrozumiałe.
0: Wiesz co, no motywacja jest taka, że aż głupio nam odmówić. Właśnie teraz wręczamy ci 1000 zł do wykorzystania w salonach Wojas oraz na wojas.pl.
3: Jezu, super, dzięki.
1: Bardzo proszę. Czy mamy jeszcze miejsce na żart, Michał? Czy kończy nam się czas?
0: Tak,
1: to ja mam żart. Bardzo się cieszę, Malwina, że nie chcesz wejść w buty Roberta Lewandowskiego, bo wtedy byś stała w korkach.
0: Bardzo dobre. Ja mam drugi żart. Skoro już jesteś w butach Ani Lewandowskiej, to pamiętaj, żeby z tym Hiszpanem wrzucać zdjęcia na Instagrama, dobra?
3: Oczywiście.
0: Pozdrawiamy serdecznie, gratulujemy, trzymaj się.
2: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Wojas, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na wojas.pl.

0: Co 20 minut 17, słuchacie Radia SK. Bardzo ciekawa.
1: No dobrze, teraz.
0: Dziewczyna do gasa. W każdym razie bardzo fajna akcja w Tarnowie. Policja stanęła przy szkole, tam gdzie samochody jeździły nieco za szybko przy tej szkole. Aha. I każdemu kierowcy, który jechał nieco za szybko, wręczała za karę cytrynkę.
1: A czemu cytrynkę?
0: No nie, bo to kwas jeździ.
1: A, bo kwas.
0: Szybko. Chyba tak mi się wydaje, nie?
1: Żeby... Mm-hmm. Ale nie wręczali mandaciku za przekroczenie piękności?
0: Nie, nie. Nazywali się cytrynowy patrol.
1: No jeżeli ten cytrynowy patrol działa, to proszę to robić dalej. Jeżeli coś jest głupie, ale działa, to znaczy, że jest mądre i myślę, że to dotyczy właśnie tej akcji.
2: O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja. Reklama. Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
6: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
7: Poznań, płatność zakończona.
8: Kraków, ruszamy dalej.
9: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
10: Bo ja widzę świat inaczej niż ty.
11: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
12: Szukasz wymarzonej podłogi do swoich wnętrz? Chcesz odświeżyć łazienkę szybko, czysto i bez kucia starych płytek? W APM Podłogi Panele Ścienne znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Podłogi laminowane, winylowe, drewniane i nowoczesne płyty ścienne, które odmienią twoje wnętrze w jeden weekend. Przyjdź do APM Podłogi Panele Ścienne. Tarnów, Rozwojowa 43. Zapraszamy w tygodniu od 9 do 18, w soboty do 14. APM. Piękne wnętrza zaczynają się od podłogi.
13: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam

0: tylko na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
2: Doradczyni klienta.
1: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
3: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Z Gangiem Świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji. Zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka Gangu Zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty. Tylko z aplikacją. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka oraz winogrona jasne na wagę 4,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki Gangu Zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
6: Codziennie niskie ceny.
7: I po reklamie.

0: Everlasting w Radio SK. Za 5 minut godzina 17 będą newsy, ale wcześniej niezwykle istotny news odcinka. Słuchamy.
1: Tak, proszę Państwa, jazda na hulajnogach elektrycznych to jest jednak inna gęstość. Policja w USA na szczęście zatrzymała dwóch gości, którzy jechali na dwóch hulajnogach elektrycznych, na których ustawili sofę, kanapę normalną skórzaną z salonu i usiedli na tej kanapie i jechali sobie.
0: No ale nikt nie pomyślał na przykład, że to mogli być starsi ludzie i też lubią się przewietrzyć na hulajnogach, ale jednak muszą posiedzieć, bo dla nich nastająco ciężko. Najlepiej oskarżyć, wyśmiać, dać mandat jeszcze.
1: I śmiejesz się ze starszych osób jeszcze, nie?
0: Nie.
1: W sensie ja.
0: Aha. Co chwilę newsy w SC i już. Radio
2: SK. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co w Sisy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
6: Stał też wrześniowe 20-lecie. Arena Jaskółka, Tarnów, 19 lutego. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Tarnów, Arena Jaskółka, 19 lutego. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
7: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym real time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
8: Musical Metro. 35 lat historii. 23 stycznia. Arena Jaskółka, Tarnów. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Tarnowie. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 23 stycznia. Arena Jaskółka, Tarnów.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
10: Skoda.
11: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
12: Masz problem prawny i nie wiesz, jak go rozwiązać? Poznaj akcję Prawnik za darmo posła Roberta Wardzały.
13: Od 15 lat oferuję mieszkańcom Tarnowa i regionu darmowe porady prawne. Dzięki nim udało się pomóc już kilkunastu tysiącom osób.
12: Akcja Prawnik za darmo posła Roberta Wardzały.
13: Zapisy przyjmowane są w moim biurze poselskim. Zapraszam do kontaktu.
12: Biuro posła Roberta Wardzały. Telefon 726 666 675.
14: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
19: Sponsorem programu jest właściciel salonów jubilerskich Rubicello.
20: Korzystajcie z dobrej aury, bo w kolejnych dniach przyjemne temperatury będą towarem deficytowym. Jutro termometry pokażą zaledwie 15 stopni. Synoptycy straszą też możliwym deszczem. Miejcie to na uwadze, planując dzień. Kierowcy będą musieli uważać. W czasie deszczu droga hamowania się wydłuża.
19: Sponsorem programu jest właściciel salonów jubilerskich Rubicello, oferujący biżuterię złotą i srebrną.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
21: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Po tragedii podwyżkowym kluczowe decyzje będzie podejmował sąd rodzinny. 15-latek zatrzymany po ataku w szkole czeka na przesłuchanie. W Leszczydole Nowinach ranił nożem 3 osoby, w tym jedną śmiertelnie. A ze szczegółami Michał Skolimowski.
22: Zatrzymany chłopak przebywa w policyjnej izbie. Zostanie przesłuchany przez mundurowych w obecności co najmniej jednego rodzica. Pobrano mu też krew do badań. Wyniki razem z całym materiałem dowodowym trafią do sądu rodzinnego, który będzie podejmował dalsze decyzje. Także w kwestii tego, czy 15-latek za to, co zrobił, będzie odpowiadał jak dorosły. W ataku w szkole podwyżkowym zginęła 37-letnia woźna. Okoliczni mieszkańcy są wstrząśnięci tą tragedią.
0: Straszne. I aby nigdzie więcej to się nie powtórzyło. Myślę, że to chodzi o ten challenge internetowy.
22: Wątek internetowego wyzwania badają służby.
21: Prezes NBP uspokaja, nie zanosi się na podwyżkę stóp procentowych w listopadzie, przekazał Adam Glapiński. Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła wskaźniki na niezmienionym poziomie. Stopa referencyjna wynosi teraz 3,75%. Rozwój sztucznej inteligencji, przełomowe odkrycia, innowacyjne terapie, współczesna medycyna przesuwa granice. Czy system ochrony zdrowia potrafi odpowiedzialnie wykorzystać tę rewolucję? Na to i wiele innych pytań szukali odpowiedzi specjaliści z całego świata. W Warszawie odbył się drugi kongres Future Health.
2: My się dzielimy tymi różnymi pomysłami i chcemy też inspirować tych, którzy je, mam nadzieję, będą w Polsce wprowadzać i wdrażać.
21: Mówi Anna Rulkiewicz, prezeska grupy LuxMed. Sztuczna inteligencja już wspiera lekarzy w analizie danych czy badań, a rozwój farmakologii i technologii otwiera nowe możliwości leczenia.
10: SK Tarnów News.
23: Michał Reszczyński. Skrzynka z amunicją znaleziona w Ilkowicach. Na pozostałości z czasów II wojny światowej natrafiono podczas rozbiórki budynku gospodarczego. Amunicję zabezpieczyli pirotechnicy. Zderzenie z nimi może skończyć się tragedią. Co roku na drogach w całym kraju dochodzi nawet do 30 tysięcy kolizji aut ze zwierzętami. W regionie tarnowskim jest kilka miejsc, gdzie trzeba uważać.
24: Droga na Skrzyszów, Szynwałt, Wola Rzędzińska w stronę Jodłówki, Wałki.
23: Wymienia powiatowy lekarz weterynarii w Tarnowie Paweł Wałaszek.
25: Sońca!
26: Sońca!
25: I Koroście!
26: I Koroście!
25: Czyli SK!
26: SK!
25: Radio SK!
27: To prawdopodobnie ostatni dzień w tym roku, kiedy na temperaturach było dwucyfrowo i dwójka była z przodu. Trzeba się godzić z tym, że idzie Wszystkich Świętych, Cinek. Wiem, twoja żona kupiła już płaszcz, paraduje, będzie gotowa. Moja się jeszcze szykuje, ale mam nadzieję, że wstydu nam nie przyniosą.
28: Czy ty masz nowe palto? Czy wystąpisz w zeszłorocznym?
27: Ja chyba w zeszłorocznym mimo wszystko. Może piękne nikt było. Się nie skapnie.
28: To takie burgundowe.
27: Burgundowe, moje ulubione. Somber, my body isn't ready w Radio SK teraz. Jeszcze nie teraz, bo się mi zaciął ten sombr. O, teraz.

0: I Know w Radiu SK. Proszę Państwa, odwiedziła nas pani Jadzia, dobry duch Radia SK. Dzień dobry, Jadziu.
1: Dzień dobry.
0: Jest też z nami cały czas Cinek, czy jakikolwiek duch? No, raczej nie.
2: Ale... Bezduszny prowadzący. Ale mam ciekawą wiadomość, proszę Państwa, z Wielkiej Brytanii. Tam został pobity rekord. 65-letni rolnik wyhodował największą dynię wszechczasów. 1295 kg z haczkiem.
0: To chyba nawet ciut więcej od ciebie, prawda?
2: Ha, ha, ha.
1: Co ty opowiadasz? Cinek jest kawał przystojnego chłopaka.
0: Jadziu, chyba znamy innego Cinka. No spójrz na niego. Nie, serio, spójrz na niego, a Jadzia, popatrz mu w oczy i powiedz, że jest przystojnym kawalerem.
2: To jest stanę seksownie.
1: Przystojny kawał chłopa.
0: No nic.
2: Dziękuję, Jadziu. Szkoda, że już nie kawalera.
0: A Jadzia jest dzisiaj, Jadzia jest dzisiaj bez okularów. To wiele wyjaśnia. Dziękujemy ci, Jadziu.
1: Ale jeszcze widzę.

0: Rihanna w Radio SK. Kochani, 20 minut po godzinie 17. Czytam tutaj o tym, co się dzieje w polskiej reprezentacji piłkarskiej. No i Cezary Kulesza, prezes PZPN, uznał, że Jan Urban jeszcze zostaje na stanowisku selekcjonera. I wiesz co, rozmawiałem z paroma poważnymi dziennikarzami piłkarskimi. I ja mówię, trzeba by zwolnić tego Urbana, nie? Nie zwolnić. Mówią, trzeba by zwolnić. Ale jak ma wybierać następnego Kulesza, to już lepiej niech zostanie Urban.
1: To jest następny? Nie mam pojęcia.
0: Może być Michniewicz, może być Brzęczyk. Oni w każdym razie boją się wyboru Kuleszy, rozumiesz? Urban ich zdaniem nie jest dobry, ale tak się boją wyboru Kuleszy, że już wolą tego Urbana.
1: Następny będzie Teddy Swims, ale spokojnie, w Radiu SK.
2: Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: Ain't in LA. Szybka wymowa tytułu tego numeru to niezła akrobacja. Ale to akrobacja, która, wszystko na to wskazuje, może wam się spodobać. Adela, Ain't in LA. Czeka w propozycjach do listy na sk.pl.
2: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17.
3: Zapraszam, Michu Sobkowski.
4: Autopromocja.
5: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Ale pogoda dopisuje. Trzeba kończyć elewację.
8: To nie ma na co czekać. Jedziemy do Sufix po materiały.
7: Mają od ręki?
8: Styropian, kleje, siatki, tynki, farby. Wszystko w jednym miejscu. Nie jeżdżę po całym mieście.
7: No to jedziemy.
8: Tym bardziej, że są otwarci już od 6.30.
9: Sufix. Największe centrum budowlane w Tarnowie. Czysta 5 Tarnów.
10: Placo, Brookbed Design, świat kostki brukowej. Sprawdź, czy stoisz na wystarczająco pewnym gruncie. Placo, Brookbed Design we współpracy z liderem produkcji kostki brukowej, firmą Brookbed, zapewnia najwyższą jakość i światowe standardy. Od przydomowych do przemysłowych instalacji z kostki brukowej, płyty wielkoformatowe, ogrodzenia i autorskie spersonalizowane projekty, które łączą praktyczną funkcjonalność z fantazyjnym designem.

0: ofertę już teraz. Tarnów, Krakowska 125. Plako, Brookbed Design. Zaprasza.
1: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
2: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
6: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
5: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: I po reklamie.

0: Tame Impala, Loser w Radiu SK. Za 27 minut, godzina 18 i Michał, mam dobrą wiadomość.
1: Jaką?
0: Mam odpowiedź na pytanie, które mi ostatnio zadałeś.
1: Jakie ja ci znowu pytanie zadałem?
0: Nie wiem, czy pamiętasz, jak mnie pytałeś, w jakim wieku mężczyzna czuje się najgorzej, w jakim wieku jest najsmutniejszy.
1: I ty już znasz odpowiedź na to pytanie?
0: Tak, skonsultowałem się z naukowcami amerykańskimi.
1: Poczekaj chwilę, bo ja chcę najpierw krótką informację, bo ja mam 42 lata. Czy ja ten wiek mam już za sobą, kiedy czuję się najgorzej, czy dopiero przed sobą?
0: Przykro mi, ja mam 43, oba mamy ten wiek przed sobą.
1: Jezu, będzie jeszcze gorzej?
0: Nie mów do mnie Jezu, to po pierwsze, po drugie będzie. Ten wiek, w którym mężczyzna czuje się najgorzej, jest najsmutniejszy, to 47 lat.
1: Dlaczego tak?
0: Ja się znam, dlaczego potem ma być lepiej.
1: No właśnie, to jest bardzo ciekawe. Ale być może, wiesz, to 47 lat to dochodzi do takiego momentu przed 47, że jeszcze ci się wydaje, że jesteś młody, sprawny, ura bura, 20-letnie dziewczyny na ciebie patrzą, a w wieku 47 możesz sobie zdawać sprawę, dobra, ten czas już minął, czas się z tym pogodzić i żyć spokojnie, nie biec, nie skakać, nie pocić się, zjeść grilla, odpocząć.
0: A wiesz, kiedy mężczyzna jest najszczęśliwszy?
1: Kiedy?
0: Jak ma 67 lat, bo to jest 6-7.
1: Albo 69, co nie?
0: Dobra, graj piosenkę.
1: Dobra, gram.

0: Taylor Swift, tak jak Suzuki, tylko że Taylor. To jest Radio SK, kochani, i mamy niezwykle durną informację, ale prawdziwą.
1: No, słuchamy.
0: Ale prawdziwą.
1: Słuchamy, co się stało?
0: Burmistrz Siemiatycz kazał pomalować drogę na różowo, bo Skolim przyjedzie różową limuzyną na imprezę z okazji swoich 30 urodzin i pomalowali, mam zdjęcia.
1: Mhm. Skolim jutro skończy 30 lat, także od razu wszystkiego najlepszego. Byliśmy pierwsi. Konrad, pamiętaj.
0: On jest Konrad?
1: Tak, Konrad Skolim, Skolimowski. Wiesz co, burmistrz maruje z drogę na różowo. Aha. Wyobrażam sobie, że lokalny dom kultury, który czeka na nowy mikrofon od 2006 roku, jest zachwycony.
2: Autopromocja. Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem programu jest Heron Finance z Tarnowa, właściciel serwisu problemyfinansowe.pl.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
10: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
9: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
11: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
13: Nie, a powinno?
12: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
13: I możesz z nich korzystać?
12: Jasne, w każdej chwili.
13: To i ja się zapiszę.
12: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
14: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, wesoły kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: I po reklamie.

SK. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami Oponeo.pl.

0: What If w Radiu SK. Sońta i Korościel, będziemy powoli spadać, ale Michał Hanczak się pojawił. Witaj,
1: obecny.
0: Michale.
1: Dzień dobry, jestem.
0: Co ty dzisiaj zaproponujesz naszym radiosłuchaczom?
1: Zaproponuję m.in. Nowość od Malika Montany, waszego kolegi.
2: No tak, zaliczyliśmy spektakularny wywiad z Malikiem, chętnie posłucham jego piosenki.
1: Ja bez wywiadu po prostu zagram.
3: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Jak przechytrzyć raka? Lekarz-onkolog Maria Srebro-Stańczyk.
2: Nowotwory złośliwe są jednym z największych zagrożeń dla naszego stanu zdrowia. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, zgłoś się do specjalisty. Możesz również skorzystać z onkologicznego telefonu zaufania.
1: Onkologiczny telefon zaufania 501-352-115. Więcej na www.profilaktykawmalopolsce.pl. Prozdrowotne oddziaływania edukacyjne na rzecz zmniejszania umieralności na nowotwory w Małopolsce. Program zrealizowano ze środków finansowych województwa małopolskiego.
3: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: Teraz SK łączy pokolenia w nowym programie SK Reakcje.
5: Tu seniorzy sprawdzają, czym żyją młodzi.
6: Sformowanie Gen Z.
7: Pokolenie młodych.
8: Tak mówisz? Trzeba angielski znać.
5: A młodzi odkrywają to, co dla starszych oczywiste.
9: No można się zakochać, nie?
10: Nie, no tak.
4: SK Reakcje.
5: Oglądaj, komentuj i reaguj z nami.
4: Włącz, kiedy tylko chcesz. Szukaj SK Reakcje na YouTubie.
5: Hanczak, zapraszam.
11: Kolejka na Kasprowy zaczyna się w Gemini. Już w tę sobotę o godzinie 12 zapraszamy na huczne otwarcie wystawy o kolejce na Kasprowy. Czeka oryginalny wagonik, strefa VR, gra terenowa i warsztaty dla dzieci. Do wygrania weekend w Zakopanem. Tylko w Gemini.
12: Co pachnie jesienią? Pieczony pasztet. Taki, którego zapach prowadzi prosto do kuchni. W wędlinach z Lubinki pasztet pieczemy od początku naszej historii. Z gęsią, kaczką, królikiem, kurczakiem i indykiem. A teraz poznaj naszą nowość. Pieczony pasztet domowy bez substancji konserwujących. Pasztety z Lubinki. Kupisz w naszym zakładzie w Lubince, w delikatesach Centrum, Stokrotce, Strusiniance, sklepie Zenit i w wybranych sklepach. Wędliny z Lubinki. Smacznej jesieni!
13: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
14: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
15: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
13: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu bike. Lider SUVa, Mikołajowice 198 koło Tarnowa. Bike. Wybór staje się prosty.
16: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
17: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
16: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
18: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
23: Sponsorem programu jest właściciel restauracji w Dolinie Pstrąga w Machowej.
24: Nie wiem jak wy, ale ja już za nią tęsknię. Chodzi o piękną, złotą polską jesień, która od końca września rządziła w regionie tarnowskim. Nie dość, że nie brakowało słońca, to było przyjemnie ciepło. No ale co zrobić? Czeka nas załamanie pogody. Już jutro temperatura spadnie do 15 stopni.
23: Sponsorem programu jest właściciel restauracji w Dolinie Pstrąga w Machowej, organizujący imprezy okolicznościowe.
22: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
25: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Trwa przesłuchanie 19-latka zatrzymanego po ataku w szkole w Ostrołęce. Wczoraj w zawodówce ranił ostrym narzędziem swoich kolegów i nauczycieli. W jego plecaku znaleziono materiał wybuchowy domowej roboty. Na przesłuchanie czeka też 15-latek zatrzymany po ataku w szkole pod Wyszkowem. Ranił nożem 3 osoby, w tym jedną śmiertelnie. Jutro tankowanie droższe niż dziś. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6,90 zł. Za olej napędowy 7,82 zł. grosze, a to wzrost cen o kolejno 7,8 grosze.
0: SK Sport News.
25: Wraca piłkarska ekstraklasa. W ramach 10. kolejki Wieczysta zagra jutro u siebie z Wisłą Płock, a Raków Częstochowa podejmie GKS Katowice. Liderem tabeli jest Górnik Zabrze przed Legią i Lechem. Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy turnieju ATP Masters 1000 w Szanghaju. Polak pokonał Australijczyka Jamesa Duquarta 6-3-7-6. Jego następnym rywalem będzie Nowak Dziokowicz.
0: SK Tarnów. News.
2: Michał Reszczyński. 5 szkół zawodowych w powiecie tarnowskim z unijnym wsparciem. To ponad 1,5 miliona złotych na edukację, dodatkowe kursy i pomoc uczniom ze specjalnymi potrzebami. Paszporty samodzielności i aktywności. Takie dokumenty otrzymują uczestnicy warsztatu terapii zajęciowej imienia Jana Pawła II w Tarnowie. To element nowego projektu usamodzielniania poprzez wyjazdy na wycieczki.
7: Każdy uczestnik otrzyma swój paszport, w którym będzie zapisywał właśnie podejmowane działania.
2: Wyjaśnia Karolina Piech, instruktorka terapii zajęciowej.
9: To ja może na początek pozdrawię tych, którzy dzisiaj wieczorem ruszyli na stacje benzynowe, żeby przed weekendem jeszcze dzisiaj zatankować, no bo jutro, jak słyszeliście w newsach, ma być drożej. Ja mam dużo muzycznego paliwa dla wszystkich, nie tylko kierowców, w dodatku za darmo. Dracula, Tame Impala i Jenny na początek. Nazywam się Michał Hanczak, dobry wieczór.

0: piosenka idealnie pasuje do deszczowego jesiennego wieczoru, prawda? A donosicie mi już od samego początku imprezki, że w wielu miejscach już się rozpadało i ta ładna, złota polska jesień się na razie zakończyła. Gosia, Marek, Piotrek, Szymon, pozdrawiam was serdecznie. Wiem, że wracacie do domu w deszczu. A jeśli chodzi o Dawida Kwiatkowskiego i Margaret, później ci opowiem, no to to jest aktualnie gorącej dwudziestki hit numer jeden, czyli najwięcej waszych głosów oni dostali. Dawid Kwiatkowski bardzo z tego powodu się ucieszył.
1: Boże, bardzo dziękuję. Kocham was nad życie. Dziękuję za każdy głos.
0: Ale jutro nowe notowanie, więc wszystko się może zmienić, albo się nic nie musi zmieniać. To od was zależy. Na SK.pl można głosować. A ja dzisiaj z kolei wam oddaję głos, bo przypominam, że od pewnego czasu w imprezce prowadzę tak zwane pozdrowieniowe czwartki. Skoro są owocowe czwartki w firmach, to w Radiu SK będzie pozdrowieniowy czwartek, a więc w imprezce po prostu możecie pozdrowić jak za starych, dobrych czasów w radiu. Kogo tylko chcecie, z jakiej chcecie okazji, może bez okazji, głosówki przyjmuję na Messengerze SK. Tim Berg już teraz.

0: Jeżeli pamiętacie oryginalną wersję tego kawałka, czyli wersję Shauna Paula, to wcale nie jesteście jeszcze tacy starzy, bo to było raptem 15 lat temu. Cóż to jest 15 lat wobec kredytu hipotecznego na 35, prawda? Riviera, She Doesn't Mind na antenie Radia SK. Dzisiaj w imprezce pozdrowieniowy czwartek, a więc uruchamiam wszelkie możliwe kanały, przede wszystkim Messenger Radia SK, żebyście mogli pozdrowić. Sandra napisała, że swoją przyjaciółkę Aleksandrę pozdrawia, bo właśnie razem malują pokój i Aleksandra w tym pomaga, także potem czekam na jakieś zdjęcia, żebym zobaczył efekty dziewczyny, co tam zmalowałyście przy imprezce. Jest jeszcze Bartek z głosówką. Cześć, dzień dobry. Bartek?
1: Dzień dobry, witam. Chciałbym pozdrowić tutaj moich pracowników z lokalu, którzy tam dzielnie wykonują zamówienia. Pozdrawiam serdecznie.
0: Pozdrowienia, jaki fajny szef. Pozdrowi. Ciekawe, czy da premię. Ale oni na pewno się tam świetnie uwijają i dają radę i nie trzeba będzie przynajmniej wzywać posiłków. Fuka i Vito Bambino, za chwilę.
2: Reklama.
3: A jak ty ogarniasz wszystkie materiały na budowę?
4: Sufix. Jedna hurtownia i mam wszystko.
3: Serio?
4: Tak, przyjeżdżam, biorę co trzeba. Dach, izolację, chemię budowlaną, narzędzia. Wszystko na miejscu i są otwarci już od 6.30.
3: Sufix to największa hurtownia dla wykonawców w Tarnowie.
4: Ogromny wybór, szybkie dostawy i fachowe doradztwo.
3: Buduj z partnerem, który zna się na robocie. Sufix. 305 Tarnów.
5: I po reklamie.

światło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

0: Mam nadzieję, że niebawem coś nowego od Adele usłyszymy. Na razie Adele i Rolling in the Deep w Imprezce w Radiu SK. Hanczak z tej strony. Zapraszam na pokład. Na pokład naszego samolotu, który jeszcze w tym miesiącu na weekend zabierze was w jakieś ładne miejsce. Nie mogę powiedzieć w jakie, bo sam nie wiem i na tym też polega akcja Odlot Ściśle Tajny, że nie wiadomo dokąd polecicie, dowiecie się na lotnisku. Ale przygoda będzie zacna, zwłaszcza, że za nią nie zapłacicie, bo zgłoszenia są darmowe i naprawdę płacić nie trzeba. W dodatku można polecieć zyskową ekipą na ten weekend. Różne są sposoby, jakimi przekonujecie naszą ekipę, żeby to do was zadzwoniła. Wiktoria na przykład jako fizjoterapeutka rzuciła porankowej ekipie challenge.
1: Kto z was będzie miał najlżejszą walizkę, wygrywa masaż.
2: Ja wygram! Lubimy mieć wszelkiego rodzaju challenge, więc wydaje mi się, że challenge accepted, co okay. Oznacza, right. Że uwaga, pakujcie się, albo się nie pakujcie i lećcie z nami!
3: Wiktoria, czy ty zrozumiałaś komunikat, ten przekaz?
1: Zrozumiałam i bardzo się cieszę.
0: Ja bym na pewno przegrał w tym wyzwaniu. Zawsze mam za duży bagaż. Ale wy możecie wygrać, więc zgłoście się już teraz za darmo przez aplikację Radia SK na smartfony. Jutro ktoś z was być może dołączy do tej ekipy.
4: Ruszaj z nami w nieznane. Odlot ściśle tajny.
5: Autopromocja.
4: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
11: Mamy to, o nas. W smartfonach mamy to.
10: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
12: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
10: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: To będzie ostatnia reklama.
13: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
14: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
15: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
14: I zrobiła nam super pokój.
15: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: I po reklamie.
5: SK.

0: Take Me Back od Kygo i Robina Schulza w Radiu SK w imprezie przed godziną 19. Dzisiaj pozdrowieniowy czwartek. Nie owocowy, ale pozdrowienia właśnie, więc możecie zostawiać głosówki na Messengerze SK i pozdrawiać kogo tylko chcecie z okazji jakiejś albo bez okazji. Paulina, cześć!
1: A ja chciałam pozdrowić wszystkich rodziców, uczniów klas drugich, którzy właśnie się dowiedzieli, że na jutro dzieci mają zrobić zielnik i którzy właśnie prasują liście żelazkiem. Serdecznie pozdrawiam. Niech moc będzie z nami.
0: Noc to was chyba zostanie.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Kiedy wiesz za Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
5: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
6: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
5: Czyli frosty kupiłeś?
7: Prościej się nie da.
8: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
9: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: Teraz SK łączy pokolenia w nowym programie SK Reakcje.
0: Tu seniorzy sprawdzają, czym żyją młodzi.
11: Sformułowanie Gen Z.
12: Pokolenie młodych.
13: Tak mówisz? Trzeba angielski znać.
0: A młodzi odkrywają to, co dla starszych oczywiste.
14: No można się zakochać, nie?
15: Nie, no tak.
10: SK Reakcje.
0: Oglądaj, komentuj i reaguj z nami.
10: Włącz, kiedy tylko chcesz. Szukaj SK Reakcje na YouTubie.
0: Hanczak, zapraszam.
16: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
17: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
18: Lidl, to się opłaca.
19: To będzie ostatnia reklama.
7: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
9: I po reklamie.
6: SK Tarnów. Na czasie.
1: Michał Praszczyński. W Tarnowie poczujecie nowojorski klimat. Dwóch wybitnych muzyków ze Stanów, Nate Osborne i Mike Parker, wystąpią w miejscowym Centrum Kultury. Spodziewajcie się solidnej dawki amerykańskiego folku, jazzu i bluesa. Koncert odbędzie się 20 listopada. Tymczasem zawodnicy MS Handball Pałac Tarnów zmierzą się przed własną publiką z MTS-em Chrzanów. Spotkanie odbędzie się w ramach 5. kolejki 1. Ligi Piłki Ręcznej Mężczyzn. Początek w niedzielę 11 października o 17:00. Szykuje się zacięta walka.
4: Muzyką się żyje.
0: Mamy 19 i mamy Mami. Czy ten kawałek pod tytułem Mami właśnie będzie nas rozgrzewał tej jesieni? To jest tytuł wspólnego singla Malika Montany i 730 Hancho. Jeżeli spodziewacie się rapu, to nie tym razem. Zagram go wam w imprezce za kilka minut i sami się przekonacie, ale najpierw Malik trochę o tym kawałku opowie.
12: Ta piosenka na pewno jest dla wszystkich. Dowodem na to jest to, że nie spodziewałem się nawet, że spodoba się ta piosenka wielu kolegom, u których nie powiedziałbym, żeby słuchali takiej muzyki. No a jak widać, można czasem zaskoczyć.
14: Ja bym nie klasyfikował tej piosenki w ogóle w podgatunku rap czy hip-hop, bo to jakby nic z tym nie ma wspólnego. Jest to latynoamerykańskie brzmienie, jakbym to nazwał.
0: Czy ten kawałek buja? Czy może Malik nas buja? No sprawdzimy za kilka chwil. To nie będzie takie zwykłe bujanie się, no bo to będzie prawdziwa imprezowa petarda. Pojutrze Ergo Arena w Trójmieście będzie gościć imprezę pod hasłem Resistance Poland. Swoje sety zagra mocna ekipa, która sprawi, że imprezowicze poczują się niemal jak na Ibizie. Zaprasza Radio SK.
15: Imprezka.
20: Imprezka.
15: Imprezka.
0: Taki klimat rodem z Ibizy by się przydał. No ale na razie zagram spokojnie, romantycznie, jesiennie. Tylko kochaj mnie, tak Zalia zaśpiewa na początek tej godziny imprezki. Potem przyspieszymy z Edem Sheeranem i Tove Lo. Ja nazywam się Hanczak, witam was bardzo serdecznie. Dobry wieczór.

0: Wait So Long cały czas brzmi doskonale, to Swedish House Mafia w imprezce po raz pierwszy dziś, ale nie po raz ostatni, bo nowość od Swedish House Mafii na pewno jeszcze dziś wieczorem się pojawi. A propos nowości.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: My zawsze w Radiu SK gramy te nowości, szukamy tych najlepszych i rzeczywiście mamy nawet taki nowy program. Wszystkie hity zaczynają się w SC. Czwartkowy wieczór. Mati Fuczuło pojawia się w studiu Radia SK po 23:00, by wam zagrać to, co właśnie się ukazało albo ukazuje się o północy. I dzisiaj nie będzie inaczej oczywiście, a wśród tych gorących premier, które wam zaprezentujemy, będzie między innymi zapowiedziana nowość od Bambi i Bedoesa, czyli kawałek pod tytułem Cyrk. Bądźcie z nami do późnego wieczora, ale ja wam też teraz coś nowego zagram. Może już mieliście okazję usłyszeć, a może nie, więc będzie to pierwszy raz, kiedy Malik Montana i 730 Hancho w waszych uszach zabrzmi. Michał Hanczak, ja to gram. Mami, już teraz.

0: To Miley Cyrus na antenie Radia SK. Ktoś mi właśnie napisał na TikToku, że jutro od 7.10 ma szkołę, więc zaraz musi iść spać. Kto to wymyśla takie lekcje tak wcześnie? Też tak chodziłem, ale ja uważam, że o 7.10 to co najwyżej powinien być WF z opcją leżakowania na macie na przykład. O, to by była dobra lekcja. To jest imprezka Weste. Jeszcze się nie kładźcie, zostańcie jeszcze trochę ze mną, zwłaszcza, że za chwilę między innymi Benson Boone, Sylwia Grzeszczak i możliwość zadzwonienia do mnie i pogadania ze mną na antenie. Można też oczywiście pozdrawiać na Messengerze Radia SK, bo dzisiaj pozdrowieniowy czwartek i jest głosówka od Mateusza, który mam nadzieję za chwilę coś powie.
1: O,
0: czekaj, moment. No i oczywiście, że zepsułem, bo tak się tutaj zamyśliłem tą szkołą. Dobra, to Mateusz będzie później, a teraz będzie krótka przerwa.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz, gdzie?
4: To będzie odlot ściśle tajny!
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
5: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
6: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
7: Sponsorem programu jest Heron Finance z Tarnowa, właściciel serwisu problemyfinansowe.pl.
8: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
11: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 9 października kupując herbatę Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie dostaniesz gratis. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smek z rabatem do 76%. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
12: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W JESK znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. JESK. Scandinavian Sleeping and Living.

Kości kilogram 12,99. Cena przed obniżką 17,99. A do środy winogrona ciemne 5,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 12,99. Limit 3 kilo. W

0: Vista Classic i Mielona Classic Intense. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie bakalie Bacador. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. I do tego na Dzień Nauczyciela wszystkie praliny. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
5: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
6: Lidl, to się opłaca.
7: I po reklamie.
8: Esko.

0: Tu imprezka Vesta, Alesso i Nate Smith za nami, I like it. Ja bardzo lubię, kiedy do mnie dzwonicie. 664-402-302. Słuchawa przy uchu. Za chwilę zadam komuś z was pytanie i trzeba będzie odpowiedzieć słowem na pierwszą literę waszego imienia. Także najpierw się przedstawiamy. 664-402-302. Ktoś już próbuje? O, ktoś się rozmyślił chyba, bo jednak odłożył słuchawkę. No dobra, spróbujcie. Nie bójcie się mnie, ja jestem bardzo miły i uprzejmy. Halo, dobry wieczór. Kogo tam mamy po drugiej stronie? Chyba nikogo. No to może tutaj, jakby z fotowoltaiki dzwonili, to by się na pewno odezwali. Halo?
1: No halo, halo.
0: Jak masz na imię? Dobry wieczór.
1: No witaj, Michał. Bartek po tej stronie. Fajnie, że się udało w końcu dodzwonić.
0: Witam cię serdecznie. Bartek, no to czynność, którą robisz po pracy na pierwszą literę twojego imienia.
1: Bujam się.
0: Bo to ja muszę dopytać, ja przepraszam bardzo, od czegoś się bujasz, od jakichś obowiązków, czy nie, na czymś?
1: Akurat no, może ze stałego zajęcia nie mam, ale bujam się do swoich ulubionych hitów, które słyszą u was.
0: O Boże, proszę, jaka wazelina poszła! A że ja jestem przekupny, to dostaniesz ode mnie eskowe gadżety za to.

0: Liwka, poza tobą nic na antenie Radia SK przed 20. No tak, na pewno do swojej byłej Mateusz nie zaśpiewa.
1: Witaj Jesko, chciałbym pozdrowić swoją byłą i powiedzieć, niech żałuje. Wygrałem 100 w zdrapkę. Gdyby została, to byśmy teraz poszli do takiej restauracji, gdzie mało kto może sobie na takie rarytasy pozwolić.
0: 100? No powiem szczerze, że to pewnie chodzi o 100 tysięcy, skoro tutaj tak na bogato. No ale nawet jeżeli to jest po prostu 100, to naprawdę ta dziewczyna musi teraz bardzo żałować, że się rozstaliście. Przecież ten chłopak, ten Mateusz, który się na antenie pojawił, to jest lepszy niż 6 w Totka.

0: promocja.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: Ain't in LA. Szybka wymowa tytułu tego numeru to niezła akrobacja. Ale to akrobacja, która, wszystko na to wskazuje, może wam się spodobać. Adela, Ain't in LA.
3: Czeka w propozycjach do listy na sk.pl.
1: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17.
2: Zapraszam, Michu Sobkowski.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość, niepowtarzalna siła, imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
6: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
7: Doradczyni klienta.
6: Sporo tych ról, przyda się jej jakieś wsparcie.
8: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.

0: Teraz w klubie mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie. SGA Tarnów. Na czasie.
5: Michał Reszczyński. Marzy wam się występ u boku legendarnego zespołu Lombard? Da się zrobić. W Domu Kultury Westerplatte w Tarnowie odbędą się otwarte przesłuchania dla mieszkańców. Zwycięzca będzie mógł zaśpiewać razem z ekipą ich kultową piosenkę Przeżyj to sam podczas koncertu w Centrum Sztuki Mościce. Zapisy do 10 października na dekawesterplatte.pl. Tymczasem w kolejną sobotę w hali sportowej Akademii Tarnowskiej odbędzie się egzotikarium, czyli targi terrorystyczne. Będą wełny że jaszczurki, żółwie i żaby.
6: Muzyką się żyje.
7: Kolejne karty przyszłorocznego openera odkryte. Do line-upu tego festiwalu dołączyli dziś kolejni artyści. To m.in. Ellie Goulding, artystka, której chyba nikomu przedstawiać nie trzeba. Wesce gramy takie hity jak Love Me Like You Do, Burn Lights, czy jej współpracę z Marshmello, Calvinem Harrisem czy Illenium. Do line-upu dołączyła także grupa Five Seconds of Summer, czyli zespół, który możecie znać m.in. z hitu Young Blood. Do Polski wrócą też legendy muzyki elektronicznej The Chemical Brothers, a także Adela, czyli artystka ze Słowacji, o której ostatnio robi się naprawdę coraz głośniej. Wczoraj w imprezie grałem też jej kawałek pod tytułem And in LA. No i ci artyści dołączyli do ogłoszonych wcześniej Sombra czy Ray, a opener odbędzie się w Gdyni od 30 czerwca do 3 lipca. Sanach wyda drugą część winyla z zapisem niektórych hitów w wersji live. 30 października ukaże się kolekcjonerski krążek z 5 piosenkami nagranymi podczas jej występów na PGE Narodowym w zeszłym roku. Album dopełni jeden z nowych singli, hit ITP ITD. SK Music Tour jesienią? Tak jest, i to nad polskim morzem. 14 listopada w hali Millennium w Kołobrzegu odbędzie się jeszcze jeden koncert z tego cyklu, a rządzić będzie rap. Na scenie wystąpią m.in. Fukaj i Young Leosia, a bilety na to wydarzenie trafiły już do sprzedaży. Szczegółów szukajcie na sk.pl.
8: Imprezka.
7: Mam nadzieję, że eskowe koncerty to jest okazja, której nigdy nie odpuszczacie, a za chwilę o innych okazjach, których nie odpuszczacie, jeszcze pogadamy i będę miał za to kasę na zakupy. Bądźcie czujni, jeżeli zgłosiliście się na sk.pl, a ja nazywam się Michał Hanczak, zapraszam na kolejną godzinę z imprezką.

0: A ciekawy jestem, czy w ten weekend będzie jakieś wesołe bum, bum, bum.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel sklepu Amazon.pl.
0: U Sylwii. Sylwia, czy to zdanie magiczne, o którym napisałaś na SK.pl, padło przed tym weekendem, czy nie?
2: Nie, niestety jeszcze nie czekam. Mam nadzieję, że dziadek słucha.
0: No jeszcze jest szansa, bo jutro jest piątek. Przypominam, że weekend zaczyna się wesoło. Od 9 będziemy z Kasią Węsierską was w weekend wprowadzać. Ale no właśnie, jakiej okazji nigdy nie odpuszczasz?
2: Nie odpuszczam i myślę, że wszyscy rodzice się podpiszą dwoma rękami pod tym. Nie odpuszczamy okazji, kiedy dziadkowie mówią, bierzemy chłopców do siebie. Takich okazji nigdy.
0: No właśnie, jak jest ta chęć ze strony babci, dziadków, to trzeba korzystać i te dzieci tam sprzedać na dzień czy na weekend i zrobić coś dla siebie wtedy, tak?
2: Tak.
0: Sylwia, no ja absolutnie to rozumiem, mimo że nie mam dzieci, ale jestem empatyczny i rozumiem. I dlatego, że jestem empatyczny i sympatyczny, to 300 do wydania na Amazon.pl dla ciebie. Może właśnie na coś, co się też przyda w taki wolny, luźny weekend bez dzieci.
2: Prawda? Na przykład bałki i farba. Prawda?
0: Ja to myślałem, że sobie gdzieś, nie wiem, pojedziecie i potrzebujesz na przykład ładnego stroju kąpielowego na wyjazd, a ty tutaj o robocie. No dobrze, no. Każdy wybiera przyjemność, jaką lubi.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel sklepu Amazon.pl.

0: Mam swoją odpowiedź na owocowe czwartki w korporacjach. To Biro Mio i Fly High już za nami w imprezce Hanczak. Z tej strony to jest Radio SK. Tu w imprezce mamy pozdrowieniowe czwartki, kiedy to na Messengerze Radio SK możecie zostawić głosówkę z pozdrowieniami dla kogoś albo dla siebie, bo okazuje się, że swoją własną okazję też warto świętować i bardzo dobrze, Grzesiek.
1: Dziś są moje urodziny, także życzycie mi wszystkiego najlepszego.
0: Grzesiek, oczywiście, że życzymy. Masz urodziny tego samego dnia, co z Kolim, dlatego życzę ci, żeby ktoś dla ciebie też przemalował chodnik i drogę na różowo. I żebyś miał swoje parówki, i stację benzynową, i majtki. Rag & Bowman za chwilę.
2: Autopromocja.
3: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
6: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: I po reklamie.
11: Eska.

To Imagine Dragons na antenie Radia SK. Dan Reynolds, czyli lider tej grupy, wrócił do puli. To znaczy po 4 latach znowu jest singlem, także dziewczyny, trzymam kciuki. No może której z was się uda do niego jakoś się dotrzeć. 15 minut nam zostało do godziny 21. Ja teraz docieram do wręcz prehistorycznych czasów. Nie wiem, czy kojarzycie, czym Polska żyła 25 lat temu, no bo wiadomo, że teraz część Polski żyje pizzą Książula, ale 25 lat temu emocjonowaliśmy się zupełnie czymś innym. Nie wiem, czy kojarzycie ten dźwięk. O, czy już wam ta nutka coś mówi? A teraz jak zagram, o... Tak, tak. To jest fragment czołówki Big Brothera. No i rzeczywiście tego Big Brothera po 25 latach jeden z takich sentymentalnych portali mi ostatnio przypomniał i pokazał m.in. SMS, bo można było wtedy za grube pieniądze zamówić sobie taki serwis SMS-owy, który polegał na tym, że dostawaliśmy SMS-y z wiadomościami, co dzieje się w domu Wielkiego Brata, żebyśmy byli na bieżąco. No i na przykład taki jeden przytoczony SMS brzmiał: Monika bierze prysznic, mężczyźni stanęli w drzwiach, żeby ją podglądać. Koniec SMS-a. I tak sobie myślę, że no, kiedyś to były naprawdę te alerty RCB jakieś takie inne.

Wciąż nie wiem jak sam trzymać dystans, bo powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak

Gdziekolwiek teraz jesteście i cokolwiek teraz robicie, mam nadzieję, że ten hit sprawił wam trochę uśmiechu i radości. Happiness is so sad to Swedish House Mafia i Licky Lee przed godziną 21 w Imprezce. Jeszcze dzisiaj przed nami wszystkie hity zaczynają się w Esce, czyli program pełen nowości. Od 23 Mati Fuczuło będzie je wam grał i tuż po premierze zagra wam na pewno gorący duet. Już rozgrzewa internet Bambi i BDOS, czyli cyrk. Jak to brzmi? Będziecie mogli przekonać się słuchając nas dzisiaj wieczorem, więc za wcześnie się spać nie kładźcie. A że dzisiaj mamy Światowy Dzień Wzroku, no to ja już dalej siebie w pracy dzisiaj nie widzę. Takie mam problemy ze wzrokiem. Widzę sobie. Wrócę jutro po 9 z Kasią Męsierską i będziemy razem zaczynać weekend. Hanczak, do usłyszenia.

0: to promocja.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
6: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
0: To będzie ostatnia reklama.
7: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: I po reklamie. SK Tarnów. Na czasie.
9: Michał Reszczyński. Lubicie muzykę akordeonową i macie trochę wolnego czasu jutro? Jeśli tak, to dobrze się składa. W sali koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych w Tarnowie wystąpi duet Ochwat i Zimka. Artyści są laureatami licznych konkursów instrumentalnych. Koncert rozpocznie się o godzinie 17, a już w najbliższą sobotę w tej samej sali koncertowej odbędzie się wydarzenie Kora Nieskończoność z udziałem wiolonczelisty Michała Pepola i Tarnowskiej Orkiestry Kameralnej. Usłyszycie m.in. niepublikowane wcześniej materiały kory.

0: Tarnów News.
1: Czeka nas drogowa rewolucja. Dziś w magazynie informacyjnym Radia SK Tarnów o zmianach, jakie w związku z przebudową ronda czekają kierowców i pieszych w Tarnowie. Ale będziemy też mówić o tym, jak sobie radzić z jesiennym spadkiem nastroju. Justyna Świderska, zapraszam. To będzie prawdziwa rewolucja. W czwartek 15 października ma się rozpocząć przebudowa ronda u zbiegu ulic Krakowskiej, Narutowicza i Sikorskiego w Tarnowie. Szykują się poważne zmiany w organizacji ruchu, które uderzą w kierowców, ale również pieszych czeka nie lada wyzwanie. Wiele przestrzeni, po których obecnie można się swobodnie przemieszczać, zostanie ogrodzonych, a do dyspozycji pozostaną wyłącznie dwa oddalone od siebie przejścia. O szczegółach w naszej rozmowie.
2: Podinspektor Zofia Kukla, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.
1: Panie naczelnik, już za parę dni czeka nas drogowa, można powiedzieć, rewolucja. Znowu w jednym z bardzo kluczowych miejsc w Tarnowie pojawią się maszyny budowlane, ruszy przebudowa skrzyżowania ronda Krakowska-Narutowicza-Sikorskiego. Co to będzie oznaczało dla kierowców? No, możemy się spodziewać, że na pewno duże utrudnienia.
2: Dla kierowców na pewno będzie oznaczało to na nowo przystosowanie się i znalezienie też sposobu, jak dojechać, nie korzystając z trasy, która zwykle miała większą przepustowość. Zawsze w takiej sytuacji, kiedy wprowadzane są na dużych skrzyżowaniach czy trasach mocno uczęszczanych nowe rozwiązania, przez kilka pierwszych dni też my bacznie obserwujemy, jak kierowcy rozwiązują ten sposób poruszania się, tak żeby dostosować się do tej nowej sytuacji, ponieważ poza tym, że będą musieli bacznie te znaki obserwować i przeanalizować, jak dojechać. Te informacje są w tej chwili na bardzo wielu forach udostępniane, więc można troszkę wcześniej też przeanalizować najbardziej korzystną trasę. No to jednak dopiero praktyka pokaże, jak ta korelacja pomiędzy pieszymi, pomiędzy kierującymi w tych nowych rozwiązaniach będzie funkcjonowała.
1: Z tego, co już możemy się zorientować na projektach, na planach, które są udostępniane również między innymi w internecie, ruch dwukierunkowy zostanie utrzymany tylko jeżeli chodzi o ulicę Narutowicza. Jeżeli chodzi o ulicę Krakowską, to już z ronda nie zjedziemy w górę ulicy Krakowskiej.
2: Nie będzie można w górę Krakowskiej pojechać. Krakowska na tym etapie remontu będzie jednokierunkowa, więc od ulicy już skrzyżowanie z ulicy Bandrowskiego będzie można tylko przejechać Krakowską w dół, jeden kierunek ruchu.
1: I podobne utrudnienia będą nas czekały, jeżeli chodzi o Sikorskiego, bo tutaj z kolei cały odcinek aż do skrzyżowania z ulicą Mościckiego zostanie wyłączony.
2: Ponieważ na tym pierwszym etapie istniejące przejście dla pieszych będzie kompletnie przebudowane, to cały teren ulicy Sikorskiego zgodnie z przedstawionym projektem będzie wyłączony z możliwości poruszania się zarówno pojazdów, jak i osób. A więc też bardzo duże utrudnienia i na nowo piesi też muszą przemyśleć trasę, którą będą się poruszali, ponieważ na chwilę obecną przejście, które znajdowało się, jak to popularnie się mówiło, pod świtem, będzie całkowicie wyłączone z użytkowania, a najbliższe możliwe do wykorzystania przejście to znajdujące się aż przy ulicy Mościckiego z sygnalizacją świetlną.
1: Jeżeli chodzi o ruch pieszych, to tak naprawdę czekają nas jeszcze poważniejsze utrudnienia, bo bardzo duży obszar sąsiadujący z prowadzoną inwestycją zostanie z tego ruchu również pieszego wyłączony. Tutaj pojawi się kwestia dobrej decyzji, którą drogą będziemy się poruszać właśnie idąc pieszo.
2: Zakres remontu obejmuje nie tylko i wyłącznie pasy drogowe, ale również przylegające do tego tereny w postaci skwerów. Naprawdę bardzo duży obszar z każdej strony istniejącego ronda, w tym też parkingi, będzie wyłączony.

0: znajdującej się na terenie byłego Owintaru będą całkowicie wyłączone z możliwości użytkowania. Będzie tam wyznaczony konkretny ciąg dla pieszych, z którego będzie można na tym etapie budowy korzystać.
1: Można się łatwo domyślić, że skoro w tym momencie mamy do dyspozycji całą tą przestrzeń, a w momencie rozpoczęcia inwestycji będziemy się ograniczać wyłącznie do dwóch właściwie przejść dla pieszych, bo mówimy o tym przy ulicy Mościckiego i o tym nowo wyznaczonym, ten ruch pieszy będzie ogromny, zwłaszcza w tych godzinach, kiedy przyjeżdżają autobusy, przywożą mieszkańców okolicznych miejscowości, kiedy przyjeżdżają pociągi.
0: Na pewno też osoby korzystające z komunikacji publicznej muszą dołożyć do swojego planu dnia te kilka minut, ponieważ trasa dojścia do przystanków się przedłuży. Część przystanków będzie miała inną lokalizację. Natomiast w tej chwili ten projekt, który został przedstawiony, z naszej strony był opiniowany w taki sposób, aby na tym przejściu, które będzie się znajdowało na ulicy Narutowicza, bezwzględnie w czasie rozpoczęcia robót i wprowadzenia takich dużych ograniczeń w poruszaniu się pieszych na tym głównym ciągu, przede wszystkim w pierwszej fazie znajdowała się tam osoba, która będzie regulowała ruch. Pamiętajmy o tym, że w chwili obecnej przepisy regulują pierwszeństwo pieszych wchodzących na przejście dla pieszych, w związku z czym przy tej częstotliwości pieszych korzystających z drogi ten ciąg pojazdów, praktycznie byłyby to bardzo duże utrudnienia, bo zaistniałyby bardzo duże zatory. Nie chodzi tu o ilość pieszych, ale o ich częstotliwość pojawiania się na tym przejściu dla pieszych. Dlatego na obydwu etapach opiniowania tych projektów bezwzględnie wskazywaliśmy, że z naszego punktu widzenia, oceniając kwestie bezpieczeństwa pieszych i pojazdów, bezwzględnie najpierw regulacja przez osobę uprawnioną do kierowania ruchem, a następnie konieczność zainstalowania sygnalizacji świetnej wzbudzanej. Dokładnie taką samą intencją były również tutaj opinie przedstawiane przez inwestora, ponieważ tylko i wyłącznie w naszej ocenie taka regulacja sygnalizacją wzbudzaną umożliwi właściwą korelację między użytkowaniem przejścia dla pieszych i jego częstotliwością użytkowania przez pieszych, nie powodując nadmiernych utrudnień dla kierujących pojazdami.
1: W przeciwnym wypadku ten potok pieszych, który będzie ogromny, tak się możemy spodziewać, po prostu uniemożliwiłby sprawne poruszanie się pojazdów.
0: Należy pamiętać o tym, że w chwili obecnej ten projekt zakłada tylko i wyłącznie oddanie do użytku powierzchni jednej jezdni dwukierunkowej, więc na przykład od strony krakowskiej, od wysokości zajezdni autobusowej, wyłączonego tego pasa dla autobusów, dla komunikacji, aż z trzech pasów pojazdy będą zjeżdżały na jeden pas, więc już samo to spowoduje duże utrudnienia. Dodatkowo zatrzymanie tego ciągu pojazdów na przejściu dla pieszych w przypadku bardzo dużego natężenia ruchu, bo przecież z tego przejścia będzie korzystało wtedy znacznie więcej osób niż korzysta w tej chwili, powodowałoby zatrzymanie i zatory na naprawdę długim okresie trwania tego natężenia ruchu dziennego. W zasadzie bez takiej regulacji jest to po prostu niewyobrażalne w godzinach, na przykład od 7 czy praktycznie tego maksymalnego natężenia do godziny 19, kiedy przez cały czas mamy tam pieszych udających się właśnie na przystanki komunikacji publicznej.
1: Wiadomo, że dla pojazdów komunikacji miejskiej czy dla części mieszkańców, osób pracujących w Tarnowie, ta droga jest jedyną możliwą, którą trzeba będzie jakoś pokonać, ale zważywszy na to, czego możemy się spodziewać, to pewnie taki apel do kierowców, kto może, wybiera trasy alternatywne, wybiera inną drogę.
0: Wszystkie plany remontowe zakładają nasze rozwiązania pod kątem bezpieczeństwa takie, które w danym momencie wydają się maksymalnie optymalne i korzystne zarówno dla kierowców pod kątem przepustowości tej trasy, jak również ich bezpieczeństwa. Natomiast ta pierwsza faza to będzie właśnie takie poszukiwanie rozwiązań. Oczywiście, że zachęcamy do tego, żeby po zapoznaniu się z udostępnionymi w mediach projektami już przed rozpoczęciem tych prac wybierać takie trasy alternatywne,

0: Które będą dla kierowców wygodne, ponieważ no, tutaj zawężenie drogi do jednego pasa no, musi generować duże utrudnienia w ruchu.
1: Tutaj powiedziałyśmy o tym, że także przestrzenie dookoła ronda będą poogradzane siatką. Można się domyślić, że taki niekontrolowany ruch pieszych zostanie w miarę ograniczony. Niemniej taka uwaga dla wszystkich tych, którzy będą się poruszali pieszo, żeby jednak korzystali z tych wyznaczonych miejsc, żeby stosowali się do przepisów, pilnowali tych świateł, a nie próbowali w cudzysłowie na dziko przemieszczać się pomiędzy tymi miejscami, bo rzeczywiście może być niebezpiecznie.
0: Zgodnie z przedstawionym projektem cały teren prac budowlanych, a to będą też również prace ziemne, będzie ogrodzony siatką budowlaną. Tutaj oczywiście na podstawie też tych przepisów budowlanych osoby postronne nie mają prawa wstępu na teren prowadzonych prac budowlanych. Uzgodnienia zarówno z inwestorem, jak wykonawcą oraz też nasza druga opinia wydana w tej sprawie podkreśla to, że na pewno będziemy obserwować to, co się będzie działo, jak również zastrzegamy sobie możliwość ingerencji już po wprowadzeniu tych zmian w sytuacji, gdybyśmy zaobserwowali konieczność usprawnienia czy wprowadzenia dodatkowego oznakowania, czy to ze względu na możliwości poprawy jakości komunikacji, czy też ze względu na konieczność interweniowania ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa w komunikacji.
1: Wszystkich nas pewnie czeka trudniejszy moment, który będzie wymagał sporo cierpliwości.
0: Sporo cierpliwości, uważności i tego, do czego ja zawsze zachęcam, takiego wzajemnego zrozumienia i wzajemnej życzliwości. Ta wzajemna życzliwość, jaką sobie kierowcy okazują na drodze, to jest naprawdę, można powiedzieć, połowa sukcesu do już tworzenia bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym.
1: A naszą rozmowę i mapę zmian w organizacji ruchu znajdziecie na tarnów.sk.pl.
2: SK Tarnów.
1: Pora roku nie pomaga, deszczowa i pochmurna jesień to czas, kiedy nastrój się obniża, a kryzysy emocjonalne nasilają. Zauważają to pracownicy Tarnowskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Ze specjalistkami rozmawiamy o pierwszych niepokojących symptomach, na które warto zwracać uwagę. Podpowiadamy, jak mądrze wspierać i jak sobie zafundować jesienną profilaktykę emocjonalną.
3: Renata Kokoszka, koordynator zadań specjalistycznego ośrodka wsparcia.
4: Agata Liściochoń, specjalista pracy z rodziną, koordynator zadań Ośrodka Interwencji Kryzysowej.
1: Rozmawiamy dzisiaj o człowieku w kryzysie. Mamy przed sobą jesień. Zwykło się mówić, że ta pora roku sprzyja temu, żeby wszelkiego rodzaju właśnie jakieś depresyjne stany nas dopadały, ale tak naprawdę patrząc chyba na doświadczenia Tarnowskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, można powiedzieć, że te osoby w kryzysie zgłaszają się bez względu na porę roku. Jak to wygląda?
4: Taka jest prawda. Tak naprawdę kryzys towarzyszyć może każdemu, o każdej porze roku, w zależności od tego, co przeżywamy, co nam w życiu towarzyszy. Wiadomo, jesień jest takim czasem, kiedy dzień jest krótszy, tego słońca jest mniej, chęci do wielu rzeczy też się pojawia mniej, więc one sprzyjają tak jakby zmianom w naszym organizmie i kryzysowi, ale wydarzyć się coś trudnego w naszym życiu może się przytrafić o każdej porze dnia i nocy, więc właściwie cały czas.
1: Jeżeli mówimy o tych kryzysach, które przytrafiają się mieszkańcom naszego miasta, to z czym najczęściej się Państwo mierzycie?
5: Biorąc pod uwagę charakter działalności ośrodka, to mierzymy się często z właśnie zjawiskiem przemocy, ale jeżeli chodzi o kryzysy, no to właśnie kryzysy utraty, kryzys żałoby, kryzysy egzystencjalne. Często właśnie pojawiają się osoby w takich zaostrzonych stanach depresyjnych, z myślami samobójczymi. Też często pojawiają się kryzysy małżeńskie, ogólnie relacji partnerskich.
4: Bo też takie kryzysy związane z relacjami dzieci z rodzicami. Też takiej młodzieży, ale też kryzysy dorosłych dzieci, które mają jakąś trudność w relacji ze swoimi najbliższymi. Kryzys, który pojawia się tak jakby z sytuacji, która jest teraz. Młodzież narosła przez ileś lat, kiedy byli jeszcze młodymi ludźmi i teraz tak jakby próbują sobie swoje życie ułożyć. Wiele rzeczy zaczyna wracać.
1: My często już o tym wspominałyśmy, ale warto przypomnieć, bo bywa tak, że osoba, która znajduje się w kryzysie, ma poczucie, tego, że w tym kryzysie się znajduje, że znalazła się powiedzmy pod ścianą i potrzebuje pomocy z zewnątrz po to, żeby można sobie było z daną sytuacją poradzić, ale są też osoby, które być może tej świadomości nie mają albo jeszcze nie przełamały się same w sobie. Wiele mówi się o tym wsparciu, o tym towarzyszeniu osobie w kryzysie. Czy my potrafimy w ogóle to robić? Czy my wiemy, jak postępować, jeżeli ktoś z naszych bliskich zachowuje się w sposób, który może budzić niepokój?
5: Możemy wiedzieć, a możemy nie wiedzieć. Jeżeli są osoby, które mają jakieś kompetencje w tym zakresie, jakoś mają wiedzę dotyczącą ludzkiej psychiki, reakcji, są jakby czujnymi obserwatorami, to pewnie jakby potrafią same zaradzić, tak, i pomóc osobie bliskiej, doświadczającej kryzysu, ale jeśli nie wiedzą, a mogą nie wiedzieć, to żadna ujma, to warto, żeby wiedziały, gdzie się zgłosić po pomoc i gdzie takiej pomocy szukać, mieć jakby konkretne kroki, które będą w stanie podjąć, żeby właśnie pomóc osobie, która w tym kryzysie się znajduje.
1: To jest bardzo istotne, o czym pani powiedziała, czyli jak nie mamy wiedzy i kompetencji, to nie powinniśmy zabrnąć za daleko. Czasami ta nasza pomoc powinna się zakończyć na tym, żeby przekonać tę osobę do sięgnięcia po pomoc specjalisty.
5: Tak.
1: Mm-hmm. To powiedzmy w takim razie, na jakie objawy, na jakie sytuacje powinniśmy być wyczuleni, co powinno wzbudzić niepokój i kiedy powinniśmy właśnie zacząć działać, zacząć podpowiadać, potrzebujesz wsparcia?
4: Pierwsza taka rzecz to jest taka, znamy tą osobę, tak? Widzimy, jak ona funkcjonowała dotychczas i nagle się, nie wiem, pojawia jakaś trudność z apetytem, zaburzenia snu, może jakaś nasilona agresja albo wręcz wycofanie, może jakaś większa apatia, jakieś zaburzenia koncentracji. Tego w jakimś dużym nasileniu czy większym nasileniu nie było dotychczas, a teraz mamy wrażenie, że jest i wpływa negatywnie na funkcjonowanie osoby nam bliskiej, tak? Jeżeli to jest kwestia nie tylko dnia, dwóch, tylko wydłuża się w czasie, no powiedzmy około 2 tygodni, powyżej 2 tygodni, to już jest taki sygnał, że warto to tej osobie nazwać, może powiedzieć, jaką różnicę widzimy, zaopiekować, ale też mieć na uwadze to, co ta osoba nam mówi, tak? Czego ona potrzebuje, czy potrzebuje naszego towarzyszenia, czy potrzebuje też wsparcia w poszukaniu specjalisty, czy zawiezienia do tego specjalisty. No wiadomo, że w takich sytuacjach skrajnych, gdy zaczyna sobie zagrażać swojemu życiu, zdrowiu, no to trzeba już interweniować za nią, tak? Mhm. Myślę, że tak jakby wracając troszkę do poprzedniego pytania, warto mieć na uwadze, że są takie utarte hasła typu będzie dobrze, nie przejmuj się.
1: Takie lekceważące ten stan,
4: prawda? Z jednej strony wspierające, czasami troszkę wynikające z tego, że nie wiemy jak pomóc, a jednocześnie sami byśmy nie chcieli tego słuchać. I troszeczkę tak się można pochylić nad tym, skoro mi by to nie służyło, to może powstrzymajmy się w mówieniu tego do drugiej osoby, posłuchajmy, co ona nam ma do powiedzenia, bo to jej przede wszystkim problem dotyczy, tak? Ona potrzebuje coś zmienić.
1: Kiedy w tym studiu rozmawiałam na tematy związane z depresją, to osoba, która przeszła ten stan, mówiła, że właśnie słowa, będzie dobrze, nie przejmuj się, nie pomagały w żaden sposób. Podobnie jak nie pomagało hasło, które myślę bardzo często pokutuje, weź się w garść.
5: No, warto też tutaj zaznaczyć, że odczuwanie trudności, kryzysu też takiego poprzedzającego właśnie chorobę depresyjną, to jest takie subiektywne odczuwanie trudności. Czyli obiektywnie ten problem, który daną osobę przerasta, może się wydawać błahy, może się wydawać bardzo prosty do rozwiązania. I jeżeli się patrzy na taką osobę z własnego punktu widzenia i udziela się rad w stylu twój problem, to żaden problem. Albo właśnie weź się w garść, przecież to trzeba zacząć działać, prawda? Bo to lenistwo. To tak naprawdę ograniczamy możliwości tej osoby i powodujemy, że ona się czuje jeszcze gorzej. A z jej punktu widzenia, właśnie subiektywnego, to jest problem, który jest ogromny i dochodzi do momentu, w którym staje się nie do rozwiązania. zaczyna się takie zawężone postrzeganie możliwości rozwiązania.
4: Tylko warto nazywać tej osobie to, co my widzimy, tak? Jaką widzimy różnicę, pytać, czego ona potrzebuje, żeby też miała świadomość tego, że to, co się z nią dzieje, jest zauważalne, tak? I tak jakby, jeżeli ona czasami nie wie, co się z nią dzieje, bo tak też bywa, pytamy, co się dzieje, nie wiem. Ona może rzeczywiście nie wiedzieć, bo w stanie...
6: Czuję tylko, że coś jest
4: coś
6: nie tak.
4: Coś jest nie tak, tak, bo w stanie takiego silnego stresu, czasami jakiś, po przeżyciu jakichś traumatycznych wydarzeń, możemy być tacy trochę zagubieni, jakby świat się gdzieś toczył obok nas już. Więc warto jej to nazywać, mówić i pytać, czego ona potrzebuje, towarzyszyć jej w tym, też nie w skrajnych sytuacjach, dawać jej tyle czasu, ile ona potrzebuje na kroczenie do przodu ku zdrowiu, można tak też troszeczkę powiedzieć, psychicznemu przede wszystkim.
6: I to tempo tego postępu będzie zależne od konkretnej osoby, to będzie indywidualny proces,
4: tak,
6: prawda?
4: Tak, tak. I to, co jest ważne, to o czym tutaj Renia mówiła, o tym, że naszym zadaniem nie jest mówienie na zasadzie ja na pani miejscu, czy na twoim miejscu zrobiłabym tak czy tak, tak? My pracujemy na świecie osoby, która do nas przychodzi, tak? I towarzyszenie naszym bliskim też powinno się na tym opierać, tak? Że to nie jest, ja jestem mądrzejsza, bo ja bym tak zrobiła, bo my nigdy nie do końca nie będziemy na tym samym miejscu, tak? Mamy inne doświadczenia, inne przeżycia, inne swoje silne strony, więc każdy z nas, nawet będąc w obliczu tej samej sytuacji, zrobi inaczej i my tak jakby w naszej pracy musimy o tym pamiętać, ale myślę, że warto o tym pamiętać w codziennym życiu.
6: Czyli porównanie to jest jedna z najgorszych rzeczy, którą możemy zrobić w takiej sytuacji.
4: No jedna z gorszych, tak. Troszeczkę też tak jakby umniejszamy możliwością tej osoby, tak. Nie jesteśmy w jej sytuacji, bo nie ma możliwości, żebyśmy w takiej byli, ze względu na nasze inne doświadczenia, inne zasoby, inny charakter, podobny, ale nigdy taki sam, tak? Mhm. Więc ważne jest oddawanie mocy sprawczej też tej drugiej osobie, bo to jest jej życie.
6: Mam takie wrażenie, że poprzez takie porównania możemy tę osobę, która już ma problem, zepchnąć jeszcze niżej.
4: Tak, tak, bo umniejszamy jej możliwościom, tak? Pokazuje na zasadzie, ja wiem lepiej, ja bym zrobiła lepiej, a ty, skoro ty tak nie robisz, no to znaczy, że coś jest jeszcze dodatkowo nie tak.
5: Mhm. A jeszcze jak nie wychodzi, tak? Ktoś próbuje dostosować do rad, które otrzymał, nie czując, że to jest jego, prawda, działanie i że on tak niekoniecznie by chciał, ale ktoś tak doradził, więc może spróbuje i on ma może rację, prawda? I próbując sprostać temu, może się nie udać, prawda? Bo to tak do końca ten człowiek tego nie czuje.
6: Bo to nie wypływa z niego.
5: Nie wypływa z niego. Jest dobrą radą, ale tak zwaną złotą radą. Podawaną z punktu widzenia zupełnie innej osoby i zupełnie innego świata. I jeżeli się nie uda, a może się nie udać, to ta osoba rzeczywiście może poczuć się gorzej, stracić motywację do dalszego działania i nie chcieć próbować więcej.
6: Bo kolejne potknięcia
5: tak.
6: Osłabiają te nasze zamiary, te nasze siły.
2: SK Tarnów.
6: Ja muszę zapytać o jedną rzecz, bo rozmawiamy o osobach w kryzysie. W tym kryzysie może się równie dobrze znaleźć osoba dorosła, ale może się w tym kryzysie znaleźć również nastolatek. I tak się zastanawiam, mówiąc o tym czekaniu czy dostosowaniu tempa tej pomocy, bo często jest tak, że ten nastolatek, on się zamyka. On potrzebuje czasu na przemyślenie pewnych rzeczy, zanim odważy się powiedzieć o tym komuś dorosłemu. A my dorośli często nie mamy tego czasu, często się spieszymy. Co ci jest? Powiedz. To ja wtedy będę działał i pomagał. Mam wrażenie, że to jest taka bardzo cienka linia, która powoduje, że ten nastolatek się może zamknąć jeszcze bardziej.
4: Może tak być. Warto się zastanowić, co w nas jest, dorosłych, że my tak popędzamy. Tak? Czasami to jest kwestia jakiejś bezradności, czasami potrzeby zadziałania, żeby sytuacja była rozwiązana, bo nam będzie lepiej. Czasami trochę na siłę, tak jakby wyciągania siebie w rolę dorosłego, bo ja jako dorosły powinienem wiedzieć, tak, wtedy jestem zadziałać, wtedy jestem dobrą mamą, tatą i tak dalej. Czasami jest kwestia obawy przed jakimś wglądem instytucji. Pamiętajmy, zależy nam na tym młodym człowieku. Tak? On też jest ekspertem od swojego życia.
5: Tak. Ja myślę, że taka postawa u rodziców czy dorosłych też może wynikać z ich lęku. Mogą rzeczywiście bać się o tego młodego człowieka, zwłaszcza jeżeli to jest osoba bliska, ich własne dziecko, chcieć mu pomóc i chcieć, żeby właśnie efekt przyszedł szybko.
6: Magiczna tabletka, tak?
5: Tak.
6: Od razu pomagamy.
5: To też bardzo często się zdarza, jak zgłaszają się osoby do instytucji, między innymi do naszego ośrodka i tak jakby oddają dziecko, oddają takiego młodego człowieka, coś w stylu naprawcie mi go, tak? Że przyjdzie do instytucji i jakby za działaniem magicznej różdżki coś się wydarzy, po prostu po jednym, dwóch spotkaniach i wszystko już będzie w porządku, wróci, że tak powiem, brzydko naprawione do domu. To nie ma możliwości się zadziać. I w ogóle w kryzysach czas jest bardzo potrzebny. Czas, który przyzwyczaja, który pozwala zaadaptować się do nowych warunków, do innych warunków. Jest tak naprawdę czymś, co pomaga i leczy. Więc czemu powodować, żeby coś, co jest leczące, jakby trwało krócej?
6: Może tutaj pokutuje takie nasze przekonanie o tym, że sięganie po pomoc jest czymś wstydliwym. Trzeba o tym rozmawiać, trzeba o tym mówić publicznie. Wiele znanych osób mówi, że nie bało się sięgnąć po pomoc terapeuty, specjalisty, po to, żeby oswajać, żeby powodować, żeby to odium takiego właśnie wstydu związanego z pomocą terapeuty, psychologa, psychiatry było jak najmniejsze. Mijają lata, a ja mam wrażenie, że bardzo powoli to się dzieje, jeżeli chodzi o jakąś zmianę.
4: W ogóle w kryzysie jest bardzo ważna sieć wsparcia osób bliskich, otoczenia. Tak, jak my się tego otoczenia boimy, nie jest ono gotowe na to, że ktoś może pójść do psychologa, do psychiatry, do pedagoga, neguje to wręcz, więc my się tym bardziej zamykamy. Tak, więc my jako ośrodek staramy się dużo informować o tym, wprowadzać różne zajęcia, kampanie i tak dalej, po to, żeby odczarować właśnie wsparcie psychologiczne, psychiatryczne i pokazać, że to jest nasza mocna strona, to jest nasz zasób, bo tak naprawdę większości z nas nie podoba się to, że żyjemy w takim stanie, w jakim żyjemy, tak? Jest to dla nas trudne i chcemy tej pomocy. Tak czasami się zadaje pytanie, skoro te osoby nie są wspierające, to po co nam zależy na ich takim strasznym towarzystwie i bliskości? Może skupmy się na tych dwóch, trzech, które powiedzą, okej, jesteś w potrzebie, idziemy do tego psychologa, pedagoga, mogę ci towarzyszyć, akceptuję, że idziesz, tak? I tych się osób trzymajmy, bo w kryzysie sieć wsparcia jest bardzo, bardzo ważna.
6: Spróbujmy powiedzieć, w jaki sposób sobie przejść przez tę chandrę. W jaki sposób możemy sobie taką jesienną profilaktykę emocjonalno-psychologiczną wprowadzić po to, żeby ten nastrój nie spadał niżej, tylko po to, żebyśmy się na jakimś przyzwoitym pułapie utrzymywali. Jakie działania mogą nam w tym pomóc?
5: Myślę sobie, że warto dawać sobie przestrzeń, spróbować utrzymać jakąś aktywność, która sprawia nam przyjemność, w tym aktywność fizyczną i nawet właśnie kontakt z naturą też jest bardzo istotny i nawet jak zmienia się pogoda, to nie znaczy, że musimy zostawać w domu, ale też dawać sobie taki czas na drobne przyjemności. Takie już, myślę sobie, przysłowiowe siedzenie z herbatką pod kocykiem, tak? To jest coś, co się przyjemnie kojarzy i nawet wtedy ta, nie wiem, nieprzyjemna aura na zewnątrz, czy właśnie ten krótszy dzień, no tak nie przeraża, prawda? Bo mamy jakieś, szukamy tego pozytywnego aspektu i myślimy sobie, że siedzenie pod kocykiem z herbatką też może być przyjemne i wcale nie musi być słonecznie.
4: Można się zastanowić troszeczkę na takiej zasadzie, skoro nie ma pogody na coś, na, nie wiem, na rower, na spacer, to na co jest? Może jest na planszówkę, może jest na kocyk, tak? I myślę, że też tak troszeczkę posłuchać siebie, że okej, są przy tej pogodzie różne trudne emocje z nami, one też nam o czymś mówią, tak? Że teraz jest może czas, żeby spowolnić się, wyciszyć, pobyć pod tym kocykiem, zauważyć, że mam czas dla siebie. Może jest czas, żeby tą godzinkę, ten serial sobie pooglądać i zastanowić się, na co teraz jest najlepszy czas dla mnie. Słuchać siebie, bo organizm też zmęczony upomni się. Upomni się w sposób, który właśnie może być dla nas trudny, bo się pojawia smutek, apatia, więc troszeczkę posłuchać siebie.
6: To były specjalistki Tarnowskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Ta placówka oferuje pomoc darmowo, całodobowo i z zachowaniem anonimowości. Działa przy ulicy Szarych Szeregów 1 w Tarnowie Mościcach.
2: SK Tarnów News.
6: To będzie niezwykła podróż do przeszłości. Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie oraz Rada Osiedla nr 6 zapraszają na wystawę Gumniska Kiedyś i Teraz. Odwiedzający zobaczą, jak wyglądało życie w tej części miasta.
7: Łukasz Wojtarowicz, jeden ze współorganizatorów wystawy i koncertu w Pałacu Sanguszków. Witamy pana dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych i profesora Mędzelewskiego, który dba o merytorykę tego wszystkiego.
8: Mędzelowski,
7: oczywiście. Zawsze się mylę, przepraszam bardzo.
8: Oczywiście.
7: Zapraszamy serdecznie na wystawę, która odbędzie się 10 października w sobotę, w najbliższą sobotę, w Pałacu Sanguszków o godzinie 11:00 wraz z pokazem zdjęć, Gumnisk, okolic. Zagramy dla Państwa, ja dla Państwa zagram, między innymi tam kilka kawałków, ze studiem rocka Pawła Mazura.
8: Szanowni Państwo, nasza współpraca z dyrektorem Robertem Koziołem, który tutaj się znajduje, i z Łukaszem Wojtarowiczem, mojej uczelni, Wyższej Szkoły Biznesu i Komitetu Opieki nad Starym Cmentarzem, Ewy Filipów, muszę wspomnieć o Ewie Filipów, która jest chora, ale wszystko nam pomaga tutaj przygotować. Organizujemy tą wystawę, by zachęcić społeczeństwo do zapoznania się z historią Pałacu Sanguszków, panie dyrektorze, gdzie znajduje się Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych, i z umiejscowieniem tego pałacu w Gumniskach. Pokażemy rodzinę Sanguszków, pokażemy też miejscowość Gumniska na starych, między innymi, fotografiach. Naszym problemem z całego społeczeństwa jest to, że my nie opisywaliśmy, nie mieliśmy zwyczaju opisywania zdjęć. I nawet jak dostaniemy czasem zdjęcia od kogoś, one są nieopisane. Trudno te zdjęcia jednoznacznie określić, co na tych zdjęciach autorzy chcieli pokazać. Szanowni Państwo, Pałac Sanguszków jest nierozerwalnie związany z Tarnowem, z historią Tarnowa, ale również historią Polski. W tym pałacu bywały wielkie osoby. Tu urodził się pierwszy prezes Polskiego Czerwonego Krzyża. Tu bywał między innymi hrabia Aleksander Fredro. Tu urzędował Antoni Madejski, wybitny rzeźbiarz, artysta, który stworzył m.in. sarkofag królowej Jadwigi, który też tutaj się znajduje w tej chwili w renowacji. To wszystko chcemy Państwu w pewnej części w sobotę właśnie pokazać. Zdjęcia będą z różnych, musimy to podkreślić, z różnych źródeł. To nie są często oryginały, ale staraliśmy się wynaleźć zdjęcia, które nie były jeszcze publikowane, a powiązane są z tym środowiskiem, o którym powiedziałem. Więc mamy zdjęcia z albumów, na co mamy zgodę na publikację. Mamy zdjęcia, które wyszukaliśmy w internecie, ludzie prywatnie udostępniają, więc uważamy, że są to zdjęcia, które można wykorzystać, pokazać je wszystkim, którzy nam pomogli przy zbieraniu tych fotografii. Serdecznie dziękujemy. Wiele zdjęć dał nam dyrektor Robert Kozioł, bo z archiwum szkoły. Łukasz też miał swoje zdjęcia, które otrzymał albo miał w swoich zbiorach rodzinnych. Ja przywiozłem część z Kozłówki. To jest, proszę Państwa, taka zbiorowa praca. Czyn społeczny, bym powiedział. Dzisiaj może to źle brzmi, ale tak. I chcemy w związku z tym w sobotę pokazać Państwu to, co się nam udało zebrać. Będzie tego trochę, nie wszystko. Będziemy zachęcać osoby, które tu przyjdą, i Państwa zachęcamy również do tego, byście Państwo pogrzebali po swoich domowych archiwach, po swoich domowych szafkach, strychach, i być może ktoś z Państwa cokolwiek by miał na temat nie tylko Gumnisk, Tarnowa, starych zdjęć, warto to zachować do przyszłych pokoleń. Nasze życie to jest historia, to jest teraźniejszość, ale to jest też dorobek kulturowy, który po nas zostanie dla przyszłych pokoleń. Z tego składa się, proszę Państwa, nasze życie. I my właśnie tutaj, siedząc dzisiaj, chcemy przyszłym pokoleniom zostawić ten kawałek tego dorobku kulturowego. Chcemy zostawić kawałek tej historii, którą nam się udało tutaj zachować. Żebyście Państwo mogli to obejrzeć, zapoznać się z tym i być może nam w tym jeszcze pomóc, żebyśmy poprawili tą wystawę za rok o drugie tyle zdjęć. Wiecie Państwo, to jest nasz zamysł. Nasze prośby często są w pustkę. I właśnie naszym pomysłem było to między innymi, żeby one nie były w pustkę. Żebyście Państwo szukali, nawet jak są nieopisane. Uda się. No, pan dyrektor tutaj znalazł wiele zdjęć. No, jest zdjęcie, jest rocznik. Nie wiemy kiedy, bo nikt go nie opisał wiele lat temu, prawda? Nie wiemy. I tak teraz na oko, no, po 30 latach to się pewnie ludzie pozmieniali. No i proszę mi powiedzieć, z kiedy jest zdjęcie, jak ono jest nieopisane z tym. Przykładowo zdjęcia stare, historyczne sprzed wojny na oko można opisać, bo ten okres jest do uchwycenia. Ale już po wojnie, jak przyszedł rocznik pierwszy, drugi, trzeci, przecież pan dyrektor jest kolejnym dyrektorem. No to skąd on ma wiedzieć, czy w 50, czy w 60 roku, kto jest na tym zdjęciu, wiecie Państwo? Dlatego też będziemy prosić, jak się ktoś rozpozna na tym zdjęciu, który będzie tutaj, żeby przyszedł i powiedział, słuchaj, na tym zdjęciu jest mój rocznik z tego okresu czasu. Chodzi nam właśnie o taką stronę edukacyjną. I dzień chwała za to panu dyrektorowi Łukaszowi Wojtarowiczowi, że podjęli się takiej inicjatywy, no a my żeśmy z panią, jako Komitet Opieki nad Starym Cmentarzem, prezes Ewa Filip, bo ona ma taki zmysł, bardziej artystyczny bym powiedział, w odróżnieniu ode mnie. Przygotuje nam tutaj, już nam wszystko przygotowała, przywieziemy i postaramy się, żeby na sobotę było wszystko przygotowane. Panie dyrektorze, proszę powiedzieć, jak to będzie.
9: Ideą tej całej naszej inicjatywy wspólnej jest integracja środowiska naszej dzielnicy, mieszkańców i szkoły. Szkoła to nie tylko edukacja, uczenie dzieci, ale to jest bardzo ważne, żeby szkoła również przekazywała wyższą kulturę. Dlatego u nas w szkole, oprócz takiej inicjatywy typu wystawa, którą teraz organizujemy dla wszystkich, organizujemy również różne konkursy dla naszych uczniów, ale też dla mieszkańców miasta, gminy, ale też organizujemy różne koncerty fortepianowe. Współpracujemy z Fundacją Rozwoju Kultury i w tym kierunku idziemy. Także wielkie
8: konferencje dzień. Jeszcze raz wspólnie robimy naukowe przecież.
9: Tak. Tych inicjatyw tutaj dla środowiska mamy bardzo dużo. Ważne jest właśnie, żebyśmy tych pomysłów mieli jak najwięcej i nawet jak Państwo będziecie tutaj na tej wystawie, na pewno w dyskusji jakieś tam pomysły można by nam przekazać, ale też jest doskonała i to jak tutaj Tadek powiedział, doskonały czas, żeby na przykład na zdjęciach rozpoznać kogoś. Może się wytworzyć dyskusja, ktoś tam pamięta pewne budynki ze starych lat, coś podpowie i to później będziemy spisywać i to już jest jakaś taka coś w rodzaju kroniki, która będzie dokumentować dokładne właśnie życie i tutaj tej dzielnicy, która jest bardzo ważną, istotną dzielnicą właśnie przez całą historię tutaj związaną z Pałacem Sanguszków i z wydarzeniami innymi, które tutaj miały miejsce. Ta wystawa będzie o godzinie 11, jak było powiedziane, także zapraszamy tutaj wszystkich mieszkańców osiedla, państwa, ale też i mieszkańców Tarnowa i okolic.
2: SK Tarnów.
8: Proszę Państwa, w listopadzie odbędzie się kolejna ogólnopolska konferencja naukowa, którą organizuje Wyższa Szkoła Biznesu w Tarnowie. Kilka środowisk naukowych, przyjeżdżają naukowcy z całego kraju. Tu naprawdę ten pałac w Gumniskach staje się takim centrum kulturalnym, przynajmniej na pewno dla Gumnisk. Ale nie tylko dla Gumnisk, dla Tarnowa i dla Polski. Powstają później publikacje z tych naszych spotkań tutaj naukowych. Proszę Państwa, jest co zobaczyć. Kaplicę można odwiedzić książąt Sanguszków. Można odwiedzić, zobaczyć z drugiej strony piękne obiekty, które zostały dobudowane. Zapraszamy na kwestę 1 listopada. Dlaczego? Bo kaplica książąt Sanguszków znajduje się na starym cmentarzu, kaplica grobowa. Powiązania z rodem Zamoyskich odkryliśmy ostatnio grób Jana Władysława Zamoyskiego, tak zwanego Jancia, albo Jania, jak na niego mówiono, pochowanego dziwnym trafem poza kaplicą, w grobie ziemnym, tymczasowo, a tymczasowość trwa 103 lata. Jak to w Polsce, tymczasowość jest zawsze najdłuższa. Proszę Państwa, tak jak powiedziałem, tu bywali najwięksi tamtej epoki. Więc zapraszamy, bo chcemy tą historię połączyć z teraźniejszością i zostawić coś na przyszłość. To jest nasza idea. I jak Państwo widzicie, z nas trzech tutaj dzisiaj siedzi, no to my za trzech, jak innych sześciu, jakoś damy radę. I zapraszamy Państwa serdecznie na sobotę. Będzie na pewno przyjemnie. Będzie można łączyć historię, a może i wspomnienia swoje. Można się zapoznać, będzie, prowadzimy Państwa, jak będzie tylko taka potrzeba. Kaplicę pokażemy. Tutaj Pan Dyrektor opowie, jak ta szkoła wcześniej wyglądała. Bo to nie tak, że to było tak jak dzisiaj wszystko. Tu co innego. Ten, jakbyście Państwo nas zobaczycie na zdjęciach, tu już sama na zewnątrz jest inaczej dzisiaj niż było po wojnie. Muszę Państwu powiedzieć, że jeszcze z takich ciekawostek była inwentaryzacja robiona. Tu na stanie w tej szkoły były 4 kury, pies był i koń miał wódkę na nodze. Dzisiaj go nie ma. Kury też gdzieś się wyniosły. Także tutaj była historia. Woły ciągły, proszę Państwa. Wóz w okresie międzywojennym. Hrabianki kołysały się na huśtawkach, a ludzie pracowali w polu, żeby pałac pięknie wyglądał. Także historia Tarnowa, historia Gumnisk to nie tylko nasza historia, ale powiązania tego zamku, jeszcze tylko wspomnę, jest tak, z Kozłówką, z Zamościem, proszę Państwa, z Maciejowicami, co najmniej, Sokołowem Małopolskim, Trzebuską. To są te korzenie, które tutaj Konstancja Zamojska-Sęguszkowa jakby przywiozła do Tarnowa i dzięki właśnie jej inicjatywie najwięcej wiemy, najwięcej, panie dyrektorze, drogi Łukaszu, dla historii pozostawiła nie rodzina Sęguszków, a Konstancja Zamojska-Sęguszkowa. Jeżeli szukamy jakichś głębszych dokumentów, to właśnie w archiwach rodziny Zamojskiej można je znaleźć. Powiązania z Podchorcami, powiązania na wschodzie ze Sławutą, z Romanem Damianem Sęguszką, zamordowanym w 1917 roku przez Rosjan. Także, proszę Państwa, mamy czym się pochwalić. Kaplica Książąt Sęguszków, swoiste mauzoleum artysty Antoniego Madejskiego. Kościół w Porębie Radnej jako wotum dziękczynne za urodzenie się Romana Sęguszki. To dzieło Konstancji Zamojskich-Sęguszkowej. Większość pól pod kościoły to darowizna Konstancji Zamojskiej-Sęguszkowej. Chodzimy koło tego, a często nie wiemy. A my to chcemy przybliżyć. Najstarsze zdjęcie, które ja mam w swoich zbiorach, jest 1864 roku. To jest zdjęcie, gdzie Konstancja Zamojskich-Sęguszkowa jest na rękach swojej piastunki. To jest zdjęcie ze szklanego negatywu. To jest takie najstarsze. Natomiast dokładnych datowań zdjęć niektórych nie ma, ale 70. lata XIX wieku, jak Konstancja była młodą dziewczyną, kiedy jedno zdjęcie, podobno, to była wartość krowy, mamy zdjęcia od fotografów z Warszawy, mamy zdjęcia od fotografów z Przemyśla, gdzie Eustachy Sęguszko bawi się razem z Janciem naszym, właśnie Janem Władysławem Zamojskim i Adamem Sapiechą, to są lata 70. wieku XIX wieku. Mamy zdjęcia z tamtego okresu młodej Konstancji Zamojskiej-Sęguszkowej z Wiednia, z Krakowa. Niestety z Tarnowa mamy chyba jedno zdjęcie jakieś, fotografa Tarnowskiego. To wszystko się gdzieś rozpłynęło. Byłoby chyba więcej, ale zbiory, które zostały, proszę Państwa, przekazane, znaczy wywiezione przez rodzinę Zamojskich z Kozłówki do Warszawy, spłonęły w czasie Powstania Warszawskiego. Duża część zbioru. To, co się zachowało, na szczęście zachował się zamek w Kozłówce. Tam na drzewie genealogicznym są powiązania właśnie tego zamku z naszym pałacem tutaj książąt Sęguszków w Tarnowie. Później mamy zdjęcia z okresu, z pogrzebów mamy zdjęcia Eustachego Sęguszki. Dużo zdjęć jest z pogrzebów Wandy Stużańskiej Krynickiej Sęguszkowej, czyli żony Romka Sęguszki. Muszę Państwu powiedzieć, że zdobyłem zdjęcie grobu ostatniego pana na tym zamku, Romana Sęguszki z São Paulo. Ale on nie leży w kryptach, tak jak tutaj. Proszę Państwa, nie. On leży, płytkę ma taką 50x50 w parku. Cmentarz przeznaczony na park. I wiecie Państwo, to jest tak. Te zdjęcia ze szklanych negatywów są lepsze. Lepsze są od tych zdjęć, które w 70. i 80. latach ubiegłego wieku były robione tymi na siebie różnymi aparatami. Wierzcie mi Państwo. Musicie Państwo zwracać też na to uwagę, że niektóre, jedne będą troszkę większe, drugie troszkę mniejsze, ponieważ no, żeby były czytelne po prostu. Czytelne. Tu jest, myślę, że tu panie dyrektorze, dyrektorze i Łukasz, że jeszcze ta wystawa pozwoli nam, że na to, że dostaniemy więcej zdjęć od osób, które przyjdą i zobaczą, zapoznają się z tym. Zdjęcie naszej kaplicy, nie umiem Państwu dzisiaj powiedzieć, którego, bo nie pamiętam. To, proszę Państwa, znalazło się przypadkowo w zupełnie innej albumie z innej kaplicy. Przypadkowo. I to mi dostałem go na papierze, na kartce. Długo szukałem, żeby dojść do tego. Nie ma zdjęcia, proszę Państwa, z okresu międzywojennego z tej kaplicy. Porządnego. Ja dziś miałem jedno zdjęcie, proszę Państwa, jak tu Stanisław Kostka-Zamoyski leży, co zginął młody chłopak pod przejazdem tym kolejowym w 1912 roku i też mi zginęło. Ale to już jest mój bałagan w moim własnym domu.
9: Ja jeszcze dodam, że część zdjęć ze szkoły przyszły do mnie. Okazało się, że jakiś potomek dyrektora Drewki, który tu był zaraz po wojnie, przysłał album z Poznania. I dzięki temu właśnie zupełnie przypadkowo staliśmy się właśnie posiadaczami zdjęć z tego okresu, wczesnego okresu powojennego.
10: A ja dodam, że wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze, na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie
2: niskie ceny. I po reklamie.
3: Kto powiedział pierwszy? Kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: Katarny.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie
3: niskie ceny. I po reklamie.
4: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
5: Czy ja mogę powiedzieć, że jestem zaszczycony? No myślę, że mogę. W końcu wszystkie hity zaczynają się w Esce. Mati Fuczyło, cześć, dobry wieczór. 23 równiutko, 15 sekund po 23 dokładnie. A to oznacza, że właśnie teraz zaczynamy rozgrzewkę. Rozgrzewkę przed północą. Dokładnie o północy wychodzą nowe kawałki od waszych ulubionych artystów. I my wszystkie te utwory wam zagramy. Jako pierwsi. We wszechświecie. A co? Dzisiaj będzie m.in. nowość od Bambi i BDOS-a 2115. To dokładnie za godzinę. I dokładnie wtedy to na pewno zagramy. Zresztą ja tylko chciałem przypomnieć, że za godzinę oficjalnie będzie też piątek. No to co? Gotowi? Powody do świętowania są, więc się rozgrzewamy, a zaczniemy następująco. Przenosimy się do Kalifornii. Tam jest słonecznie. 25 stopni. Sprawdziłem. Dokładnie teraz. No i stamtąd z Kalifornii pochodzi też ten pan. Ten pan, czyli Kaszmir. On niedawno pokazał nowość pod tytułem Bonfire. Posłuchajcie i ocencie sami. To jest Eska. Wszystkie hity zaczynają się w Esce.

13 minut po 23. Trzeba powiedzieć jedno, ten hit w oryginalnej wersji w 97 roku działał dobrze i w tej odświeżonej działa równie dobrze. To Drenchill i Indiana i Freed From Desire właśnie, ale teraz zmieniamy nieco klimat, rozgrzewamy się przed północą i wielką listą nowych hitów, które zagram wam bezce, no właśnie premierowo. Nowych, bo takich, które ukażą się dokładnie o północy, ale teraz Adela. Ta pani pochodzi ze Słowacji. Ona popularna stała się dzięki takiemu programowi telewizyjnemu, internetowemu, dokładnie temu, w którym karierę zaczął też zespół Katsai. Katsai, który doskonale znacie z Anteny Eski, ale teraz nie Katsai, a Adela, Ain't in LA, tak nazywa się ten kawałek. To jest jeszcze całkiem świeżutki hit, ale właśnie dajcie znać, co sądzicie, czy to jest hit. Dajcie znać na eskowym Messengerze, można nagrywać głosówki, można pisać, ja będę czytał. I będę grał Adela, Ain't in LA.

wszyscy. Carry You Home to Alex Warren. Ten pan wczoraj wrzucił filmik, na którym płynie łódką, wiosłuje i przy okazji śpiewa jeden ze swoich hitów. Ja podziwiam, bo wiosłując prawdopodobnie nie byłbym nawet w stanie wypowiedzieć jednego słowa ze zmęczenia, a on jeszcze śpiewa. Możecie to zobaczyć na jego Instagramie. Zresztą wpadajcie też na Eskowy Instagram, tam wrzucamy informacje m.in. o tym, co po północy u nas zagramy. Ale jeżeli teraz jesteście zmęczeni, to ten numer was na pewno rozgrzeje. Będzie bardzo klubowo. W końcu jesteśmy 35 minut przed piątkiem, 35 minut przed północą, a jak piątek, to wiadomo. SK Live Remix po 20. Jutro najlepsi DJ-e świata zagrają swoje sety w SC. Podobnie zresztą w nocy z soboty na niedzielę, ale jako, że mamy jeszcze czwartek, no to coś innego. Teraz duet z Włoch, on nazywa się Spectrum, kawałek nazywa się Morena, a my go gramy teraz.

o tym można powiedzieć tylko jedno, to jest potężny hit. A nazywa się Turn the Lights Off, Justin, Jack Style i John, 27 minut przed północą. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, tak jest. Za 27 minut ukażą się kolejne, dokładnie o północy. Wasi i nasi ulubieni artyści wypuszczają nowe utwory. Wiem, że jest tego sporo, mam całą listę. Będzie m.in. Bambi z BDSM, ale nie tylko. Będzie też Marlon Horstad m.in. i wielu, wielu, wielu innych. To wszystko sprawdzimy, to wszystko zobaczymy. Ale słuchajcie, różnie jest z miastami. Niektóre się lubi, innych się nie lubi, a oni... są z Warszawy, ale ich kawałek nazywa się Nienawidzę Warszawy. O co chodzi? Lolek pokazali niedawno nowy album, przy okazji zagrali też potężny koncert na warszawskim Torwarze, ale my gramy jeden z ich świeżych utworów, Westę, bo wszystkie hity zaczynają się Westy. A wy Warszawę lubicie? Bo oni nienawidzą. O co chodzi? Lolek, Nienawidzę Warszawy.

0: Jak dobrze, gdy gitara gra tak pięknie. Temper City Reverse Psychology. 17 minut już zostało tylko do północy, to 17 minut do tej wielkiej, pięknej chwili, w której to usłyszymy wszystkie nowości. Wszystkie nowości, na które czekamy, wiem, że są takie, wiem, że czekacie też wy i muszę wam powiedzieć, że ja także czekam na to, co zagram o godzinie 00:00, ale wcześniej będzie jeszcze rozgrzewka, mam dla was kolejne hity na czasie, będzie m.in. David Tavare, If You Don't Know My Name, to już za chwilę, ale słuchajcie, kawałek, który słyszeliście przed momentem, czyli Reverse Psychology od Temper City przed tygodniem ukazał się na 19 miejscu jako nowość w gorącej 20. Jak będzie tym razem? Tego dowiemy się już jutro. Po godzinie 17 zaczynamy odliczanie 20 najlepszych hitów. Na miejscu pierwszym ostatnio Dawid Kwiatkowski i Margaret. Później ci opowiem. Czy tym razem będzie tak samo? Wszystko zależy od was. Można jeszcze głosować.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Za chwilę wracamy z nowościami.
2: Autopromocja.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: Ain't in LA. Szybka wymowa tytułu tego numeru to niezła akrobacja. Ale to akrobacja, która, wszystko na to wskazuje, może wam się spodobać. Adela, Ain't in LA.
4: Czeka w propozycjach do listy na sk.pl.
1: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17.
3: Zapraszam. Michu Sobkowski.
2: Autopromocja.

0: najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
1: Autopromocja.
0: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: Wybił ten moment, ten wielki moment, ta wielka chwila. Jest północ, jest piątek, a to oznacza tylko jedno. Otwieramy worek z wielkimi hitami i to nowymi, zupełnie nowymi. Dokładnie teraz ukazały się kawałki od artystów takich jak Marlon Hofstadt, David Guetta, Shanghai czy Lale. Ale właśnie teraz ukazała się też nowość od Bambi i BDS-a 2115. I to jest tak bardzo wiekopomna chwila, że aż z tej okazji zaprosiłem moją mamę, aby przeżyła tę chwilę ze mną. Cześć mamo, powiedz mi, czy jesteś gotowa?
3: Tak, jestem gotowa.
2: To powiedz mi, co gramy.
3: Gramy teraz Bambi i BDS 2115 Cyrk.
2: A ja przedstawię się głosem BDS-a.
0: To jest premiera w Radiu SK.

0: Jedynce.
1: Lady Gaga, How Bad Do You Want Me? 9 minut po północy w piątek. Za nami pierwsza z dzisiejszych premier i pierwszy powód do dzisiejszego świętowania. Zagraliśmy jako pierwsi właśnie Cyrk od Bambi z udziałem BDSA 2115. Drugi powód do świętowania to to, że mamy piątek, już tak oficjalnie. A trzeci to to, że właśnie teraz zagram wam kolejną nowość. Marlon Hofstadt i David Guetta. Ten duet może oznaczać tylko jedno. Będzie elektronicznie, klubowo i
2: będzie dobrze.
1: Chorab, gramy i to jest zupełna nowość.

0: One Kiss to Calvin Harris i Dua Lipa. Ten hit już myślę, że dobrze znacie, co? Ale tego na pewno nie, bo numer, który zagram wam w tym momencie, ukazał się dokładnie, uwaga, 18 minut temu, bo mamy 18 minut po północy i wiecie co? Myślę, że wypadałoby przedstawić te panie, bo uwaga, to jest ich pierwszy wspólny utwór. One nazywają się Lale. Założycielką tego składu jest Monika Kociołek, którą możecie dobrze znać też jako Monę. W składzie są też Maja Ciesielska, Julia Czesak i Oliwia Kopiec. Ich pierwszy wspólny singiel nazywa się Ej Lala, a my gramy Lale.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Słuchajcie, Eski, bo dziewczyny niedługo wpadną do nas opowiedzieć o tym kawałku.
2: To jest premiera w Radiu Esca.

0: Ja wiem, że my mamy październik, ja wiem, że lato to już dawno się skończyło, ale ten hit brzmi jak lato.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A nazywa się Forgive Me Friend, to Smithy Tell i Swedish Jam Factory. 25 minut po północy, wszystkie hity zaczynają się w Esce. Zagraliśmy wam już kilka nowości, byli właściwie Bambi i BDS 2115 z ich cyrkiem, był Marlon Hofstadt i David Guetta Caught Up, były też Lale i Ej Lala, ale ja mam dla was kolejny hit. Ich możecie kojarzyć m.in. z numeru La Luz albo Désolé. Mam oczywiście na myśli Shanghai, ten duet. Oni wypuścili właśnie nowy kawałek, który nazywa się La Money. No to co, gramy? No ja myślę, że jeżeli jesteście za, to może wam się bardzo spodobać. Gramy premierowo.

0: To kolejny hit od tej pani Margaret i Prima Ballerina.
1: Hity zaczynają się w Esce.
0: Ale że jako, że jest tak jak powiedział lektor, czyli wszystkie hity zaczynają się w Esce, to zaczynamy kolejny z nich. Mamy 25 minut do pierwszej, mamy już piątek, to dobra wiadomość, co? To teraz jeszcze podrzucam coś, co pozwoli wam troszkę się pobujać w fotelu, albo na stojąco, albo jak tylko chcecie. Ewentualnie można potupać nóżką. Kawałek nazywa się Te Conosi, sprawdziłem przed chwilą, jak się to czyta. Będzie po hiszpańsku. Nicky Jam tutaj zaśpiewa, Zenar zagra i myślę, że wam się to spodoba. Gramy premierowo.
1: To jest premiera w Radiu SK.

nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie w

a nim spadnie deszcz. Czy da się lepiej? To Kuban Mrozu i Fausta, że deszczu w najbliższych dniach w wielu miejscach ma nie brakować. Delikatnie mówiąc, to muzycznie już się przyzwyczajamy, ale z hitami, które dla was mam, to zaraz wyjdzie słońce, a przynajmniej oby, za moment.

Alonery, Back to Yours w Radiu SK. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, zresztą podobnie jak ten i myślę, że udało mi się udowodnić, że jest dokładnie tak. Za nami otwarty worek wszystkich nowości, które zagraliśmy wam świeżo po premierze, od razu po północy, kiedy to te utwory się ukazały. Jutro również warto słuchać Eski, zresztą to właściwie już dzisiaj, w końcu mamy piątek, wpadajcie, słuchajcie, bo będziemy wam te nowości przypominali, a ja mam nadzieję, że to będą wasze ulubione hity. Dziś, czyli w piątek, zagramy też gorącą dwudziestkę, słuchajcie koniecznie i głosujcie na sk.pl, bo sprawdzimy, który hit jest waszym ulubionym. Mati Fuczyło, dzięki za dziś, do usłyszenia.